0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska, mama dwójki pociech, przewodnicząca Łomżyńskiej Społecznej Rady do spraw osób z niepełnosprawnościami, jest ostatnim naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
2: O macierzyństwie dziś właśnie będziemy rozmawiać i o różnych tego odsłonach, bo dzisiaj święto wszystkich mam. Idealne macierzyństwo istnieje?
3: Nie. Szybko odpowiedź. Znaczy w moim przypadku, tak, ja mogę jakby tutaj subiektywnie mówić o sobie i o swoich, w cudzysłowie, przebojach, więc myślę, że nie istnieje. My sobie może stawiamy to gdzieś tam na górze jako cel do osiągnięcia, albo społeczeństwo za nas stawia i my trochę utopijnie wierzymy w to, że możemy dążyć do jakichś tam rzeczy. Natomiast uważam, że no każda mama, jak jest już mamą, to daje z siebie 100% możliwości, w zależności od miejsca, w którym jest, w zależności od sytuacji, w jakiej jest, w zależności jak dzieci z nią współpracują, bo to też jest bardzo, bardzo ważny aspekt, więc tych czynników naprawdę jest sporo. A czym jest idealność tak na dobrą sprawę? No to każda z nas, będąc mamą, też ją ma jakby inną definicję tej idealności, tak?
2: Ale czy idealność to jest właśnie klucz do sukcesu, do tego, żeby dziecko było przy mamie szczęśliwe?
3: Myślę, pewnie że nie. Nie, bo to jest kwestia tego, że dziecko, będąc przy mamie, przy rodzicach, uczy się wszystkiego, więc jeżeli pojawiają się sytuacje smutne, no to też uczy się reagować na ten smutek. Jeżeli zdarza się coś złego, czy pojawia się ta złość u dzieci, no to też mamy z drugiej strony reakcję, jak tą złość pokonać, żeby sobie poszła sio. Więc jakby wszystkie emocje muszą być w relacji mama-dzieci, ale ogólnie w relacji w domu, żeby dziecko też umiało odpowiednio na nie reagować, tak jak powiedziałam wcześniej.
2: Jak bardzo media społecznościowe zniekształcają obraz macierzyństwa?
3: Myślę, że 90% jest to zniekształcenia tego obrazu. Rzeczywiście teraz coraz częściej pokazuje się w mediach społecznościowych trochę tej prawdziwości, jak to wygląda.
2: Ale jeszcze niedawno tak nie było. Nie. Widziałyśmy mamy, które są świetnie ubrane, tak, świetnie wyglądają, mają fresh fryzurę, fresh tak, make-up, dookoła jest porządek, no i to może budzić frustrację i pytanie, co ze mną jest nie tak?
3: Oczywiście,
2: jaką ja jestem
3: tak,
2: matką?
3: Oczywiście, że tak. Ja, kiedy zostałam po raz pierwszy mamą, to była pandemia, więc to też zupełnie inaczej wyglądało, bo byliśmy pozamykani, więc będąc w tych czterech ścianach, proszę mi uwierzyć, że będąc po raz pierwszy mamą, to było jeszcze dodatkowe obciążenie w funkcjonowaniu, psychice, odpoczynku, jakiegoś resetu, bo nie było można wyjść, przejść, no, chociaż nie wiem, na spacer, do lasu, czy cokolwiek, bo nie mogliśmy. Więc to było bardzo, bardzo obciążające. I teraz, kiedy już jestem mamą po raz drugi i mamy tą wolność, że tak powiem, to ja raz, że sobie bardziej spasowałam pod kątem tego, że nic nie muszę. Ja mogę, tak, jeżeli mi na to pozdrawia zdrowie, czas, inne rzeczy, ale to też jakby dzieci są jakby spokojniejsze w tym wszystkim i bardziej chyba zaopiekowane, jeżeli my sobie nie stawiamy tych poprzeczek bardzo wysoko.
2: Jeśli chodzi o mamy, to ważne jest oczywiście zdrowie fizyczne, ale zdrowie psychiczne również. I o to trzeba dbać, chyba tym bardziej w tych naszych pędzących czasach.
3: Tak, myślę, że to jest podstawa, bo jednak psychika zawsze może wpływać na nasze zdrowie fizyczne, bo tutaj somatyka się odzywa, więc czasami sobie możemy projektować te różne nasze dolegliwości i co będzie się działo z naszym organizmem. Więc tutaj myślę, że jeżeli mama jest wypoczęta, o to jest ciężko czasami, szczególnie na początku, ale jeżeli jakieś takie swoje wartości mamy i nie mniej od siebie wymagamy i po prostu cieszymy się tu, gdzie jesteśmy, że ja doceniam to, że moje dzieci są zdrowe. Ja zawsze naprawdę ten aspekt zdrowia stawiam w pierwszej kolejności. Tak jak dowiadywałam się, że będę że jestem w ciąży, że jest wszystko okej, to naprawdę dla mnie płeć dziecka nie miała żadnego znaczenia. Ja nie musiałam sobie robić quizów z mężem, co to będzie, czy to będzie dziewczynka, czy to będzie chłopiec, bo nam na tym zupełnie nie zależało. Moją nadrzędnością było to, żeby dzieci urodziły się zdrowe.
2: Dla wielu osób jest to niepojęte, żeby robić quiz, ale pewnie są też i tacy rodzice.
3: Są, tak.
2: Czy mamy, chciałam zapytać o to, czy mamy powinny dawać sobie przestrzeń do odpoczynku? Czy powinny mieć z tego powodu wyrzuty sumienia? Czy mogą powiedzieć do męża, słuchaj, ja potrzebuję chwilę odpoczynku, potrzebuję wyjść na kawę, niech to będzie godzina, dwie, potrzebuję spotkać się z koleżanką.
3: Oczywiście.
2: Powinny mieć wyrzuty sumienia? Ja myślę, że mają niekiedy wyrzuty sumienia.
3: Myślę, że na pewno, bo już biegnę do domu, bo czas się kończy, bo trzeba dokonać tej zmiany w sztafecie czasami, tak? Ja mówiąc na przykład na podstawie swojego jakby tutaj podwórka i relacji z mężem, no to my mamy taką naprawdę relację partnerską, jeżeli chodzi o życie, o dzieci, więc ja będąc w tym miejscu zawodowo i społecznie bym nie mogła funkcjonować, gdyby nie mój mąż. Więc on rozumie, że to, że ja działam tutaj społecznie, to też jest moja odskocznia od bycia mamą, od bycia żoną, od ogarniania tego domowego ogniska podwórka, że miała też przestrzeń, żeby jednak ta głowa gdzieś w innych aspektach też się realizowała, bo to dla mnie jest ważne i zarazem odpoczywała, bo to jest mój sposób na to. Tak,
2: i żeby być dobrą mamą, to jest potrzebne, drogie panie. Trzeba o tym pamiętać.
3: Oczywiście, że tak.
2: Róbmy coś dla siebie. Tak. Takie małe rzeczy, które naprawdę wpływają na komfort i zdrowie psychiczne kobiety, prawda?
3: O, zdecydowanie tak.
2: No, małe przyjemności, małe zakupy też czasami są ważne. Wspominałaś o zdrowiu, o tym zdrowiu fizycznym. Ja śmiem twierdzić, że 50% twojego życia to jest rodzina, a 50% to są osoby z niepełnosprawnością.
3: Tak.
2: I ty jesteś z nimi, żyjesz z nimi na co dzień. Czy osoba z niepełnosprawnością, kobieta z niepełnosprawnością też może poczuć smak tego szczęśliwego macierzyństwa?
3: Oczywiście, że tak. Tutaj myślę, że jako kobiety nie różnimy się zupełnie swoimi potrzebami, tak? Jeżeli ktoś pragnie być w związku, pragnie mieć dzieci, no to nieważne, czy jest ta niepełnosprawność, czy jest się osobą pełnosprawną. Ostatnio brałam właśnie udział w bardzo ciekawej konferencji dotyczącej, był poruszane właśnie aspekty posiadania dzieci przez osoby z niepełnosprawnościami, że bardzo głośno wybrzmiało to, że to my, osoby pełnosprawne, stygmatyzujemy to. To, że my mówimy, że osoba z niepełnosprawnością nie powinna mieć dzieci, bo coś i jakieś inne jeszcze rzeczy, co jest zupełnie nieprawdziwe. Jak my możemy komuś mówić, że ktoś się nadaje do macierzyństwa, to tak jak ja bym teraz powiedziała tobie, że ty nie możesz mieć dzieci, bo się do tego nie nadajesz, bo nie masz doświadczenia, czy odwrotnie. Jakbyś ty mi to mogła powiedzieć, że ja teraz jestem złą mamą i bo robię to.
2: No, serce pewnie w takim momencie pęka na pół.
3: Dokładnie tak, więc tutaj myślę, że nie powinniśmy w ogóle rozdzielać tych przestrzeni, bo kobieta jest kobietą. Są inne aspekty, które rzeczywiście mogą trochę utrudniać to macierzyństwo, ale miłość raczej nie zna tych podziałów, czy ktoś jest sprawny fizycznie, czy ktoś jest sprawny psychicznie. Tutaj też jest aspekt tego, że my często, na przykład osoba pełnosprawna wiążąc się z osobą z niepełnosprawnością, czy to kobieta z mężczyzną, czy odwrotnie, to od razu przypisujemy te łatki, że ojeju, on jest na pewno męczennikiem, bo z nią jest, albo jest takim super mężczyzną, bohaterem, bo z nim jest, a może on ją po prostu zwyczajnie kocha. I tyle, nie trzeba dopisywać tych różnych epitetów, gdzie my to mamy w takiej łatwości, żeby każdego tutaj oceniać, a to jest po prostu uczucie, potrzeba bliskości, potrzeba bycia mamą chociażby. Tak, nie każda kobieta ma taką potrzebę bycia mamą i to jest nieważne.
2: I to też jest normalne.
3: I to jest normalne. Nie każdy może zostać mamą, to też jest kolejny aspekt i osoba jakby tutaj pełnosprawna też przecież są kobiety, które mają trudności z tym, żeby posiadać, tak?
2: Może bardzo by chciały.
3: Dokładnie tak, więc tutaj ja znam mamy, które mają niepełnosprawność.
2: Jak wygląda ich życie?
3: Tak samo jak
2: tej
3: moje.
2: Miłości jest, ja śmiem twierdzić, że może tej miłości jest nawet 2 czy 3 razy więcej, chociaż nie wiem, czy można to kategoryzować, ale myślę, że coś w tym może być.
3: Myślę, że tak jest, ale też jakby tutaj jest ta przestrzeń po prostu bycia mamą. Takie same mamy jakby sukcesy swoich pociech, takie same mamy bolączki związane z naszymi dziećmi, tak samo się o to wszystko martwimy, więc tutaj tutaj naprawdę jak wymieniamy się swoimi doświadczeniami, a czasami koleżanki są bardziej doświadczone w tych przestrzeniach, to niczym to się nie różni.
2: I tak samo wszystkie mamy, czy te pełnosprawne, czy z niepełnosprawnością, chcą dobra swojego dziecka.
3: Oczywiście.
2: I szczęścia swojego dziecka.
3: Tak. To jest nadrzędność. Przecież każda z nas kieruje się tylko tym, tą dobrą wartością, żeby wszystko wokół tej przestrzeni rodzinnej, dziecka było tylko pozytywne i dobre.
2: Więc przebijamy te wszystkie bańki, tak, w których żyjemy i miejmy nadzieję, że będzie ich coraz mniej, ale coraz więcej Polek odkłada macierzyństwo. To jest kolejny temat naszej rozmowy. Polska należy do krajów o najniższej dzietności w Europie. Stajemy się wygodni?
3: Myślę, że tak. Myślę, ja mogę, tak jak mówię, najlepiej mi mówić na swoim przykładzie.
2: Dlatego też na samym początku powiedziałam, że jesteś mamą dwójki pociech.
3: Tak, dwójką pociech posiadam i to, że dzisiaj jestem z państwem, to też wymaga ode mnie sporej logistyki i zaspokojenia potrzeb tych moich pociech.
2: A jesteśmy na żywo,
3: więc
2: trzeba wyjść rano po godzinie 8 z domu, zostawić córkę i syna i przybyć do radia.
3: Tak. Natomiast tutaj jest kwestia tego, że ja po raz pierwszy zostałam mamą, mając 34 lata, więc moje życie jakby tutaj zawodowe w bardzo dużej mierze odegrało główną rolę, bo jednak nam trudniej, uważam, kobietom przebić się przez niektóre aspekty, jak już wchodzimy na tą ścieżkę zawodową, to bardzo ciężko później z tego zrezygnować. No i spotkałam oczywiście odpowiedniego partnera, bo to jest też jakby najważniejszy aspekt, tak, w tym wszystkim. A później już jakby Julek jest po dość długiej przerwie, z tego względu, że tak jak wcześniej wspomniałam, Kornelka urodziła się w pandemii i to było dla mnie bardzo ciężkie takie przeżycie związane i z tym, co się działo dookoła porodu i później właśnie ta wcześniej wspomniana pandemia, która też nam dała mocno w kość, więc ja potrzebowałam regeneracji, potrzebowałam wrócić do pracy, potrzebowałam wrócić do moich tych działań społecznych, żeby się trochę jako zwyczajnie człowiek odbudować i tak jak wspomniałaś wcześniej, żeby przez to też później być lepszą mamą.
2: I to pomogło?
3: I to pomogło, bo tutaj też jakby przy Julku zupełnie jest inna energia, bo to też jest drugie dziecko i tak jak mówiłam, że mniej wymagam od siebie i też jest Kornelka, która jest świadomym, super człowiekiem, współpracującym, pomagającym i też jest jakby no, nieodzownym elementem logistyki, bo czasami jest mnie dużo wszędzie, ale to jest tak, przekłada się chyba na tą naszą rodzinę później, że jesteśmy zaspokojeni, tak po prostu jako człowiek zwyczajnie w świecie, że ja mam poczucie tego, że tutaj jestem okej w przestrzeni rodzinnej i daję z siebie 100%, ale później mam poza rodziną tą przestrzeń, że też czuję, że robię coś wartościowego i to taką, to takim jest po prostu sumą i powstaje takie no, moje działanie.
2: Masz takie wrażenie, że dzisiaj macierzyństwo jest bardziej świadome wśród kobiet?
3: Zdecydowanie. Zdecydowanie. Widząc, no myślę, że moja wrażliwość i empatia do drugiego człowieka to mama jakby tutaj była powodem, przyczyną, czy czymś dobrym, co zaszczepiła we mnie i ja to mogę gdzieś tam dalej w świat pchać. Ale na pewno nie było tyle emocji, tyle rozmów, tyle czytania książek, tyle wszystkiego, takiej uwagi, okazywania uczuć, emocji, co teraz my okazujemy swoim dzieciom, że jest dziecko tu i teraz, jest jego potrzeba, jest potrzeba mówienia, że kogoś się kocha, po prostu, że Kornelciu, kocham cię, tak, że jesteś dla mnie ważna, potrzebna.
2: No, kiedyś... Ja myślę, że jeszcze 20 lat temu my tego nie słyszeliśmy.
3: Nie, zdecydowanie nie.
2: I
3: to nie znaczy, że nasi rodzice nas nie kochali.
2: Oczywiście.
3: Tak, tylko, że
2: ale
3: nie
2: tego
3: było...
2: nie mówiło się głośno.
3: Tak,
2: a to jest potrzebne.
3: Oczywiście. Ja tak właśnie ostatnio z mężem gdzieś tam rozmawialiśmy, że ja myślę, że już Kornelka ma 6 lat, to częściej powiedziałam, że ją kocham, niż usłyszałam te kocham od swoich rodziców. Tylko to mówię, to nie znaczy, że oni mnie nie kochają, tylko że to jest takie dla nas już naturalne pokazywanie tego uczucia, że to jest bardzo ważne, że jeszcze mamy takie czasy bardzo ciężkie dla dzieci. I też nam chodzi o to, wychowując nasze dzieciaki, żeby wiedziały, że mogą na nas liczyć, że mogą przyjść do nas z czymkolwiek najgorszym, ale my tutaj jesteśmy po to, że jesteśmy otwarci, że zawsze będziemy je wspierać, nawet w tych takich cięższych momentach życiowych. Tak.
2: A kiedy to mama usłyszy, kocham cię, to jest lekarstwo na wszystkie bóle?
3: No tak.
2: I na te wszystkie sio, nie chcę z tobą rozmawiać, idź stąd.
3: Tak, już tak.
2: Bo bunt trzylatka, czterolatka też się zdarza.
3: Ja już myślę, że te bunty to są co miesiąc albo co rok, tak na dobrą sprawę. I chyba od początku towarzyszą do końca, tak, bycia tutaj pociechy w domu. Natomiast ty kocham cię, jak już tak jeszcze te rączki wyciągnięte do mamy, to jest po prostu miód. Tak, i to się później jeszcze te emocjonalności takie pozytywne, które wchodzą, to już wiemy, że robimy taką dobrą robotę.
2: Mogłybyśmy rozmawiać o tym macierzyństwie jeszcze i jeszcze, ale spoglądam na zegarek, więc to będzie ostatnie pytanie. Czego życzyłabyś każdej mamie?
3: Żeby znalazła czas dla siebie. Ja wiem, że mamy ciężkie czasy, momenty, że jesteśmy zaganiane, ale żebyśmy zadbały o siebie. Czy to kawa z przyjaciółką, czy to samotny spacer w lesie, czy badania profilaktyczne, bo tutaj koleżanka też jakby to przypominam, Kasia Wróblewska, którą serdecznie pozdrawiam, więc też żebyśmy wiedziały, że my w tym wszystkim jesteśmy też ważne, bo tak jak zawsze mówią w samolocie, rodzic ratując dziecko musi najpierw sobie założyć tą maskę tlenową, żeby dziecko uratować. I tak samo jest tutaj. Najpierw musimy my być jakby poukładane, bo jak my jesteśmy złe, zestresowane, wkurzone, to wszystko przechodzi na dziecko. A dzieci są jak gąbka. Chłoną po prostu wszystko i odwzorowują nasze wszystkie emocje. Więc my, jeżeli mamy ten chill wewnętrzny, no to ich pewnie będzie trochę bardziej chillowo. Aczkolwiek wiadomo, z dziećmi różnie.
2: Więc szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. Tak. Dzisiaj świętujemy, robimy sobie kawę, nie sprzątamy, niech będzie ten bałagan. Tak. Nic się nie stanie.
3: Nic się nie stanie.
2: Wszystkiego dobrego życzę tobie, wszystkim mamom także składamy najserdeczniejsze życzenia, korzystając z tej okazji i stawiamy dzisiaj tutaj kropkę. Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska była naszym gościem, ostatnim gościem w poranku 7:09. Dziękuję ci bardzo.
3: Dziękuję ślicznie.
1: 7:09. Twój początek dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Włos w dobrej formie. W każdy wtorek o 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz.
2: Jak w każdy wtorek po godzinie 10 witamy się z Państwem w podwójnym składzie razem z Anią Borusiewicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Aniu, ty dzisiaj też świętujesz, masz swoje święto, wszystkie mamy dzisiaj świętują i właśnie poniekąd o tym będziemy rozmawiać, jak dbać o włosy kobiet w ciąży i po porodzie. Ciąża mocno wpływa na kondycję włosów, zauważasz to w salonie?
3: Tak. Ciąża wpływa na włosy, ale wpływa w dobry sposób, dlatego że włosy z reguły w ciąży są mocniejsze. Jest taka dłuższa faza wzrostu. Nie ma problemu z wypadaniem, bo to jest taka właśnie częsta bolączka, jak to będzie w ciąży. Także włos jest mocniejszy, powiedziałabym, że taki nawet sztywniejszy. Często panie, które mają kręcone włosy, jakby zauważają, że te włosy w ciąży mniej się kręcą, mniej, ale to chodzi o to, że ten włos jest właśnie grubszy, mocniejszy, nie jest tak może podatny na układ, jeśli chodzi o skręt. No, ale zaczyna się, że tak powiem, po ciąży.
2: Problem. Wtedy już te włosy pewnie wypadają, chociaż też nie jest to reguła, z tego co wiem, ale w wielu przypadkach zdarza się, że te włosy po ciąży zaczynają się buntować, zaczynają wypadać.
3: Tak, delikatniejsze. Powiem tak, nie nazwałabym tego problemem, bo jeżeli oswoimy, jakby będziemy wcześniej przygotowane na to, co nas czeka po ciąży, to będziemy świadome tego, że no, jest zmiana hormonalna w organizmie. Dziecko, zwłaszcza w pierwszych dniach, miesiącach, jak karmimy, to razem z pokarmem od nas zabiera wszystkie właśnie te najcenniejsze witaminy. No ale jest to taki najpiękniejszy dar, jaki może spotkać kobietę, że właśnie mamy dziecko, że karmimy je piersią. Bardzo fajnie, że w dzisiejszych czasach jest taka świadomość właśnie karmienia piersią. A to, że przy okazji włosy są troszkę słabsze, no trzeba mieć świadomość, że to będzie tak jak z figurą, tak, że potrzebujemy czasu na to, żeby figura wróciła, potrzebujemy czasu na to, żeby te włosy stały nam się mocniejsze. I powiedziałabym, że to nie tylko sam poród wpływa, bo często, no oczywiście jakiś taki stres poporodowy, właśnie zmiana hormonalna, często gęsto zdarza się, no są jakieś noce nieprzespane, to wszystko ma na to wpływ, ale dajmy sobie czas, te pierwsze pół roku, rok czasu na to, że to włosy nam się odbudują. Ważne, zwłaszcza cebulki włosów, ważne jest to, żeby właśnie odpowiednio podejść do tej pielęgnacji włosów, być właśnie świadomym tego, jak się suplementować, czy robić jakieś wcierki, co robić z włosami.
2: Więc przejdźmy właśnie do tych złotych zasad i złotych rad, które pomogą nam w tym, żeby te włosy po prostu nie aż tak bardzo ucierpiały po tej ciąży, żeby to nie było takie drastyczne, że faktycznie mama, młoda mama czesze włosy i na tej szczotce jest mnóstwo tych właśnie pojedynczych włosów.
3: Tak, powiem, że zawsze powtarzam, że samo wypadanie nie jest aż takim, jakby to jest symptom tego, że jest jakaś zmiana w organizmie. Natomiast większym takim jakby zagrożeniem jest to, jeżeli te włosy nie odrastają. Trzeba właśnie zadbać o to, żeby cebulki włosów nam odrastały, żeby były mocniejsze. I to jest właśnie kluczowe, żeby wprowadzić odpowiednią dietę, żeby dodatkowo się jakby nie stresować tym, że nam włosy wypadają, bo tu się koło zamyka, bo oczywiście stres i to taki też poporodowy też wpływa psychicznie na to. Pamiętajmy, że włosy są naszym takim barometrem zdrowia. Jeżeli jesteśmy świadome tego, że te właśnie pierwsze 3 miesiące do pół roku może być zwiększona faza wypadania włosów, to podejdźmy do tego po prostu, że tak ma być, a nie, żeby nie zawczasu się nie nakręcać i nie panikować. Oczywiście bardzo ważna jest zbilansowana dieta. To, że karmimy piersią, to musimy też właśnie wiedzieć, że jest ubytek tych witamin i tutaj oczywiście przy lekarzu prowadzącym trzeba wiedzieć, jak się suplementować, bo można się suplementować. Na pewno żelazo, witaminy z grupy B, biotyna, ale to wszystko musi być pod kontrolą lekarza, bo pamiętajmy, że no, w momencie, jak karmimy piersią, to wszystko przekazujemy z pokarmem dla dzieciaczka. Natomiast można sobie robić też wcierki z włosów, tylko uważajmy oczywiście, żeby to były naturalne składy, chyba że jest to coś też rekomendowanego przez lekarza, z takich takich naturalnych wcierek poleciłabym kozieradkę, która pięknie pielęgnuje skórę głowy, wzmacnia cebulki włosów. Taką wcierkę możemy robić pół godziny, godzinę przed myciem. W momencie, jak na przykład dzieciaczek śpi, robimy sobie wcierkę, możemy taką właśnie godzinę kolację na skórze głowy ponosić sobie i wtedy dopiero umyć jakimś delikatnym, wzmacniającym szamponem.
2: Czyli stawiamy na kosmetyki naturalne, a czego unikać?
3: No przede wszystkim chemii. To jest takie, pamiętajmy, że obojętnie, czy wcieramy to w skórę głowy, czy wcieramy w siebie, bo są różne przecież balsamy, kosmetyki, to wszystko przenika nam przez skórę. I co za tym idzie, też idzie z pokarmem dziecka, tak? Wtedy no właśnie mogą pojawić się jakieś alergie, też nasza skóra, nasze ciało ogólnie po ciąży może być wrażliwsze na wszelkiego rodzaju no, chemikalia, także ciało to bardziej odczuwa, tylko to, co naturalne, jak najbardziej przyjmujmy.
2: Więc Aniu, jedno pytanie. Uważam, że szalenie ważne, odwieczne pytanie. Czy malowanie włosów w ciąży jest bezpieczne?
3: Powiedziałabym tak, wszystko jest bezpieczne w granicach normy. Unikamy wszelkich drażniących zabiegów. Raczej polecałabym nic, co się nie kładzie na skórę głowy. Można tak ufarbować włosy, jakieś zrobić refleksy, czy są jakieś kremy bez amoniaku, które mają bardzo delikatny skład, że oczywiście jak najbardziej można w ciąży, tylko pamiętajmy, że jak wybieramy się do salonu fryzjerskiego, a kobiety w ciąży są też jakby uwrażliwione na zapachy, żeby przede wszystkim wybierać miejsce, które jest dobrze wywietrzone, żeby no, w danym dniu upewnić się, że nie będzie jakichś takich zabiegów typu trwałe ondulacje, bo też jakby z zapachem wnika nam wszystko też do organizmu. Czyli pomieszczenie bardzo dobrze przewietrzone, żeby nie było żadnych chemicznych, mocnych zabiegów, a są takie w salonie fryzjerskim, bo sama jakby też nieraz powiem, że mój organizm odchorowuje, jak robimy jakieś zabiegi, bo te substancje lotne no, w powietrzu ileś tam godzin są. Czyli wybieramy no, też taką jakby porę dnia, żeby ustalić z fryzjerem, żeby było jak najmniej właśnie takich zabiegów chemicznych. Robimy naturalne zabiegi, są wszelkie kremy właśnie bez amoniaku. Można zrobić refleksy, bo to, co robimy na włosie, to nie ma aż takiego, w sumie żadnego nie ma wpływu na organizm. To, co ma wpływ na organizm, to właśnie, co kładziemy na skórę głowy, ewentualnie opary, które są w powietrzu. To jest takie właśnie, no jakby zagrożenie i to może być niezdrowe dla ciąży.
2: Jest wiele argumentów za. Pewnie są też tacy, którzy uważają, że jest to szkodliwe, ale koniec końców zauważyłam, że jednak panie decydują się na to, żeby pomalować te włosy w ciąży, żeby czuć się świeżo, wyjątkowo, bo jednak te włosy dodają pewności siebie, jeśli są zadbane, jeśli są bez odrostu, który jest zmorą wielu kobiet.
3: Tak, pamiętajmy, że no, zwłaszcza ta ostatnia, może trzecia faza ciąży jest taka, że no, siłą rzeczy przybieramy na wadze i zmienia nam się figura, no jeszcze jak jest z włosami nic nie robione, to tutaj to też jest ważny taki zdrowy balans, żeby mieć jakby też takie zdrowe psychiczne podejście, że patrzymy na siebie i jesteśmy szczęśliwe, że będziemy mamą, że nie wyglądamy wcale jakoś gorzej, że nie wyglądamy zaniedbanie, tylko no tak właśnie naturalnie, pielęgnacyjnie, żeby dbać i o włosy, i o siebie, i o swoją właśnie kondycję psychiczną. Każda kobieta, która spojrzy w lustro i podoba się sama sobie, no to też jest szczęśliwsza, tak? To, co mogę polecić, to jest ważne takie właśnie pierwsze miesiące po porodzie, bo z reguły mamy, zwłaszcza przy pierwszym dziecku, no nie mając na nic czasu, nawet jakby chciały. Sama jakby pamiętam przy pierwszym dziecku, to gdzieś tam taki człowiek zdezorientowany był, bo później przy kolejnym innych dzieciach jakoś ta organizacja lepiej przychodzi. Czyli wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, takie właśnie fryzjerskie, radziłabym zrobić właśnie 3-4 tygodnie przed porodem, żeby później, jak się z mamami gdzieś umawiam, to robimy coś na przykład na chrzciny. Po miesiącu, po dwóch, kiedy już pierwsze emocje opadną, kiedy te pierwsze zmiany hormonalne też już jakby tak naturalnie przechodzą w organizmie, czyli no nie zostawiajmy tego, że może po porodzie pójdziemy do fryzjera, bo no nie będzie czasu i takiej opcji jakby. Tylko właśnie te ostatnie takie zabiegi pielęgnacyjne róbmy kilka tygodni przed właśnie planowanym porodem.
2: A zauważacie, że kiedy mama, niezależnie w jakim wieku ma dzieci, przyjdzie do salonu i odświeży te swoje włosy, to jest inny uśmiech, inny błysk w oku, że to faktycznie wpływa na ogólne samopoczucie?
3: Tak, zdecydowanie. Takie mamy, które właśnie są świadome siebie, świadome swojej pielęgnacji, które nie, no jakoś tak nie idą w te zabobony takie, że nic nie można robić w ciąży. To jest no taki, że tak powiem, piękny widok, a jeszcze piękniejszy jest widok, spotkałam się też z tym, że to właśnie panowie, czy mężowie gdzieś tam kupują voucher dla żony, żeby przyszła po porodzie, także to jest jeszcze, no myślę, że takie mamy się czują takie podwójnie zaopiekowane.
2: Bo szczęśliwa mama i uśmiechnięta mama to i uśmiechnięte dziecko i tak. pewnie uśmiechnięty i tata i mąż.
3: Tak, tak, to wszystko razem idzie. Jeżeli jest właśnie fajna, taka szczęśliwa rodzina. No ostatnio właśnie z taką sytuacją się spotkałam, gdzie właśnie mąż dzwonił i prosił, żeby no znaleźć, że chce kupić voucher, żeby gdzieś tam na chrzciny, że to dla żony, że no powiem, że bardzo wzruszający, piękny gest. Taki właśnie taka świadomość rodzicielska z dwóch stron.
2: Tak, dzisiaj święto mam, ale o takich tatusiów też walczymy, prawda? Tak, żeby pamiętali o tych mamach i żonach.
3: Żeby taka obopólna świadomość była tego, że to właśnie kobieta pod sercem nosi dzieciątko, że no to ona jakby ten największy ból znosi porodu. No a właśnie tata czy mąż dziecka tak, że w tym wszystkim jakby współuczestniczy i jest przy tym wszystkim.
2: Więc życzymy tego, żeby każda mama znalazła chwilę dla siebie i być może właśnie zadbała o swoje włosy, żeby ten uśmiech się pojawił. Aniu, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. My zostajemy w studiu Radia Nadzieja, bo już za kilka chwil będzie konkurs, jak po każdej audycji.
3: Tak jest.
1: Włos w dobrej formie. W każdy wtorek o 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłość.

miłuję nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei, ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary, wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu, ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
5: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu 12 i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać. A oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom, i będą z Niego szydzić. Oplują Go, ubiczują i zabiją, a po 3 dniach zmartwychwstanie. Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: co chcecie, żebym Wam uczynił? Rzekli mu: daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie.
1: Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Dzisiejszy fragment Ewangelii właściwie kontynuuje to, co rozważaliśmy wczoraj. Bycie tym ostatnim. Bycie człowiekiem pokory, służby, miłości. To wyraz prawdziwej wielkości człowieka. Dziś w kontekście właśnie tej wcześniejszej prośby, wyrażonej przez, jak słyszeliśmy, dwóch z grona apostolskiego, synów Zebedeusza, mówi Jezus o służeniu i mówi o tym, że On sam jest przykładem. Chrystus przyszedł na świat, stał się człowiekiem, narodził się w Betlejem jako syn Maryi. On przeżywał swoje lata ziemskiego życia, szczególnie czas swej publicznej działalności, jako służbę człowiekowi, jako posługiwanie ludziom. Widzimy to w postawie miłosierdzia wobec tych, którzy do Niego przychodzili. Jego nauce o tym, że jest dobrym pasterzem. A najpełniejszy wyraz, najpełniejsze świadectwo takiej służby to Jego ofiara krzyża. Ofiara złożona, by dokonać naszego odkupienia. Syn Boży przyszedł na świat, aby służyć, aby dać swoje życie na okup, aby nas pojednać z Ojcem. Jeśli tak, to tym bardziej my powinniśmy czuć się zobowiązani, czuć się pociągnięci przykładem Chrystusa Pana, aby nasze codzienne życie jak najbardziej było zawsze przeżywane w duchu służby. Służby Bogu i służby bliźniemu. Tego uczył Jezus swoich apostołów i uczy tego również nas. Obyśmy potrafili tę Chrystusową naukę zawsze przyjmować.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców

0: Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
1: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła, spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
2: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
3: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Ostatnia środa maja, Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Rozpoczynamy kolejne wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich, siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest niezmiennie Radio Nadzieja. Pozdrawiamy też serdecznie słuchaczy Radia Bobola, Radia Palocci FM, wszystkich słuchających nas przez internet. A nasza pierwsza rozmowa będzie dotyczyła zaufania. Zaufanie to podstawa naszego poczucia bezpieczeństwa, a jednak mało o tym rozmawiamy, więc dziś to zmienimy. Moim gościem o 7.30 będzie psychoterapeutka, liderka uwielbienia, ale też autorka książki W sercu zaufania. O godzinie 8.15 porozmawiam z panią poseł Bogumiłą Olbryś z Prawa i Sprawiedliwości. Do gazet zajrzymy za 5 minut. Zaczynamy.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Zaglądamy do dzisiejszych gazet, to może na początek Gazeta Polska Codziennie. Trump chce obalić resztki po Castro, tak czytamy. Amerykański lotniskowiec nie bez powodu przybył na Karaiby w czasie, gdy rośnie napięcie między USA a Kubą. Prezydent Donald Trump, licząc na ustępstwa Hawany, zagroził inwazją na wyspę. Sekretarz stanu podkreślił, że Kuba od lat stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Prezydent Donald Trump jest więc zdeterminowany, aby się tym zająć. Pacjenci skazani na kilkaset dni czekania na badania obrazowe to także temat z dzisiejszego wydania Gazety Polskiej Codziennie. W rekordowych przypadkach szpitale przesuwają terminy badań dla pacjentów o kilkaset dni. Po decyzji NFZ o cięciach w diagnostyce ponad połowa szpitali deklaruje ograniczenie dostępności świadczeń, przekładanie pacjentów na późniejsze terminy albo wydłużenie kolejek już w pierwszym miesiącu obowiązywania zmian. Tak wynika z raportu Instytutu Sobieskiego. Przechodzimy do dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej. Porady warte miliardy. Rynek potrzebuje coraz lepszych doradców podatkowych, a sztuczna inteligencja ich nie zastąpi. Ten zawód pozwala wciąż dobrze zarobić, ale wymagania klientów są coraz większe. Jest także sondaż poparcia dla partii politycznych w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Jak się prezentuje? Otóż na Koalicję Obywatelską chciałoby zagłosować prawie 31%. Badanych Prawo i Sprawiedliwość 25%, więc widzimy, że to już jest prawie 6%, 6 punktów procentowych różnicy. Konfederacja ponad 12%, Konfederacja Korony Polskiej prawie 9%, Lewica 8,4%, Polskie Stronnictwo Ludowe niecałe 4%, Partia Razem niecałe 3%, Polska 2050 2%. Najnowszy sondaż Ibris przeprowadzony dla Rzeczpospolitej pokazuje, że obecny układ polityczny w Polsce mimo niewielkich zmian na mapie poparcia może po ewentualnych wyborach doprowadzić do politycznego impasu, chociaż Koalicja Obywatelska jest na prowadzeniu, a jej wynik wzmacniają przyzwoite notowania Lewicy, to spadek poparcia dla innych dotychczasowych koalicjantów może odebrać obozowi rządzącemu szansę na utrzymanie władzy. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość, by wrócić do rządzenia, musiałoby szukać porozumienia nie tylko z Konfederacją, ale także z ugrupowaniem Grzegorza Brauna. Eksperci podkreślają, że kluczowe znaczenie mogą mieć nowe polityczne sojusze, a także mobilizacja wyborców przed kolejnymi wyborami. Mocniejszy sojusz z Londynem, także dzisiejszy temat z Rzeczpospolitej. NATO przeżywa poważny kryzys. Donald Tusk i Keir Starmer uznali za konieczne zawarcie dodatkowej umowy dwustronnej. Przechodzimy do Dziennika Gazety Prawnej, a tu między innymi o tym, że połowa urzędników pisze za jaj regularnie. Zarówno samorządy, jak też administracja rządowa, jak czytamy, korzystają w pracy ze sztucznej inteligencji. Regulacji, które mogłyby wyznaczyć granice takiej praktyki, ciągle brakuje, a urzędnikom pozostają branżowe szkolenia, a także ogólne wytyczne. Tutaj także jest sondaż na temat Zbigniewa Ziobry. Ziobro ma wrócić bez względu na polityczne koszty. 61% badanych uważa, że rząd powinien domagać się od Stanów Zjednoczonych wydania Zbigniewa Ziobry. Tak wynika z sondażu Cebosu dla Dziennika Gazety Prawnej. Równolegle ze ścieżką ekstradycyjną Ministerstwo Sprawiedliwości sprawdza też wariant węgierski. Waldemar Żurek wyjaśnia, że zwrócił się do władz w Budapeszcie w sprawie dokumentu podróży wydanego byłemu ministrowi. W ocenie szefa resortu sprawiedliwości mógł on zostać uzyskany z naruszeniem prawa unijnego. Jeśli Węgry go uchylą, Ziobro może znaleźć się w Stanach Zjednoczonych bez ważnego dokumentu. Wtedy polska strona będzie mogła zwrócić się do amerykańskich służb imigracyjnych z pytaniem, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Prezes Kapiński wchodzi na pole minowe, o tym pisze Tomasz Pietryga. Nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński obejmuje urząd w realiach, w których jego poprzednicy, zarówno profesor Gersdorf, jak i profesor Manowska, stawali się zakładnikami politycznych oczekiwań. Tym razem jednak presja jest podwójna, bo wybór Kapińskiego kwestionują jednocześnie obie strony sporu. O tym pisze dziś Tomasz Pietryga. Sojusz jednostronny. Polska chce gwarancji od Stanów Zjednoczonych, ale bez wzajemności. Oczekujemy od Stanów Zjednoczonych gwarancji bezpieczeństwa, ale coraz rzadziej zadajemy sobie pytanie, co Polska i Europa wnosi do tego układu. Problemem jest, nie jest tylko Donald Trump, bo po zakończeniu jego prezydentury pozostanie takie samo pytanie. Czy sojusz może działać wyłącznie w jedną stronę? Takie pytanie dziś zadaje Robert Bogdański. Na koniec przeglądu prasy. Mniej dzieci, mniej szkół niż demograficzny wymusza zmiany w systemie, o tym pisze Karina Strzelińska. Nawet 2,5 tysiąca szkół może zostać zamkniętych albo przekształconych w ciągu najbliższej dekady, tak wynika z prognoz autorów raportu Niż demograficzne w polskiej oświacie, wyzwania dla państwa, samorządów i szkół. Z ekspertyzy SOS dla Edukacji, koalicji zrzeszającej ponad 90 organizacji, wynika, że szczyt niżu demograficznego przypadnie na lata 2029-2034, więc zacznie się już za 3 lata, a najmocniej uderzy w gminy wiejskie i województwa świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, lubuskie i opolskie, a także część regionów wschodnich. Czytamy w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na tym kończymy przegląd prasy.
0: Prasowy poranek.

Zaufanie będzie, drodzy Państwo, tematem pierwszej godziny poranka 7-9 jego środowego wydania. Dlaczego zaufanie jest tak ważne i jednocześnie tak trudne? Za brak zaufania płacimy bardzo dużą cenę. To napięcie, chroniczne napięcie, samotność i ciągłe poczucie lęku. Jak więc możemy zyskać odporność psychiczną i zaufać na nowo, jeśli tę zdolność gdzieś po drodze naszego życia straciliśmy? O tym porozmawiam z psychoterapeutką Martą Miłuńską. Już za niecałe 5 minut.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: A naszym gościem jest dziś pani Marta Miłuńska, psychoterapeutka, specjalistka terapii par, liderka uwielbienia i autorka książki W sercu zaufania, jak budować wewnętrzną pewność siebie i trwałe relacje. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Dlaczego zaufanie jest tak ważne dla naszej konstrukcji emocjonalno-psychiczno-duchowej?
2: No, zaufanie to jest taki fundament w ogóle całej naszej konstrukcji wewnętrznej, dlatego że zaufanie to pierwsze, co budujemy w kontakcie z rzeczywistością, w kontakcie z mamą, w kontakcie z tatą, więc to, co zbudujemy w kontekście zaufania, tak naprawdę buduje całe nasze otwarcie i całą naszą zdolność do życia w świecie.
1: A zaufanie to jest proces?
2: Ufanie jest procesem, a zaufanie to już jest akt, w którym ja decyduję się głęboko na podstawie tego właśnie procesu ufania, latami uczenia się, że mogę zaufać, decyduję się włączać w życie i włączać w świat.
1: Powiedzmy o tym zaufaniu, dlaczego jest tak ważne, bo to dzięki zaufaniu otwieramy się na drugiego człowieka?
2: Tak można powiedzieć. Rzeczywiście otwieramy się na drugiego człowieka dzięki temu, że zakładamy, czyli właśnie ufamy, że on będzie na nas otwarty, że nie zagraża nam nic z jego strony, że ma dobre intencje przede wszystkim. Więc jeżeli chcę się zaangażować w relacje albo zbudować związek, to muszę ufać, że po drugiej stronie jest człowiek, który czuje i myśli tak jak ja. A jeżeli doświadczam jakiegoś bólu, jakiejś traumy czy cierpienia w relacji, to bardzo trudno jest właśnie zaufać, że ta osoba ma takie intencje, ma taką postawę, ale też ma taką wrażliwość, jak ja mam. Po prostu wtedy z tym brakiem zaufania wiąże się najczęściej wycofanie i to, że tych relacji nie budujemy, że jesteśmy gdzieś w takim unikaniu, w takim wycofaniu się z życia.
1: Dzięki zaufaniu otwieramy się też na Boga?
2: O, jak najbardziej, dlatego że Bóg jest osobą i jakbyśmy sobie go nie wymyślali jako kogoś, kto siedzi na chmurze błękitnej, to jest osobą, z którą nasza psychika, nasza dusza wiąże się tak samo jak z każdą inną osobą. Mamy pewne wyobrażenie Boga, mamy pewne doświadczenia z Nim związane w relacji, więc jeżeli ja czuję, że On nie odpowiada, że jest daleki, że jakoś zlał się z moim obrazem innych relacji, nie wiem, ojca czy mamy, czy takich figuratywnych osób, to bardzo trudno jest mi zaufać w to, że on jest dobry, że ma dobre plany względem mnie, więc absolutnie zaufanie nas otwiera, chociaż to jest ciekawe, że my z Bogiem czasami to zaufanie budujemy pośrednio, prawda? Po prostu poznajemy w Słowie Bożym jego charakter, dowiadujemy się, jaki on jest, że ma plany pełne pokoju, a nie zagłady na przykład. Dowiadujemy się tego z Biblii i wtedy ufamy komuś, kto nam się jakoś przedstawia.
1: No właśnie, to jest bardzo ważne, bardzo ciekawe, że to jak chociażby ufamy ludziom lub nie ufamy, może mieć przełożenie na naszą relację z Bogiem.
2: No może mieć bardzo głębokie przełożenie, ja nawet myślę, że ma 1:1. Dlatego, że to jaką relację ma z nami mama i tata, czyli takie pierwsze, najgłębsze figury, uczy nas, jak w ogóle podchodzić do osoby, którą będziemy traktowali jako kogoś o niebo potężniejszego i większego niż my. No, mama i tata, już tak mówiąc bardzo czułymi słowami, czasami to matka i ojciec, to są takie osoby, które kształtują mój obraz kogoś, kto jest nade mną, kto się o mnie troszczy, w ogóle definiują nam w ogóle pojęcie troski. Ktoś się o mnie troszczy, no to pierwsze, co nam przychodzi, to ten obraz mamy i taty, którzy się o nas troszczą. A potem Bóg mówi, ja jestem tym, który się troszczy o twoje życie. No a co to znaczy, powie człowiek? No aha, czyli to jest tak, jak ja znam. Czasami znam niestety to, że nikt się o mnie nie troszczy. Wtedy ten obraz Boga rzeczywiście jest realnym, głębokim procesem i pracą, żeby był inny niż to, czego doświadczaliśmy.
1: Mówimy o zaufaniu, ufaniu ludziom, ufaniu Bogu, a co z ufaniem samemu sobie? Czym przejawia się taki brak zaufania wobec samego siebie?
2: No właśnie, to jest taka podstawa książki w gruncie rzeczy, to ufanie sobie samemu, dlatego że chyba to jest największa praca i największy proces życiowy, ufać sobie. Ale sobie to znaczy swoim siłom, możliwościom, swoim własnym intencjom, swojemu własnemu poczuciu siebie. No, czasami tak jest, że zmagamy się z ogromnym poczuciem winy na przykład, prawda? I coś się wydarza, coś zrobiliśmy i nagle zalewa nas takie poczucie winy. To moja wina, jestem beznadziejny, jestem beznadziejna, nie powinnam pewnych rzeczy robić, zawodzę innych. A tu się okazuje, że tak naprawdę, gdy ufam sobie, ufam swoje dobre intencje, ufam swoje możliwości, ufam w to, kim jestem, tak głęboko siebie czując w środku, to potrafię nie wplatać się w takie poczucia winy, potrafię nie wchodzić w pewne schematy. Nie żyję też w konflikcie wewnętrznym, że czegoś chcę, a robię zupełnie inaczej. Jak ufam sobie, ufam moim potrzebom, moim emocjom, sygnałom, które płyną z wewnątrz mnie i po prostu łatwiej jest mi nie wchodzić w pewne schematy i konflikty, bo wiem, że ja jestem punktem odniesienia, któremu ufam.
1: A ten brak zaufania do siebie, brak zaufania też w stosunku do innych ludzi jest tak często spotykany też w Pani pracy terapeutycznej, że zdecydowała się Pani temu zagadnieniu właśnie poświęcić książkę? To jest duży dziś problem?
2: Przyznam się, że ogromny, bo mam wrażenie, że pierwsze zaufanie to jest to zaufanie niemowlęce, które czasami, żeby nie powiedzieć, że często jest zawodzone. No bo jeżeli mam doświadczenie pochodzenia z domu, w którym na przykład był alkohol, to moje zaufanie, że dorosły będzie dorosłym i że się mną zaopiekuje, a nie ja się będę opiekować rodzicem, jest zawiedzione już od samego początku, prawda? Pewne zaniedbania czy doświadczenie takiego niezauważania mnie buduje ten brak ufności od samego początku. Natomiast dokłada się, czy dochodzi do tego, zwłaszcza w takiej mojej praktyce terapeutycznej, to, że ludzie zawodzą nas, czy przeżywamy dużo cierpienia w relacjach też w życiu dorosłym, więc to ufanie, z którym wychodzimy z domu, czasem bardzo idealistyczne, nierealistyczne, że spotkam kogoś w mojej przyszłości, kto będzie w stanie mnie pokochać, kto mnie przyjmie. Po pierwszym, drugim bardzo trudnym związku albo opuszczeniu, albo zdradzie tak naprawdę ulega rozbiciu i ja muszę to zaufanie na nowo zbudować, że na przykład mój partner, moja partnerka albo osoba, w której się zakochałam, jest godna zaufania. Więc ten temat ufania jest bardzo częsty w gabinecie, chociaż mało ludzi przychodzi mówiąc: mam kryzys zaufania. Zazwyczaj to zaufanie, że coś się z nim dzieje, widać w tym, jak jesteśmy zamknięci, jak unikamy relacji, jak kompensujemy sobie brak relacji czymś. Ta definicja, że to chodzi o zaufanie, często przychodzi już w czasie procesu terapeutycznego.
1: No właśnie, w procesie nabierania zaufania do siebie i do świata to dzieciństwo jest bardzo ważne, jeśli nie kluczowe. Też reakcje rodziców na świat, bo to jest też bardzo ciekawe zagadnienie, które porusza Pani w książce. Reakcje rodziców na świat, na spotykanych ludzi ma wpływ na modelowanie zaufania. Czy możemy podać przykład? Bo Pani podaje przykład chociażby tego, jak dorośli zachowują się w kontakcie, z panią z przedszkola, z panią na poczcie chociażby.
2: Tak, dam przykład mój prywatny. Ja bardzo lubię rozmawiać z osobami, z kasjerami w sklepach. Bardzo lubię. Nie lubię przez to kas samoobsługowych. Ale wiele razy było tak, że jedno z moich dzieci, będąc świadkiem tego wydarzenia, odchodziło już jak zapłaciliśmy, niech to będzie jakikolwiek supermarket polski. Mówią: mamo, ale ty się tak nie boisz z tymi ludźmi rozmawiać? Ja mówię: no ale synek, czego ja mam się bać? To chodzi o to, że ta pani siedzi tutaj. Myślę, że też jest jej trochę smutno, czasem samotnie. Cały dzień robi to samo, a ja jestem osobą, która ciekawi się też jej pracą. I pamiętam, jak reakcją syna mojego, który teraz już jest pełnoletni, było takie zaskoczenie, ale też to, że on zaczął się otwierać na obcych ludzi. Czyli nie zakładał, że oni są wrodzy i nie zakładał, że mają złe intencje, ale też myślę, że to, co jest takie niesamowite w kontekście tego uczenia, otwierania się dziecka przez to, że widzą rodziców otwartych, jest to, że mamy sprawczość i wpływ. Bo jeżeli ja ufam sobie, swoim siłom, że świat nie jest wrogi, że nie wiem, każdy na ulicy nie chce mi czegoś zrobić, albo że ludzie są niemili, na przykład nie robię sobie takich uproszczeń w głowie, to zaczynam być bardziej sprawczy. No bo kiedy idę, szukać noclegu z moimi kolegami, studentami, to ja nie boję się rozmawiać z właścicielem, uśmiechnąć, przywitać, powiedzieć, że przyjechaliśmy tutaj, czy wszystko w porządku. I to się nagle tak naprawdę w dziecku buduje nie tylko takie zaufanie związane z tym, że ludzie są dobrzy, bo nie wszyscy ludzie są dobrzy, do niektórych nie należy podchodzić. Ale takie zaufanie we własne siły, że ja w relacjach z innymi ludźmi mogę być osobą sprawczą i w jakiś sposób modelującą relacje, tak jak ja bym chciał.
1: Czyli jako rodzice musimy bardzo uważać, chociażby idąc do przedszkola, żeby na dziecko nie przynosić też swoich jakichś lęków, frustracji w odniesieniu do innych ludzi. Na przykład, choć pójdziemy tak, żeby nas tutaj mama Jasia nie zauważyła, bo ona robi to, tamto i siamto, a dzisiaj nie mamy na to ochoty. Chociaż może gdybyśmy jeszcze powiedzieli, że dziś nie mamy akurat na to ochoty, to może jeszcze nie byłoby tak źle.
2: No w jakim sensie, bardzo ciekawe badania są prowadzone na ten temat, jak to dlaczego dzieci traktują, czy młodzi licealiści traktują w jakiś sposób konkretny swoich nauczycieli, a kiedyś, moje pokolenie lat 80. traktuje albo traktowało trochę inaczej. No jedną z przyczyn podawanych w badaniach jest to, że rodzice są nieufni, To znaczy zakładają, że nauczyciel jest beznadziejny, że to jest jego wina. I to przenika w młodzież, taki brak zaufania na przykład do kompetencji czy do dobrych intencji nauczyciela. Więc ja myślę, że my jako rodzice mamy bardzo duży wpływ, fajnie z niego mądrze korzystać.
1: Co się dzieje, gdy zostanie zaufanie zawiedzione? Bo w kontekście utraty zaufania używa pani terminu żałoba. Przechodzimy wówczas przez podobne etapy?
2: Przechodzimy przez podobne etapy, dlatego że to tak za Ericksonem możemy powiedzieć, bardzo znanym psychologiem rozwojowym, poprzedniego wieku, że zaufanie to jest największy kryzys rozwojowy dziecka, mniej więcej tak, no szczerze mówiąc, niemowlęcy kryzys, malutkiego dziecka. Więc jeżeli ja mam, moje zaufanie ulega jakiemuś rozdarciu czy załamaniu, to ja zaczynam po prostu przechodzić pierwsze rodzaj gniewu. Oczywiście go często kieruję do osoby, która mnie zawiodła w tym zaufaniu. Przechodzę jakiś rodzaj negocjacji, czy gdybym zrobił inaczej, to ta osoba by, czy mógłbym jej ufać, czy ja na pewno wszystko dobrze zrobiłam, czy świat jest na pewno bezpieczny. I potem idę tak naprawdę często w taki poziom żałoby, którym jest depresja, czyli nie chcę wchodzić w nowe relacje, nie mam na to siły, poddaję się, to jest bez sensu, zostanę sama, sam. No i na koniec, jeżeli dobrze przechodzę etap żałoby, to wchodzę w fazę akceptacji, w której potrafię sobie to zintegrować. Dobra, z tą osobą to zaufanie się rozpadło, ale wstaję dalej. Chcę żyć. Przeżywam to doświadczenie jako takie, które mnie uczy czegoś. Integruję sobie to, czego doświadczyłam. Więc tak, rzeczywiście jest to dla wnętrza, ze względu na ten poważny kryzys niemowlęcy, przebyty pozytywnie lub negatywnie, ufam czy nie ufam, ufność czy nieufność, rzeczywiście wymaga to potem przejścia takiego procesu żałoby.
1: A co z odbudowywaniem zaufania? To też jest proces, też ma etapy?
2: Myślę, że tak, chociaż my najczęściej przez to, że właśnie to zaufanie tak po macoszemu traktujemy w psychologii, prawda? Dużo mówimy o akceptacji, że mówimy o poczuciu wartości, natomiast to zaufanie takie się wydaje dziwne, efemeryczne, nie wiadomo, co chodzi z tym zaufaniem, ono jest tak jakoś nieopisane, co jest oczywiście nieprawdą w literaturze, ale mało jest książek o zaufaniu czysto, to nam się wydaje, że ten proces jakoś tak sam powinien przejść, że ta odbudowa zaufania, no po prostu poznam kogoś nowego, więc otworzy mi się znowu to serce. A myślę, że każdy, kto chociaż raz został w bardzo dramatycznych okolicznościach, a czasem delikatnych, zdradzony przez przyjaciela, nawet przyjaciółkę w podstawówce, potrafi potem to znaleźć w swoim życiu dorosłym, że na przykład nie ufa tak bardzo, nie wiem, kobietom. Albo że trudno się zaprzyjaźnić, że w życiu dorosłym po takiej poważnej zdradzie przyjaźni trudno jest odbudować relację przyjacielską. Zawsze mamy w sobie, jeżeli nie przepracujemy tego procesu, jakiś rodzaj na przykład podejrzliwości, jakiś rodzaj takiej zwiększonej uważności na pewne sygnały, że ta osoba może, nie wiem, zaprzyjaźnić się z kimś innym. Wiem, że to brzmi, mówię, takim dziecięcym językiem, ale to dziecięcy język jest tutaj adekwatny, bo dotyczy takich zdrad dziecięcych. Ale jeżeli to jest zdrada na przykład związana ze związkiem, to osoba zdradzona, myślę, że jeżeli ktoś nas taki słucha, dobrze wie, że jeżeli ktoś mnie zdradził, to odbudować zaufanie to jest naprawdę poważny proces.
1: I czasem to są lata wręcz.
2: Tak.
1: Mówimy dużo o tym dzieciństwie, ale nie jest też tak, że to dzieciństwo nas determinuje, albo inaczej, nie musi determinować naszego całego życia.
2: Ono nie musi, jeżeli my sobie ponazywamy te rzeczy i nasza głowa nada język dorosły i zdrowy temu, czego doświadczyliśmy. My w ogóle nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni dzieciństwem, jeżeli naprawdę to dzieciństwo sobie uporządkujemy, bo dziecko nie potrafi porządkować swojej teraźniejszości, prawda? Ono po prostu bierze tą teraźniejszość taką, jaką jest i czasami przykleja do niej bardzo dziwne słowa, na przykład, nie wiem, nie radzę sobie w szkole, dziecko przykleja sobie słowo jestem głupi. Ktoś mnie, nie wiem, przyjaciółka przesiadła się do innej ławki, do innej koleżanki. Dziecko z braku na przykład zasobów, bo mama nie omówiła tego ze mną, przykleja sobie słowo jestem beznadziejny, nikt mnie nie lubi, prawda? I potem idziemy w dorosłość z tymi przyklejonymi słowami do doświadczeń, a tak naprawdę niedaleko od nas leży zdrowie, bo wystarczy, mówię, jakby to było proste, czasami to jest bardzo złożone i trudne i głębokie, ale wystarczy, nie w sensie łatwo, wystarczy wziąć to jestem głupi, które się przykleiło do, nie wiem, jakiegoś braku osiągnięcia szkolnego i sobie to przeinterpretować, nazwać inaczej, opowiedzieć inaczej, czasem nawet opisać inaczej. I okazuje się, że to dzieciństwo wtedy puszcza.
1: A więc, drodzy Państwo, tak? Proszę bardzo.
2: Tak, tak. Kropka, kropka.
1: Kropkę tu postawimy, ponieważ zaufanie, jak słyszymy, temat bardzo ważny, filar naszego życia wręcz, ale mówimy o nim mało, więc jest i była szansa w radiu o tym porozmawiać, jest też szansa o tym przeczytać w książce W sercu zaufania, jak budować wewnętrzną pewność siebie i trwałe relacje. To jest tytuł tej książki, a jej autorka, pani Marta Miłuńska, była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Kończymy pierwszą godzinę poranka rozgłośni katolickich, 7-9 środowego wydania poranka. Wracam do Państwa o 8-9. Porozmawiam m.in. z panią poseł Bogumiłą Olbrych z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień mamy wczoraj obchodziliśmy, Dzień Dziecka w poniedziałek, więc wokół tych tematów dotyczących macierzyństwa, rodzicielstwa, demografii będziemy krążyć o godzinie 8.15. Będą też ważne informacje dla rolników około godziny 8.45. Bądźcie Państwo z nami.
1: Twój początek dnia. Siódma, dziewiąta.

0: Włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9. Twój początek dnia.
1: 8:09 minęła, czas na drugą godzinę poranka rozgłośni katolickich. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Zapraszamy też do odwiedzenia strony 7:09.pl, naszego kanału na platformie YouTube, gdzie wszystkie rozmowy są do odsłuchania. Już za 5 minut połączymy się z panią poseł Bogumiłą Olbryś z Prawa i Sprawiedliwości. Okres między dniem mamy a dniem dziecka jest, myślę, dobrym czasem na rozmowę o demografii, o też wyzwaniach, różnych zmianach z tym związanych. Wyzwaniach, jakie przed nami. Ostatnim gościem poranka będzie wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Magdalena Kiciak-Kucharska, Anna Rytowska. Dzień dobry, zapraszam do 9:00.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9. Gość poranka.
1: A naszym dzisiejszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani Bogumiła Olbryś. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, radiosłuchacze. Witam.
1: Wczoraj obchodziliśmy Dzień Matki, za chwilę będzie Dzień Dziecka. Tymczasem katastrofa demograficzna to już nie jest wizja przyszłości, ale coś, co dzieje się na naszych oczach. Pani poseł, dlaczego pani zdaniem Polacy nie chcą mieć dzieci?
2: Pani redaktor, te przyczyny mogą być wielorakie, ale ja zacznę od takiej pięknej definicji rodziny. Pani Maria Ziemska, profesor Maria Ziemska, powiedziała w ten sposób, cytuję: rodzina to najmniejsza, ale najważniejsza komórka społeczna. I wydaje mi się, że w te słowa zabierają całokształt prorodzinnych spraw, całokształt tych rzeczy, które są istotne. Dlaczego? No, kryzys demograficzny rzeczywiście w Polsce jest, bo dane według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce są na 2025, bo tak chcę podać pełen rok, rzeczywiście są przerażające. Wyobraźcie sobie pani, że urodziło się około 238 tysięcy dzieciaków, ale niestety zmarło 406 tysięcy osób. Oznacza to ujemny przyrost naturalny o 168 tysięcy osób. Więc no, rzeczywiście sytuacja jest bardzo, bardzo poważna. Z tego, co ja się orientuję i możemy to w różnych danych statystycznych sprawdzać, jesteśmy krajem, który lawinowo po prostu ta demografia idzie w dół.
1: Pani poseł, bo jedni podkreślają tak, czynniki ekonomiczne, drogie mieszkania, drogie kredyty. Halo? Tak, tak, pani poseł, słyszymy się?
2: Już, tak.
1: Więc jedni podkreślają, że to te czynniki ekonomiczne, że drogie mieszkania, drogie kredyty, młodych nie stać na dzieci. Inni kulturowe, że tak jest w innych państwach zachodu, młodzi chcą się, rozwijać, a dzieci im w tym przeszkadzają. Co pani zdaniem przeważa? Które czynniki wpływają na to, że tych dzieci się po prostu w Polsce nie rodzi?
2: Pani redaktor, w ogóle bardzo dziękuję, że Radio Nadzieja zajęło się tym tematem. To jest bardzo ważna sprawa. Bardzo. Bardzo wam wszystkim redaktorom i pomysłodawcom tych tematów bardzo dziękuję. Bo właśnie, pani redaktor, bardzo mało się mówi o sytuacji prorodzinnej. Bardzo mało się zachęca właśnie młode osoby w wieku prokreacyjnym do tego, żeby miały chęci i miały warunki do posiadania dzieci. Obecne pokolenie, i tu wymienię czynniki ekonomiczny, czynnik dla mnie jako bardzo dojrzałej kobiety mającej dwójkę, i żałuję, że mam tylko dwójkę własnych dzieci, ale mam aż czwórkę wnucząt. Czynnik ekonomiczny uważam, że jest na samym końcu. Ważne są czynniki społeczne i czynniki kulturowe. Tak, zgadza się pani redaktor. Wysokie koszty na przykład mieszkań. Jest to rzeczywiście czynnik, który tak troszeczkę zniechęca do posiadania nawet jednego dziecka, ale czy większej ilości dzieci. Niepewność na rynku pracy, czyli ta niepewność, obawa o przyszłość w sensie finansów, w sensie zawodowym. No i są też czynniki, że dość późno młodzi ludzie decydują się na posiadanie dzieci, co mnie niepokoi, bo wiemy, że zegar biologiczny u mężczyzn jest bardzo długi. Co do kobiet, ten zegar biologiczny jest dość krótki, a jeszcze ten pogoń za karierą, za jakimiś sprawami materialnymi jest tak wysoka, że zapominamy, że ten zegar biologiczny u kobiety, która gdzieś tam może podświadomości chciałaby mieć dziecko, ale odkłada to a może trochę później, bo może mieszkanie, może jeszcze to, może kariera, i później się okazuje, że niestety biologia mówi, przepraszam panią, ale już jest trochę za późno.
1: Albo się okaże, że są jakieś problemy i to wymaga po prostu czasu, diagnoza, leczenie. Też trzeba wziąć to pod uwagę, że to może czasami trwać lata. Pani poseł, czy Polska jest dziś krajem przyjaznym rodzinom i czy jest przyjazna kobietom, które zostają mamami? Myślę tutaj chociażby o likwidacji porodówek. Czy to jest rozwiązanie prorodzinne?
2: No właśnie, pani redaktor. Czy Polska jest krajem przyjaznym rodzinom? Pomimo tego, że bardzo też dziękuję pomysłodawcom, bo Prawo i Sprawiedliwość zapoczątkowała pakiet socjalny i to jest tu ogromny plus dla rodzin. Nie do końca Polska jest przyjazna rodzinom. Kwestia opieki zdrowotnej. Wie pani, perspektywa porodu na SOR-ach naprawdę na młodą kobietę na pewno nie zachęca do posiadania dzieci. To jest pierwsze. Druga sprawa też, były momenty, że był problem z dostaniem się dzieciaków do żłobków czy do przedszkoli. Też Prawo i Sprawiedliwość ten problem starała się na bieżąco niwelować. Więc tych wzrost przez te 8 lat za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy, naprawdę struktura żłobków, przedszkoli, czyli te instytucje, które pomagają rodzinie, wzrosły. Dlaczego? No, wsparcie socjalne, wsparcie edukacyjne. Mamy wiele rzeczy, które są po prostu bezpłatne. Więc są pewne programy, pewne działania ze strony właśnie, użyję tego słowa, i rządzących, ale pomysłodawcą było jak najbardziej Prawo i Sprawiedliwość. Ten pakiet socjalny to było naprawdę gigantyczne przedsięwzięcie. Ja szybciutko podzielę się własną, osobistą refleksją, gdy byłam pedagogiem szkolnym i widziałam, że dodatek rodzinny to był w granicach, pani redaktor, 64 maksimum do 80 zł na dziecko, więc to było naprawdę bardzo mało. Naprawdę widziałam takie ubóstwo, biedę, te sprane jakieś bluzy, po prostu wizualizacyjnie to nawet było widać. Później, gdy ten pakiet socjalny wszedł w życie, naprawdę wizualizacyjnie można było obserwować, że się to zmieniło.
1: Tak, 800 plus... No właśnie, są takie dane, że na demografię nie pomogło, chociaż nie wiemy, w jakim stopniu byłoby dziś bez 800 plus ta dzietność, ale ograniczyło biedę dzieci. Jak pani ocenia politykę tego rządu w kwestii prorodzinnej? No bo ktoś powie, jest babcia OW, jest renta wdowia, kontynuacja 800 plus, chociaż wy mówiliście, że tego nie będzie, więc ktoś powie, kontynuują wasze założenia w temacie polityki prorodzinnej.
2: Tak, pani redaktor, w Polsce jest brak takiej długofalowej i skutecznej polityki prorodzinnej. To, co obserwuję, jestem 9 miesięcy w Sejmie i właściwie dużo się mówi na różne rzeczy. Troszeczkę jestem zaniepokojona, że zbyt mocno też akcentuje się sytuację związaną ze zwierzętami. Gdy biegnę do Sejmu, gdy jestem tu na posiedzeniach Sejmu, to na przykład widzę młode osoby, które 3-4 pieski wyprowadzają na spacerniak i tak dalej.
1: Albo wożą w wózkach też.
2: Albo wożą w wózkach. Proszę nie odebrać radiosłuchaczy tego jako krytyka, tylko jest to mój osobisty taki niepokój, że może powinno też być dziecko w wózeczku, i ten piesek też, bo jest, jak najbardziej nie jestem tą przeciwniczką zwierząt.
1: A pewnie, ale Polacy uwielbiają mieć psy w domu.
2: Zobaczy pani, obecnie rządzący, telewizja TV1, TV2, wiele rzeczy, mediów, jest w ich strukturach rządzących. Tak? I zobaczy pani, że nie ma kreowania wizerunku rodziny. Z dwójką, trójką, czwórką dzieci gratuluje na przykład mój kolega Kacper Płażyński. Ma czwórkę dzieci, młody człowiek w wieku prokreacyjnym, czwórkę dzieci. Nieraz się dopytuje, co tam słychać u tych dzieciaków jego i tak dalej. No pięknie, piękna postawa, piękna sprawa. I to tutaj wcześniej mówiliśmy o tych czynnikach ekonomicznych. Panie redaktor, w okresie powojennym był wyż demograficzny, w okresie transformacji i przemian ustrojowych był wyż demograficzny. Więc ten czynnik ekonomiczny, gdzie naprawdę wskaźnik ubóstwa i biedy był wyższy, to uważam, że nie jest tak znaczący. Ale wracając do programów TV, pani redaktor, rządzący powinni naprawdę kreować wizerunek rodziny. Fajny jest taki program, on też za czasów PiSu zaistniał, kawa czy herbata, poranek właśnie kawa, herbata, coś tam. Nie to, że reklamuję, broń Boże, bo Radio Nadzieja jest najfajniejszym medium.
1: Wiadomo,
2: i cudownie, że podjęliście ten temat. Bardzo mnie to cieszy jako kobietę, jako matkę, jako babcię, jako pedagoga, nauczyciela. Bardzo dobrze. Trzeba wzmacniać wizerunek rodziny, kreować te wartości, te najcudowniejsze wartości ludzkie. Miłość. Miłość przede wszystkim do człowieka, do drugiego człowieka. Takim najcudowniejszym drugim człowiekiem jest dziecko. Dziecko, które tą miłość, gdy będziemy w wieku już starszym, odwdzięczy chociażby szklanką herbaty, bo piesek herbaty nam nie zaparzy. A piesek też generuje czynniki ekonomiczne, bo wiem, jak kosztują drogo właśnie te różne karmy dla zwierząt i jak drogie są ubranka dla zwierząt. To wszystko się przekłada na dziecko. Więc takie sprawy, Warto by spojrzeć na to pod, w takim aspekcie
1: pani poseł, mówi pani
2: społecznym.
1: Mówi pani o tym wizerunku rodziny, ale kiedy otworzymy, znaczy włączymy sobie różne strony internetowe, to widzimy. Jestem zmęczona, jestem niezadowolona. Nawet są teksty, żałuję, że mam dzieci. Młode kobiety słyszą, macierzyństwo mnie ogranicza, już nigdy nie będziesz sobą. Czy to prawda? Czy macierzyństwo ogranicza?
2: Absolutnie.
1: I jak panią jako
2: Absolutnie.
1: Kobietę zmieniło macierzyństwo?
2: Bardzo fajne pytanie, dziękuję z całego serca za nie. Drogie, kochane kobiety w wieku prokreacyjnym, miłość do dziecka jest najpiękniejszym uczuciem na świecie, najpiękniejszym. I gdy je okażemy swojemu dziecku, to samo dostaniemy później. Jest to interakcja, jest to reakcja, która nastąpi i później zostanie zwrócona nam. Miłość, radość, uczucie spełnienia, uczucie odpowiedzialności, przekazywanie swojego genotypu. Ktoś ma piękny talent muzyczny, ktoś ma talent, nie wiem, artystyczny, matematyczny i tak dalej, można by tego mnożyć. Zapominamy o tym, że młode osoby dzisiaj są bardzo kreatywne, bardzo twórcze, bardzo zdolne. Pomyślcie o tym, młodzi, kochani ludzie, pomyślcie o tym, że swój genotyp możesz przekazać drugiej osobie. Nie pieskowi, nie kotkowi, tylko drugiej osobie. Osobie, która później poda ci tą przysłowiową szklankę herbaty. I to jest piękne. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Matki. Ja od swojej córki, no sorry, jest za granicą, że ubolewam nad tym ja osobiście, ale ona zawsze pamięta. I bukiet kwiatu przez pocztę, no jakąś tam. Nie to, że się chwalę, ale miłość wraca. To, co dasz drugiemu człowiekowi w sensie uczuć, w sensie wartości, to otrzymujesz. Pozdrawiam moje dzieci ze szkoły, bo nazywałam ich moimi dziećmi zawodowymi. Jak mówię o tym, to jestem pani redaktor normalnie po babsku wzruszona. Cudownie, że podjęliście ten temat.
1: Ale macierzyństwo
2: pozdrawiam
1: to jest
2: moje
1: tak,
2: dzieciaki zawodowe.
1: To jest też tak,
2: osobiste
1: że
2: również.
1: Pani poseł, bo macierzyństwo, tak, macierzyństwo owszem zmienia kobietę, ale to nie znaczy, że zmienia na gorsze. Przecież my dojrzewamy i w wieku 15 lat jesteśmy inne, w wieku 30 inne, w wieku 50 inne, więc to, ten proces dojrzewania jest normalny i czasem z tego etapu podlotka po prostu wychodzimy do roli kobiet i dojrzałych, do roli mam, do roli babć później, więc ta zmiana w życiu jest zupełnie naturalna. Może nie wiem, czy się da przekonać kogoś, kto nie chce mieć dzieci do tego, żeby je miał, ale może można przekonać ludzi z jednym dzieckiem do posiadania drugiego.
2: Tak, pani redaktor, zobaczy pani, jest to objaw też biologiczny. Często osoby, które nie mają dzieci, adoptują dzieci i też polecam, jest to też przepiękna sprawa, okazanie miłości, pomimo, że nie jest to nasze biologiczne dziecko. Naprawdę wielki szacunek dla rodzin zastępczych, dla osób, które adoptują dzieci. Ale zobaczy pani, że wielokrotnie adoptują dziecko i nagle się okazuje, że po 10, 7, 8 latach, bo ja znam takie przypadki, ta para małżeńska ma dziecko, własne dziecko, rodzi się własne dziecko. Droga pani redaktor, posiadanie dziecka, takie niedobre określenie, po prostu możliwość właśnie, no użyję tego słowa, posiadania dziecka jest czymś naprawdę, jest to tak zwanym cudem. Cudem natury, cudem boskim i tylko miłość i przekazywanie tego wspaniałego genotypu drugiej osobie jest naprawdę tą wartością naczelną w naszym społeczeństwie, w naszym społeczeństwie, w ogóle w cywilizacji. A kariera i sytuacje związane z rozwojem, nie wiem, zawodowym, społecznym, jakimkolwiek, to wszystko może się dziać w trakcie. Tak się złożyło, że znów podam przykład. My z mężem żeśmy studiowali zaocznie, więc była rodzina, budowa domu i studiowanie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to było pogodzone. Gdy dziecko ma swoje obowiązki, to uczy się większej odpowiedzialności i u mnie się w domu na przykład tak działo, że dzieciaki miały wyznaczone takie normalne zadania, takie na ich dany etap rozwojowy. Ale zawsze było ciepło, zawsze była.
1: Ale dzieci uwielbiają, dzieci bardzo lubią mieć przydzielone zadania w domu. To nie jest
2: oczywiście
1: tak, że nie. Moja córka ma roki 4 miesiące, więc jest maluchem, ale ja jej mówię, że
2: i
1: teraz jest.
2: Z mamą może zbierać.
1: Ale jest czas na pranie i ona już wie, gdzie trzeba iść i lubi tutaj udawać, że segreguje to pranie, więc ona bardzo lubi mieć wyznaczane zadania. Dzieci lubią mieć i granice, i zadania, bo się czują wtedy bezpiecznie. Pani poseł, więc już
2: wyznacza to bezpieczeństwo, miłość. miłość i jeszcze raz miłość jest tym naczelnym i tą miłość konsumujmy w sensie takim, że posiadajmy te dzieci, bo inaczej to cywilizacja chyli się ku upadkowi.
1: I będziemy małym krajem za może nie za 10-20, ale za 100 lat. Polska będzie po prostu państwem małym ludnościowo, a tego byśmy pewnie nie chcieli.
2: Tak.
1: Pani poseł, na koniec wrzucę taki temat, bo on jest obecny coraz częściej w mediach społecznościowych, ale też w ustach chociażby pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, czyli dyskusja o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Skoro kobiety dzieci nie mają, to niektórzy mówią, no zrównajmy ten wiek emerytalny. Co pani o tym sądzi?
2: Pani redaktor, wydaje mi się, że w tej sprawie to powinno być referendum. Niedługo, półtora roku mamy wybory i to jest dobry moment, żeby w tej sprawie zrobić referendum. Rzeczywiście inne kraje, to co się orientowałam, to jest to wiek 64, równy dla kobiet i dla mężczyzn. Chyba bodajże w Francji, chyba tak, w Francji jest taka klauzula, ale to się zwiększa. To co widzę, że się zwiększa, że jest propozycja, żeby to było więcej lat, nawet do 67 lat. U nas uważam, że będziemy, jako poseł to mówię, że będziemy bardzo obiektywni i bardzo odpowiedzialni, jeśli byśmy poddali to procesowi referendum. Jak to wygląda?
1: Czyli chciałaby pani oddać tutaj głos Polakom, bo ktoś powie, dlaczego ojciec dwójki dzieci ma pracować dłużej niż kobieta, która nie ma dzieci i na przykład pracuje w urzędzie?
2: Tak, pani redaktor, dziś emerytura, to są też czynniki, które wskazują na to, że emeryci pracują, bo są z kolei przesłanki ku temu, bardzo niska emerytura na przykład, czy brak pracowników w niektórych branżach, na rynku pracy, czy po prostu chęć zostawienia chociaż na pół etatu w pracy, bo wiele osób wskazuje, że kontakt z drugim człowiekiem, tu moglibyśmy się posilić Aronsonem, który powiedział, że człowiek jest istotą społeczną i lubi być w grupie, w społeczeństwie, więc no, te różne przesłanki wskazują na to, że sporo osób pracuje, że tak powiem, dłużej. Są dane statystyczne, które mówią, że najniższa emerytura to jest 1700 zł, więc ten wskaźnik jest bardzo mocny do tego, żeby zarobić, a wskaźnik tak zwany ubóstwa socjalnego to jest 2000 zł, więc widzimy, że poniżej ubóstwa socjalnego, więc się nie dziwmy, że emeryci no i po prostu pracują. Ale jeszcze raz wrócę do pani zasadniczego pytania. Uważam, ja jako poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim jako Bogusia Olbryś, uważam referendum. Oddajmy to w sprawę po prostu w jurysdykcję naszych Polaków, naszego narodu. Niech się w tej bardzo ważnej sprawie dla każdego Polaka, niech się po prostu wypowiedzą ludzie. Obecna sytuacja uważam też jest dobra, czyli 60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn. No, mężczyźni mogą się w tym momencie poczuć troszeczkę skrzywdzeni, ale wiemy, że tych obowiązków kobiecych chociażby w ogniskach domowych, właśnie kobiety mają czasami szczyptę więcej. Ale to też takie moje rozważania, być może te zadania w niektórych rodzinach są bardzo równo rozłożone. U mnie praktycznie teraz jest równo rozłożone.
1: Ale kobiety też, niektórzy mówią, coraz częściej opiekują się starszymi członkami rodziny, czyli rodzicami, czy też schorowanymi członkami rodziny, więc tutaj też oddajmy to sprawiedliwość. Pani poseł, ale tu już musimy kończyć, więc to jest temat już, myślę, na kolejną rozmowę. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś była gościem Poranka 7-9. Bardzo dziękuję.
2: Jeszcze raz dziękuję Państwu i dziękuję za ten temat. I podnoście Państwo ten temat, bo naprawdę jest bardzo istotny. I zachęcajmy młode pokolenie do posiadania dzieci, bo jest to najpiękniejsze uczucie świata. Miłość do własnego dziecka. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia.
1: Dziękujemy bardzo.
0: 7-9. Gość Poranka.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A to jest środowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich. 7:09, przed nami ostatnia rozmowa poranka. Moim i Państwa gościem będzie wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Magdalena Kiciak-Kucharska.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Wiosna, wiosna. Skoro wiosna, to i młodość. A skoro młodość, to premie dla młodych rolników będą tematem dzisiejszej rozmowy. Moim gościem jest pani Magdalena Kiciak-Kucharska, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która nadzoruje Departament Działań Premiowych, odpowiedzialny za to wsparcie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Dlaczego to wsparcie jest tak ważne?
2: Wsparcie jest ważne, ponieważ premie dla młodych rolników są jednym z kluczowych instrumentów wspierających budowę nowoczesnego, konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa. Te zadania realizowane są od lat przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a działania te stanowią również ważny element procesu odnowy pokoleniowej w rolnictwie i ułatwia rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, która jest w tej chwili kluczowa w ramach naszego rolnictwa.
1: Zanim przejdziemy do rozmowy o nadchodzącym naborze, to przekażmy ważną informację dla młodych rolników, którzy ubiegali się o to wsparcie w ubiegłym roku.
2: Dzięki zmianom przepisów prawa, które wprowadziło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nasi młodzi rolnicy, którzy hodują zwierzęta lub podejmą się takiego zadania w przyszłości, mogą uzyskać wyższą premię na start. Zmiana ma służyć przede wszystkim wzmocnieniu sektora produkcji zwierzęcej, niezwykle istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego. Warunkiem otrzymania 300, a nie 200 tysięcy złotych jest zawarcie aneksu do umowy o przyznanie pomocy i dotyczy co naboru wniosków z 2025 roku. Nasi zainteresowani tym zwiększeniem premii rolnicy mogą złożyć wniosek o podpisanie aneksu do umowy. Jeżeli tego nie zrobią, to my ich poinformujemy w odpowiedni sposób o tym, że mają taką możliwość.
1: Jakim zainteresowaniem cieszyły się do tej pory pieniądze na start z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027?
2: Do tej pory mieliśmy 3 nabory w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na premię dla młodego rolnika. W ramach tych 3 naborów skorzystało niecałych 9 tysięcy młodych rolników. Złożonych wtedy wniosków było ponad 10 tysięcy, a kwota wsparcia, jaką wypłaciliśmy, było to 1 800 000 000 zł. Także zainteresowanie jest ogromne, jeżeli chodzi o rozwijanie, rozpoczęcie działalności rolniczej.
1: Kto może się ubiegać o taką premię?
2: Oczywiście mogą to być osoby fizyczne, które w dniu złożenia wniosków nie ukończyły 41 roku życia, które mają nadany numer identyfikacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które rozpoczęły działalność w tym zakresie, działalność rolniczą nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub jeszcze nie rozpoczęły takiej działalności. Osoby te powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności przydatne do prowadzenia tego typu działalności. Jeżeli nie posiadają, będą mieli czas na ich uzupełnienie i bardzo ważne jest też to, że odpowiednio musi być uzupełniony i załączony do wniosku o przyznanie pomocy biznesplan. Warto też powiedzieć to, że dotacje czy wsparcie w ramach tych premii dotyczy jednej osoby tylko raz i na gospodarstwo również.
1: Przypomnijmy, ile wynosi wsparcie?
2: Wsparcie jest wypłacane w formie płatności ryczałtowej. Standardowo jest to 200 tysięcy złotych, a w przypadku młodych gospodarzy, którzy zdecydowali się na prowadzenie produkcji zwierzęcej, wówczas premia wynosi o 100 tysięcy więcej. I niezależnie od kwoty wypłaty, realizowana płatność jest w 2 ratach. Pierwsza rata to 70% wsparcia, a druga rata 30%. Dodam, że pula środków na ten cel w tym roku wynosi ponad 640 milionów złotych, więc warto starać się o przyznanie tej pomocy.
1: Na co można przeznaczyć te premie?
2: Premie dla młodych rolników można przeznaczyć m.in. na inwestycje budowlane służące do wytwarzania produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, a także na inwestycje czy na nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach, a także na zakupy np. nieruchomości rolnych, stada podstawowego czy też nowych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania komputerowego.
1: Jako, że to już kolejny nabór z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej skierowany do młodych rolników, to może warto się podzielić ze słuchaczami jakimiś wnioskami z poprzednich, aby przyszłym beneficjentom i pracownikom agencji ułatwić życie.
2: Zawsze sporo wątpliwości, za które przyznawane są punkty. Wobec czego warto wiedzieć, że jeżeli w dniu składania wniosku młody rolnik nie posiada jeszcze dokumentów potwierdzających te kwalifikacje, czyli dyplom bądź świadectwo, punkty za nie będzie mógł otrzymać, jeżeli dokumenty zostaną dostarczone do Agencji Restrukturyzacji, najpóźniej przed dniem podpisania umowy o przyznanie pomocy. Kolejna też ważna rzecz to, że jeżeli nasz młody rolnik w dniu składania wniosku nie posiada jeszcze wyników egzaminu i oczekuje na te wyniki, formularz powinien wypełnić tak, jakby posiadał to wykształcenie. Dokumenty uzupełni w odpowiednim momencie.
1: Ważna jest też informacja, w jakim terminie i jaką jaką drogą będą przyjmowane wnioski?
2: Nabór rozpocznie się 1 czerwca, będzie trwał do 30 lipca, a wnioski można składać tak jak do tej pory przez Platformę Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: A gdybym poprosiła Panią o przedstawienie najważniejszych argumentów, którymi można przekonać młodych ludzi do skorzystania z tego wsparcia?
2: Powodów, dla których warto rozważyć sięgnięcie po wsparcie na start, jest kilka. Po pierwsze, gdy rozpoczyna się działalność, czy ją rozwija, taka premia to spory zastrzyk finansowy. Przyda się każdemu. Po drugie, wysokość premii jest bezprecedensowa, to jest do 300 tysięcy złotych w przypadku działalności rolniczej związanej z produkcją zwierzęcą. A po trzecie, tegoroczny nabór będzie prawdopodobnie ostatnim w ramach aktualnej perspektywy finansowej, więc jeśli ktoś spełnia te warunki, warto z nich skorzystać.
1: Podaliśmy tyle liczb, tyle zalet tej premii, więc wydaje się, że nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że Unia stawia na młodych rolników.
2: Tak, w naszym kraju statystyki dotyczące reprezentacji młodych rolników, przypomnę, że chodzi o takich poniżej 41 roku życia, są korzystniejsze niż średnie dla Unii Europejskiej. Niestety wszędzie obserwujemy starzenie się społeczeństwa, a co za tym idzie także osób związanych z gospodarstwem na wsi.
1: To chyba idealny czas na rozmowę na taki właśnie temat, bo przed chwilą skończyły się egzaminy maturalne. Młodzi ludzie będą decydować o wyborze drogi zawodowej.
2: Tak, to prawda. I wcale nie zwracam się tu z zachętą do zainteresowania agencyjnymi premiami wyłącznie do absolwentów techników rolniczych, mechanicznych czy profilowanych klas w szkołach średnich na obszarach wiejskich. Są przecież też ludzie, którzy kończą studia, obierający nową drogę zawodową po 30. Potencjalnych młodych rolników jest bardzo wielu, nie brakuje też przy tym bardzo dobrych przykładów.
1: A może tak na zakończenie podzieli się Pani z nami choćby jednym takim przykładem?
2: Znam mnóstwo aktywnych młodych też rolniczek. Wiele integruje się w kołach gospodyń wiejskich. Powiedziałabym, że taką wzorcową adeptką rolnictwa mieliśmy okazję gościć w naszej centrali, gdy odbywało się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich. Pani Renata z Mazowsza nie tylko mi zaimponowała wiedzą i zaangażowaniem, ale jest też wykształcona, wie co mówi i robi. Współpracuje z ojcem i bratem, ale jest ich równorzędnym partnerem. Gdy polska wieś miała być osobą, to właśnie taką energiczną i nowoczesną. Tego nam wszystkim życzę.
1: Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem była pani Magdalena Kiciak-Kucharska, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
2: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I tu stawiamy kropkę w dzisiejszym poranku Rozgłośni Katolickich 7:09. Bardzo Państwu dziękuję za nasze dzisiejsze poranne spotkanie. Życzę pięknego, dobrego, ciepłego i słonecznego dnia. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła. Spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
6: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
7: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A pijemy tę poranną, pyszną kawę w środę 27 maja. Dziś obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Imieniny obchodzą Fryderyk, Magdalena i Juliusz. Słońce wstało wcześniej, bo o 4:16, a zajdzie 18 minut przed godziną 21. Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku, już tylko o 32 minuty. Jeśli chodzi o to, co przed nami dziś w Radiu Nadzieja, to między innymi o 9:30 rozmowa z gościem dnia. Zapraszam w imieniu Wiktorii Małsz. Jej gościem będzie dziś rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych Ireneusz Żuchowski. Zrobimy także konkurs, to już za około 10 minut. Około 10 minut do wygrania będzie zaproszenie do Łomżyńskiej Filharmonii. Dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Maciek Tercjak, zawodnik i trener sztuk walki. Tematem rozmowy będzie wpływ sportu na walkę z uzależnieniami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

To robimy już szybko konkurs. Do wygrania jest podwójne zaproszenie do Łomżyńskiej Filharmonii na jutro na koncert Stroikowe Inspiracje. Wystąpią oczywiście łomżyńscy filharmonicy pod batutą Pedro Vincente Alamy, a także zagra José Antonio Masmano, oboista. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w tym koncercie, to proszę szybko dzwonić do naszego studia, bo zaproszenie podwójne na koncert Stroikowe Inspiracje czeka. 512-123-502 lub 512-123-503.

Zaproszenie trafia do pana Czarka, który jako pierwszy zadzwonił się do naszego studia. Gratulujemy, życzymy dobrej zabawy. Na czerwcowe koncerty także będziemy państwu w najbliższych dniach zaproszenia rozdawać. Przed nami także przecież Dzień Dziecka w poniedziałek i wtedy moc atrakcji na antenie Radia Nadzieja, moc konkursowych atrakcji od samego rana przez cały dzień będzie można upominki dla dzieciaków wygrywać. Do udziału państwa serdecznie zapraszamy. Przed nami rozmowa z gościem dnia już o godzinie 9:30. Można i słuchać, można ją oglądać na kanale na YouTubie, kanale Radia Nadzieja, oczywiście także na Facebooku, więc serdecznie państwa do tego zachęcamy. Przed nami piękny pogodowo dzień, 18 stopni na termometrach teraz, 20 do 21. To jest prognozowana temperatura maksymalna. Do tego dziś przez cały dzień bardzo dużo słońca.

We Francji, drodzy Państwo, fala upałów przybiera na sile. Wczoraj odnotowano najgorętszy dzień maja w historii pomiarów, ale dziś ma być jeszcze cieplej. Służby meteorologiczne mówią o bezprecedensowym zjawisku. Nigdy wcześniej we Francji nie odnotowano tak wysokich temperatur jeszcze przed początkiem lata. Dziś w wielu miejscach temperatury przekroczą 35 stopni. Pomarańczowy alert przed upałami obowiązuje w 13 departamentach na zachodzie kraju. Od początku fali gorąca francuskie władze potwierdziły oficjalnie już 7 zgonów związanych z wysokimi temperaturami. Rząd ostrzega, że obecna fala upałów może być dopiero początkiem wyjątkowo gorącego okresu. U nas w regionie natomiast przyjemna wiosna, dzisiaj 20 stopni na termometrach, do końca tygodnia też około 20. W przyszłym tygodniu, kiedy już przywitamy czerwiec, temperatury wzrosną, ale wcale nie tak bardzo, maksymalnie do 24 stopni. O 9.30 za 6 minut rozmowa z gościem dnia.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy, ale również widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, Ireneusz Żuchowski. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
1: Panie rektorze, zacznijmy od wydarzenia, które odbyło się wczoraj, dzień otwarty w MANS. Czy można powiedzieć, że to był sukces?
2: Tak, uważam, że to był sukces. Jest to kolejna nasza inicjatywa realizowana w ramach nowego projektu, który rozpoczęliśmy niedawno. Jeszcze tak oficjalnie nie ogłosiliśmy, ale to jest projekt Stay Connect, który jest realizowany w ramach takiej akcji przeciwdziałania dropoutowi, czyli przedwczesnemu kończeniu studiów. I teraz można by powiedzieć, ale po co młodzi ludzie ze szkół ponadpodstawowych? Przecież zjawisko dotyczy studentów. Natomiast to działanie jest świadome, bo chodzi o to, żeby młodych ludzi już pokazywać im ścieżkę możliwości rozwoju, tak aby oni odpowiedzialnie i trafnie wybierali swoją przyszłość i edukacyjną, i zawodową, żeby w sytuacji, kiedy będą już studentami, nie musieli zmieniać kierunku. Bo to jest bardzo niekorzystna sytuacja i dla młodego człowieka, i dla uczelni. A drugi element to jest taki, że jeżeli już wybiorą ten dany kierunek i będą przekonani, że wiedzą, że to jest to dla nich, to jest większa szansa, że ukończą te studia. Bo w Polsce mamy problem ze zjawiskiem tak zwanego dropoutu, gdzie ponad 20, na niektórych kierunkach 30% studentów nie kończy rozpoczętych studiów. I to wcale nie dlatego, że sobie nie radzą. To z różnych czynniki na to wpływają.
1: A ile uczniów wzięło udział w tym spotkaniu, w tych otwartych drzwiach?
2: Wczoraj mieliśmy ponad 300 uczniów z 7 szkół ponadpodstawowych i z Ostrołęki.
1: I to z różnych miejscowości.
2: I tak jest. Tak. I z powiatu ostrołęckiego, i z łomżyńskiego. Więc bardzo się cieszymy, że te nasze zaproszenia spotykają się z takim odzewem, że chętnie i z Suwałk szkoła była. Więc to jest bardzo cenne, że jesteśmy postrzegani jako takie miejsce, gdzie zawsze coś ciekawego można zobaczyć, gdzie zawsze coś mądrego można usłyszeć. I my mówimy wprost, bo to trzeba mieć świadomość, ja zawsze mówię wprost, to nie chodzi o to, żeby powiedzieć tym młodym ludziom, że mają studiować tylko na MANS-ie, bo tu jest najlepiej. Nie, to jest tylko ścieżka, pokazujemy im różne możliwość horyzonty. Wyboru, różne horyzonty, różne możliwości. Oni decydują o tym, jaka będzie ich przyszłość.
1: Czy młodzież dziś przychodzi między innymi na takie spotkania, na takie wydarzenia już z konkretnym pomysłem na swoją przyszłość zawodową, czy właśnie raczej szuka, można powiedzieć, takich inspiracji?
2: Znaczy tak, część tej młodzieży wie, czego chce. I ona przyjeżdża nawet i mówi wprost, nie, ja to tak idę do Wrocławia, do Warszawy, czy do Białegostoku, prawda? Ale z ciekawością patrzy, co może zaoferować tutaj, co my możemy zaoferować. No ale jest druga część tej młodzieży, która jest jeszcze zdezorientowana, nie do końca ma taką jasność co do swojej ścieżki, co do swojej przyszłości. Nie wie, czy w ogóle będzie zdawać maturę, bo to jest też niestety taki problem, że bardzo często się spotykam z młodymi ludźmi, którzy mówią, a ja nie wiem, czy podejdę do matury. No to tłumaczymy, podejść do matury.
1: Nie musisz
2: nawet jak zdasz tą maturę, nie musisz iść od razu na studia. Możesz poczekać rok, dwa, zobaczyć, rozejrzeć się, ale żebyś miał tą świadomość, żeby te decyzje były takie bardzo świadome, a nie tylko pod wpływem chwili i emocji, tak? Że no, nie, bo ja sobie z czymś nie poradziłem, to ja nie będę zdawał matury i o studiach nie ma mowy. Skąd wiesz? Bo co życie przyniesie, to wszystko jest otwartą kartą i trzeba być na wiele rzeczy przygotowanych.
1: Także wy tutaj wychodzicie naprzeciw, można powiedzieć, takim sytuacjom.
2: Tak, tak, staramy się, bo mamy generalnie takie, postrzegamy tą naszą rolę jako też element społecznej odpowiedzialności uczelni, gdzie w tak zwaną szeroko rozumiane doradztwo zawodowe i orientację zawodową się bardzo mocno angażujemy. Przypomnę, zrealizowaliśmy kilka lat temu projekt, gdzie opracowaliśmy cały program edukacyjny orientacji zawodowej, który jest zresztą do dziś wdrażany i realizowany w wybranych szkołach podstawowych, które przyjęły ten program, albo jego elementy. Szkoły ponadpodstawowe też z tego korzystają, wprowadziły pewne elementy, te najbardziej innowacyjne, nazwijmy, do swojej działalności. Dzięki temu to, my, proszę zobaczyć, my robimy Dzień Otwarty, zapraszamy młodych ludzi, ale dzisiaj w wielu szkołach, z którymi z nami współpracowały przy testowaniu tego projektu, w tym projekcie, przy testowaniu programu edukacyjnego, dzisiaj zaprasza uczniów ze szkół podstawowych już nie tylko na pogadankę, ale do pracowni zawodowych i tam uczniowie wykonują czynności zawodowe i poznają zawód tak naprawdę w sposób praktyczny, a nie tylko opowiadania, że w naszej szkole to jest fajnie. I to jest między innymi nasza zasługa, bo to jest element naszego projektu, naszego programu edukacyjnego i uważamy, że trzeba młodym ludziom pomagać, żeby oni z każdego etapu szkolnego przechodząc, ze szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej, ze szkoły ponadpodstawowej do szkoły wyższej, żeby zawsze to robili jak się da najbardziej odpowiedzialnie. Wiadomo, idealnie nigdy nie będzie, bo zawsze wątpliwości będą, ale trzeba przygotowywać młodych ludzi.
1: Tak, był dzień otwarty, ale wciąż trwa rekrutacja. Jakie kierunki proponujecie? Co macie w swojej ofercie?
2: Rozpoczęliśmy rekrutację, jest pielęgniarstwo, jest rolnictwo, jest bezpieczeństwo wewnętrzne, jest budownictwo, jest logistyka. Są to kierunki przede wszystkim, które wpisują się, i to jest ważne, uważam, w inteligentne specjalizacje naszego województwa podlaskiego, ale także w inteligentne specjalizacje naszego kraju. Większość z nich, proszę zauważyć, to są kierunki inżynierskie. Inżynierów nam potrzeba w gospodarce, ale bezpieczeństwo wewnętrzne. My jesteśmy blisko granicy, gdzie trwa konflikt zbrojny, prawda? Musimy przygotowywać młodych ludzi. No i pielęgniarstwo, które jest w każdym aspekcie, bo zdrowy człowiek to i także możliwości lepsze obrony kraju, ale także zdrowy człowiek to bardziej wydajny człowiek w pracy, czyli pracodawca też z tego korzysta. Więc to są te zawody, które są bardzo potrzebne, bardzo ważne dla rynku pracy, dla gospodarki, dla rozwoju kraju. I my staramy się specjalizować właśnie, jesteśmy taką, można powiedzieć, nietypową uczelnią, jak na uczelnię niepubliczną, gdzie dominują kierunki inżynierskie, kierunki trudne, które wymagają jednak tego większego zaangażowania od studenta.
1: Jednym z kierunków, który również cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jest między innymi rolnictwo. I już w najbliższy piątek odbędzie się olimpiada, ogólnopolska olimpiada wiedzy o rolnictwie. Ilu uczestników weźmie udział?
2: Tak, ogólnopolska olimpiada wiedzy rolniczej, olimpiada, która jest olimpiadą wpisaną na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ogółem w olimpiadzie wzięło 1411 osób na etapie szkolnym. Mieliśmy etap regionalny. Dzisiaj, w piątek można powiedzieć, czyli już dzisiaj mamy finał olimpiady. To jest ponad 123 osoby. I tutaj też ciekawostka, na to zwracam uwagę, bo to jest jedyna olimpiada w Polsce, ogólnopolska, skierowana do szkół ponadpodstawowych, bo taka jest jej główna rola. Natomiast my jako jedyni zaproponowaliśmy ministerstwu, że w olimpiadzie będą uczestniczyły także dzieci ze szkół podstawowych. I zaprosiliśmy szkoły podstawowe i one się zgłosiły także. I wśród tych 1400, było ponad 100 młodych ludzi ze szkół podstawowych i ciekawostka, oni pisali taki sam test jak uczniowie szkół ponadpodstawowych, tak, i przeszli do etapu okręgowego i w finale też mamy kilkanaście osób ze szkół podstawowych i one będą rywalizowały równy z równym. Ale to jest też element, to nasze podejście, element orientacji zawodowej, żeby ci młodzi ludzie w szkole podstawowej już mogli się sprawdzić z tymi starszymi kolegami i żeby mogli się przekonać, że rzeczywiście ten zawód jest ciekawy, że ten zawód jest fajny i mogę pójść do technikum rolniczego czy do technikum, który jest w zawodach około rolniczych, czy to weterynaryjny, czy inne, prawda? I spokojnie sobie tam poradzę, bo moja wiedza, często wyszliśmy z założenia, że młodzi ludzie w szkole podstawowej mają jakieś pasje, mają zainteresowania, a pochodzą z gospodarstw rolnych i to się sprawdziło, bo są ci młodzi ludzie ze szkół podstawowych i radzą sobie bardzo dobrze w olimpiadzie.
1: Także to zainteresowanie rolnictwem, można powiedzieć, już od tych najmłodszych lat jest.
2: Tak jest, ale też jak ważna to jest rzecz, to świadczy o tym i za co dziękuję tutaj na antenie radia patronom, którzy objęli patron. Cała lista, zapraszam Państwa, bo nie chciałbym kogoś pominąć. Zapraszam na stronę naszej olimpiady, na stronę naszej uczelni. Także mnóstwo sponsorów się zgłosiło bardzo chętnie. Także patronów medialnych. Dziękuję Radiu Nadzieja za patronat medialny, bo też dla nas ważne, żeby upowszechniać to wszystko. I dzięki finansowaniu, które uzyskaliśmy na olimpiadę z Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale także dzięki sponsorom, dzięki naszym środkom, bo to dotacja nie pokrywa 100% kosztów. Dzięki temu możemy zrobić, uważam, bardzo fajną rzecz, promując także nasze miasto, ponieważ Ogólnopolska Olimpiada, gdzie mieliśmy etap okręgowy i w Szczecinie, i w Sandomierzu, i w Rusocinie, więc w różnych miejscach kraju, w pięciu, a teraz ci ludzie przyjeżdżają wszyscy do Łomży i w finale będzie uczestniczyło, tak jak powiedziałem, ponad 120 osób, ale te 120 osób jest ze 50 szkół z całej Polski. Nie ma inaczej. Wszystkie województwa są reprezentowane, więc z każdego województwa będzie reprezentacja.
1: Stawiacie na młodzież, ale nie zapominacie również o seniorach. Uniwersytet Złotego Wieku ponownie bierze udział w programie Erasmus+.
2: Tak jest. No, to jest też nasz element tej odpowiedzialności społecznej, bo przecież seniorzy są ważną grupą społeczną. Przygotowaliśmy projekty z programu Erasmus+. Nasi seniorzy uczestniczą w mobilnościach już od kilku lat i w tym roku już kolejna grupa pojechała do Grecji na taki edukacyjny wyjazd. Seniorzy bardzo ciekawi, bardzo aktywni, chętnie uczestniczą w tej ofercie.
1: Dobrze się odnajdują w takich międzynarodowych projektach?
2: Odnajdują się bardzo dobrze. Oczywiście wymagają, mamy opiekunów zawsze z tymi grupami, bo trzeba pomagać. To są ludzie bardzo często, którzy całe swoje życie dorosłe przede wszystkim spędzili w minionej epoce, powiedzmy tak, ale troszkę pomocy, ale to są ludzie bardzo aktywni, bardzo ciekawi, chcą poznawać to, co jest w kraju, do którego jadą, spotykają się z seniorami, wymieniają się doświadczeniami, wymieniają się wiedzą, wspólnie także poznają kulturę, więc to wszystko powoduje, że wracają odmienieni, wracają zupełnie z inną perspektywą i to nam się bardzo podoba, że można także tym seniorom pomóc i także uatrakcyjnić to studiowanie w naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku, bo to nie jest wycieczka, ja zawsze podkreślam, to jest wyjazd edukacyjny, tak samo jak studenci nasi jeżdżą, jak my jeździmy, zawsze jest tam głównym elementem wyjazd edukacyjny. Edukacji. Czegoś się uczymy i to jest najważniejsze, bo jak to, czego się nauczymy, wrócimy, przenosimy do swoich kolegów, znajomych, do swojego środowiska, to jest bardzo istotny element.
1: Panie rektorze, spoglądam na zegarek i już za kilkanaście minut w Akademii Łomżyńskiej rozpocznie się konferencja pod hasłem Nauka, biznes, samorząd. Jak zbudować regionalny ekosystem odporności i innowacji? I pan również weźmie udział w tym spotkaniu.
2: Tak, właśnie prosto ze studia jadę na tę konferencję. Tutaj podziękowania dla organizatorów Fundacji Filary Rozwoju. Nasza uczelnia jest partnerem w tej konferencji. Bardzo ważna tematyka, bo biznes z samorządem, te wszystkie elementy muszą ze sobą współpracować. Współczesny świat, współczesna gospodarka, konkurencyjność jest musi być oparta na współpracy. Jeżeli my chcemy być tutaj jako region, subregion, jako miasto konkurencyjni, to musimy ze sobą współpracować, bo wszędzie tak na świecie się dzieje. Dzisiaj samodzielnie niewiele jesteśmy w stanie zrobić, tak? Oczywiście, a nawet nie. Proszę zauważyć, wielkie korporacje już dawno, w latach 80. wprowadziły przecież coś takiego, co w zarządzaniu uczymy tego, alianse strategiczne. I przecież produkują wspólnie wybrane produkty pod wspólną marką, ale współpraca zawsze daje te korzyści obopólne, tak? Które są nie tylko korzyściami ekonomicznymi, ale są także takimi korzyściami wizerunkowymi. Więc jeżeli my jako subregion, jako miasto, jeżeli chcemy w tym uczestniczyć i być konkurencyjnym i zdążyć za tymi, którzy się rozwijają, to musimy ze sobą współpracować. I temu jest między innymi poświęcona ta konferencja i chwała organizatorom za pomysł. za ideę, bo spotykamy się, rozmawiamy, wymieniamy się pomysłami i może generujemy nowe pomysły na taką współpracę.
1: Także ta współpraca to jest chyba takie hasło przewodnie i ta współpraca jest niezwykle potrzebna i trzeba ją rozwijać.
2: Tak jest.
1: I także dzisiaj tutaj, panie rektorze, już stawiamy kropkę. Na miejscu również jest nasz reporter Paweł Majewski. Zostańcie państwo z nami. Zapraszamy do śledzenia właśnie tej wkrótce rozpoczynającej się konferencji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Również bardzo dziękuję i życzę wszystkim radiosłuchaczom i pani redaktor miłego dnia.
1: Dziękujemy.
0: Nasz gość dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i

0: Wybrane sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: Jest 10:00, czas na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: W Łomży zakończył się zjazd dyrektorów rozgłośni katolickich z całej Polski. Gospodarzem było Radio Nadzieja. Służby zatrzymały 3 osoby w związku z fałszywymi alarmami. W wiadomościach zaprosimy też na 4. diecezjalny Dzień Dziecka w Myszyńcu. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, zacieśnienia współpracy i refleksji nad miejscem mediów katolickich w Polsce. W Łomży zakończył się 3-dniowy zjazd dyrektorów stacji radiowych zrzeszonych w Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Przy tej okazji dyrektorzy zwiedzili m.in. Zakład Karny w Czerwonym Boże, Ośrodek Szkoleniowo-Poligonowy Grom i Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie. Co istotne, był to pierwszy zjazd organizowany w Łomży, mówi dyrektor Radia Nadzieja ksiądz Mariusz Szulc.
2: Wielką wdzięczność wyrażam wszystkim księżom, ojcom, dyrektorom, którzy zechcieli naszą skromną Łomżę odwiedzić i być u nas w Łomży na kolejnym zjeździe. To pierwszy taki zjazd w Łomży, także cieszymy się bardzo, że mogliśmy tutaj gościć i tym bardziej ojcu Andrzejowi składamy ogromne podziękowania za każdą pomoc, też taką techniczną, taką też dobrą, z przesłaniem, za wprowadzanie tych różnych nowinek, które również my możemy jako Radia Nadzieja na swój rynek tutaj wprowadzać i czerpać z tej bogatej wiedzy. Z całego serca dziękujemy.
1: Dzięki takim spotkaniom możemy wymienić doświadczenia i zobaczyć, jak funkcjonują inne rozgłośnie, w tym wypadku Radio Nadzieja, mówi ojciec Andrzej Grat, dyrektor Radia Jasna Góra.
3: Jest to forum niezależnych rozgłośni, więc my nie tworzymy żadnej sieciówki jednej. Staramy się zachować swoją odrębność, ale też być dla siebie na co dzień też wsparciem. I to też wsparcie jest różnorodne. Wymiana audycji, informacji, ale także rozmów, też wsparcia
2: technicznego,
3: programowego.
1: Podczas obrad dokonano zmian w prezydium Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Nowym przewodniczącym został ksiądz Rafał Skitek z archidiecezji katowickiej, dyrektor Radia M Katowice. Zastąpił on księdza Mariusza Wedziuka, dyrektora Radia Warszawa Rozgłośni Diecezji Warszawsko-Praskiej.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Wywoływanie fałszywego alarmu to poważne.

0: Na przestępstwo zagrożone karą długoletniego więzienia. Premier Donald Tusk przypomniał o tym, komentując sprawę informowania o rzekomych zagrożeniach. W związku z fałszywymi alarmami zatrzymano 3 osoby. Są to młodzi mężczyźni w wieku około 20 lat. Służby zatrzymały te właśnie 3 osoby podejrzewane o wywoływanie fałszywych alarmów. Chodzi o informowanie o rzekomych zagrożeniach na terenie posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości i w siedzibie Telewizji Republika. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński przekazał, że wobec jednej spośród 3 zatrzymanych osób zastosowano areszt, a wobec drugiej wystosowano wniosek aresztowy. Jeżeli chodzi o 3 osobę, to jest to nowe zatrzymanie. Żadna z tych osób nie przyznała się do dokonywania fałszywych zgłoszeń o zagrożeniach.
1: Najnowsze informacje z regionu.
0: Ponad 100 milionów złotych, tyle według licznika umieszczonego na stronie MPC-u, wynoszą oszczędności z tytułu spalania biomasy w Łomży w ciągu ostatnich 5 lat. To jest różnica między ceną, jaką byśmy jako MPC ponosili bez modernizacji ciepłowni, spalając tylko i wyłącznie węgiel, a którą ponosimy teraz, wyjaśnia prezes ciepłowni Radosław Żegalski.
2: Ta różnica, te 100 milionów złotych, to jest ta kwota, którą przez te 5 lat musielibyśmy wyciągnąć z portfeli naszych mieszkańców, odbiorców ciepła, gdybyśmy nie zrobili tych inwestycji. Także wydaje mi się, że jest to bardzo duża kwota. Te pieniądze, te 100 milionów krążyło tutaj gdzieś na naszym rynku i obracało się i przede wszystkim było w portfelach i można było to wykorzystać i na pewno było wykorzystane przez mieszkańców.
0: Licznik aktualizowany jest raz na dobę w dni robocze. Zbliża się wielkie święto najmłodszych. Przed nami 4. diecezjalny Dzień Dziecka w Myszyńcu. W niedzielę 6 czerwca nie zabraknie koncertów, zabawy i wspólnej modlitwy. Wydarzenie rozpocznie się uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego w Bazylice w Myszyńcu. Następnie uczestnicy przeniosą się do kompleksu Kurpiowska Kraina w Wykrocie, gdzie organizatorzy przygotowali liczne atrakcje. Do udziału zaprasza ksiądz Przemysław Soliwoda, wikariusz parafii Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.
3: Coraz bliżej ta szczególna data do naszej łomżyńskiej diecezji, 6 czerwca, gdzie po raz czwarty jako wspólnota parafialna w Myszyńcu organizujemy diecezjalny Dzień Dziecka, na który bardzo serdecznie chciałbym wszystkich zaprosić po raz kolejny do Myszyńca. W tym roku został przygotowany dla najmłodszych koncert księdza biskupa Antoniego Długosza Częstochowy, biskupa pomocniczego. Znamy tego biskupa, bo na pewno jako małe dzieci oglądaliśmy program Ziarno, a ksiądz biskup był częstym gościem w tym programie.
0: Cały program wydarzenia publikujemy na naszej stronie radionadzieja.pl.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
4: Na termometrach w regionie już teraz 18 stopni, temperatura maksymalna dziś nieco wyższa, bo 20 stopni w nocy, spadnie do 7. Jutro w najcieplejszym momencie dnia 18, w piątek 21, w weekend przyjemne 20 stopni.
1: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
5: Zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Maciek Tercjak, zawodnik i trener sztuk walki. Tematem rozmowy będzie wpływ sportu na walkę z uzależnieniami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
5: Po reklamie.
6: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
7: Ogłoszenie nadawcy.

0: Ceny owoców jagodowych, a także produktów zbożowych mogą w Polsce wzrosnąć. To wskutek trwającej suszy rolniczej i wiosennych przymrozków. Analityk rynku rolno-spożywczego Mariusz Dziwulski wyjaśnia, że chociaż susza daje się rolnikom we znaki, to głównym czynnikiem, który może podnieść cenę, zwłaszcza owoców, są przymrozki.
1: Jeżeli sprawdzą się negatywne scenariusze dotyczące skali strat w kraju, prawdopodobnie oznaczać to będzie podwyżki cen w relacji rocznej w nadchodzącym sezonie. Obecnie ten wpływ negatywnych uwarunkowań pogodowych jest już lekko zauważalny. Początek drugiego kwartału tego roku odznaczał się dość wysokimi cenami owoców jagodowych. Według GUS w kwietniu podwyżki na poziomie detalicznym sięgnęły 30% rok do roku, jeżeli chodzi o owoce jagodowe świeże.
0: Ekspert wskazuje, że duże znaczenie przy kształtowaniu się cen mają też kwestie geopolityczne. Wojna na Bliskim Wschodzie, droższe paliwo, wzrost cen nawozów i koszty samej produkcji to są również czynniki, które wpływają na wyższe ceny produktów.

0: Przypominamy, bo to ważna informacja dla łomżeniaków korzystających z komunikacji miejskiej. W związku z zamknięciem przejazdu kolejowego przy Poznańskiej zmieniło się kursowanie autobusów. Linii numer 2, 4, 12 i 18 autobusy jeżdżą nową trasą. Warto, by o zmianach wiedzieli kierowcy aut osobowych, mówi Andrzej Modzelewski, prezes MPK w Łomży.
1: MPK na bieżąco stara się dostosowywać nasz ruch do tych remontów, które, jak widzimy w mieście, są teraz bardzo intensywne. My tą informację mamy, autobusy już pojechały inną trasą, ale warto o tym przypomnieć kierowcom.
0: Ułatwieniem dla kierowców jest to, że przejazd kolejowy przy Piłsudskiego został ponownie otwarty dla ruchu drogowego. Jest

0: nie na lewo.
1: Serdecznie witam Państwa. Dziś wrócimy do dziedziny prawa, które trochę traktuję po macoszemu, a mianowicie prawo karne. No, ze względu na to, że bardzo wąską grupę słuchaczy, ich najbliższych i znajomych dotyczy, ale są sytuacje, kiedy niestety może dojść do takiego zdarzenia, które spowoduje, że no niestety z prawem karnym, czyli z odpowiedzialnością karną będziemy mieć do czynienia, a zazwyczaj dotyczy to sytuacji związanych z poruszaniem się po drogach, czyli krótko mówiąc, w sytuacji, kiedy dojdzie do zdarzenia drogowego, w którym uczestniczymy i może się okazać, że jesteśmy sprawcami przestępstwa określonego w artykule 177 kodeksu karnego, a mianowicie tak zwanego wypadku drogowego. I wtedy jest to przestępstwo nieumyślne, rzecz zrozumiała, bo umyślne to wtedy byłoby usiłowanie nawet zabójstwa, ale doszło do zdarzenia i musimy w jakiś sposób rozpocząć swoją rolę w tej nowej roli, jaką jest podejrzany, później ewentualnie oskarżony właśnie o przestępstwo z artykułu 177, paragraf 1 kodeksu karnego, bo paragraf 2 jest taki obostrzający, kiedy w wyniku wypadku poszkodowany doznał ciężkich obrażeń ciała, czyli zazwyczaj takie, które powodują, że to jest trwałe kalectwo lub też śmierć, to wtedy odpowiedzialność jest zaostrzona. Ale ogólnie o odpowiedzialności z tytułu wypadku drogowego. Ale dziś program chciałbym poświęcić w szczególności kwestii, jak zachować się bezpośrednio po zdarzeniu, czyli dochodzi do zdarzenia drogowego, jak, co należy robić, czego unikać i te wszystkie związane z tym zachowania chciałbym dzisiaj Państwu troszeczkę naświetlić i ewentualnie nie życzę nikomu, ani nie przewiduję, że coś takiego się stanie, ale oczywiście, żebyśmy mieli to również w swojej świadomości, pamięci o tego typu zachowaniach. Przede wszystkim, jeżeli dojdzie do zdarzenia drogowego, które na pierwszy rzut oka, nazwijmy to, trudno określić, czy to jest wypadek drogowy, czy to jest zwykła kolizja, która może zakończyć się postępowaniem w sprawach o wykroczenia, więc pamiętajmy, że przestępstwo drogowe to jest takie, które tak zwane skutkowe, skutkiem zdarzenia drogowego ktoś ma naruszone czynności organizmu powyżej dni 7. Czyli jeżeli ktoś, zazwyczaj to jakiekolwiek złamanie nawet palca, jest to naruszenie czynności organizmu powyżej dni 7, więc w takich przypadkach mamy do czynienia z przestępstwem właśnie wypadku drogowego i pamiętajmy, że jest to przestępstwo ścigane z urzędu. Oprócz małego wyjątku, kiedy poszkodowanym jest osoba najbliższa, wyłącznie tylko poszkodowanym osoba najbliższa, innych poszkodowanych nie ma, wtedy na wniosek tej poszkodowanej osoby można prowadzić postępowanie. W pozostałych przypadkach jest ściganie z urzędu, co oznacza, że bez względu czy pokrzywdzony chce, czy się dogadał ze sprawcą, takie postępowanie musi być przeprowadzone. Jak zachowywać się bezpośrednio po takim zdarzeniu? Przede wszystkim na takim miejscu należy się zachować właściwie. Przede wszystkim często spotykana reakcja, czytamy z mediów, ja też również z praktyki wiem, ucieczka z miejsca zdarzenia. Nic gorszego nie może być, jeżeli sprawca lub uczestnik takiego zdarzenia ucieknie z miejsca wypadku. Wówczas pamiętajmy, że nastąpi zaostrzenie kary, jeżeli w wyniku postępowania zostanie uznanym winnym, bo taką osobę, która ucieknie z miejsca wypadku, traktuje się tak samo praktycznie jak osoba, która by spowodowała wypadek pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Więc jest to obostrzona odpowiedzialność karna. Mało tego, ma również to wpływ na wymiar kary, bo sąd ocenia, że osoba taka, która uczestniczyła, zbiegła z miejsca wypadku. No i pamiętajmy jeszcze o ewentualnej odpowiedzialności z artykułu 162 kodeksu karnego, czyli nie udzieliła pomocy ofiarom, do czego właśnie ten artykuł 162 kodeksu karnego zobowiązuje, że powinniśmy oczywiście udzielić pomocy. No, wiemy doskonale, większość z nas nie jest wykształcona medycznie, ani nie ma znajomości, ale przez pomoc również uważa się zatelefonowanie na pogotowie, czy do straży pożarnej i poinformowanie o fakcie, że są ofiary zdarzenia drogowego. To jak gdyby już wtedy wykonaliśmy swój obowiązek udzielenia pomocy ofierze. Oczywiście, jeżeli jesteśmy na tyle przygotowani medycznie, mamy wiedzę i wiadomości, możemy sami przystąpić do działań związanych z ratowaniem osób poszkodowanych. Następne, unikajmy pochopnych oświadczeń o swojej winie. Często pod wpływem szoku, tego zdarzenia, które nastąpiło, ktoś podsuwa nam kartkę i że to owe zdarzenie nastąpiło z naszej winy. I no jeszcze tu każe podpisać się pod takim oświadczeniem. Unikajmy takich rzeczy, nie czyńmy, dlatego że wszelkiego rodzaju zdarzenia drogowe naprawdę są, jeżeli trafią na wokandę sądową, są sprawami bardzo skomplikowanymi. To nie tylko tutaj jest kwestia odpowiedzialności, nazwijmy to sprawcy, czy w tym momencie oskarżonego, ale również określenie zachowania się i przyczynienia się, czyli tak współsprawca, często pokrzywdzonego do tego zdarzenia, bo bardzo wiele zdarzeń drogowych jest tego rodzaju, że zarówno pokrzywdzony, jak i oskarżony, oni jak gdyby są współwinni temu zdarzeniu, ale sprawa została skierowana przeciwko jednemu z nich i on jest, jak to się mówi popularnie wśród nas, siedzi na ławie oskarżonych, ale jego wina jest trochę mniejsza, dlatego że ten pokrzywdzony lub osoba trzecia może to być, przyczyniła się do powstania tej szkody, czyli to będzie miało również wpływ na rozstrzygnięcie. Więc pochopne jak gdyby branie wyłącznej winy na siebie na samym początku, pod wpływem szoku i tak dalej, tego nie czynimy. Drugie, zadbajmy również, na ile to możliwe, zebranie wszelkiego rodzaju dowodów na własną korzyść. No teraz wszyscy dysponujemy telefonami komórkowymi, które posiadają taką możliwość, że możemy zrobić fotografię, więc róbmy fotografię z miejsca zdarzenia. Ze względu na to, że bezpośrednio po zdarzeniu wygląd drogi zimą może być już w godzinach późniejszy, kiedy przyjadą technicy policyjni, może już zmienić, może lód się roztopić, zróbmy zdjęcia znaków drogowych, które tam były, usytuowania pojazdów, które uczestniczyły w tym zdarzeniu. To wszystko pozwoli nam później przy prowadzeniu ewentualnie sprawy karnej. Pamiętajmy, że jeżeli jakieś osoby, które widziały owo zdarzenie, to podejdźmy, spytajmy o imię, nazwisko oraz adres, zapiszmy to, dlatego że często takie osoby oddalą się i później już są trudne do ustalenia. Następną kwestią jest współpraca z policją. Tylko taka nie bez ograniczeń. Pamiętajmy, że często policja też chce doprowadzić do szybkiego, jak to się mówi, załatwienia sprawy, używając języka postępowania administracyjnego, ale wcale nie oznacza to, że będzie działała wyłącznie z korzyścią dla pokrzywdzonego lub też jakikolwiek z korzyścią dla tego podejrzewanego o owe zdarzenie drogowe. No ale pamiętajmy, jeżeli będą jakieś pytania o przebieg tego zdarzenia, to my w pierwszym etapie, póki nam zarzutów prokurator nie postawi, albo policja w imieniu prokuratury zarzutów nie postawi, jako i wtedy uzyskujemy status podejrzanego, to nawet na etapie tym pierwszym, kiedy jesteśmy przesłuchiwani w charakterze świadka, również mamy prawo do odmowy składania odpowiedzi na pytanie, jeżeli by to nas naraziło na odpowiedzialność karną. Pamiętaj, że również nie należy dogadywać się na własną rękę z ofiarami lub świadkami, a już szczególnie świadkami, prawda? Udać się do świadków, w jaki sposób namawiać go do składania, nie daj Boże, fałszywych zeznań co do owego zdarzenia, które no, zapisaliśmy później, prawda? Umówiliśmy się, jak on widział, a to może pan tak widział, czy pani i tak dalej. Nie czyńmy tego, bo to jeszcze również możemy ponieść odpowiedzialność karną za nakłanianie, czyli podżeganie, mówiąc już językiem prawniczym, do składania zeznań. No i pamiętajmy również, że żebyśmy rozważyli ewentualną możliwość dobrowolnego poddania się karze, a przy mniejszym skutkach również możemy wnosić o to, żeby prokuratura wystąpiła o warunkowe umorzenie postępowania, jeżeli skutki i okoliczności oraz my jako osoba, która pierwszy raz popełniła tego typu czyn, może spowodować, że nie będziemy ponosili tak mocnej odpowiedzialności za to zdarzenie. Tyle na dzisiaj. Myślę, że moje porady trochę pomogą, ale oby nie i nikt nie musiał z nich korzystać. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
0: Z prawem nie na lewo.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
4: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szynowski.
5: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
2: Po reklamie.

0: 3 osoby zostały zatrzymane i to wcale nie koniec. Służby poszukują tych, którzy stoją za fałszywymi alarmami z ostatnich dni. Między innymi o tym powiemy w wiadomościach o 11, które rozpoczną się na antenie Radia Nadzieja za nieco ponad 4 minuty.
1: Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Minęła 11:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: 3 osoby zatrzymane i na tym nie koniec. Służby poszukują tych, którzy stoją za fałszywymi alarmami z ostatnich dni. Właściciele stacji benzynowych przestrzegają cen paliw ustalonych w ramach rządowego programu CPN M-Obywatel, aplikacja, którą polubili Polacy, i o tym na koniec wiadomości. Trzy osoby zatrzymane i na tym nie koniec. Służby poszukują tych, którzy stoją za fałszywymi alarmami z ostatnich dni. Dotyczyły one między innymi mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego i domu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Premier Donald Tusk mówił przed odlotem do Londynu, że sprawa jest poważna, bo konsekwencje tego typu działań są bardzo istotne.
2: Śledztwo w sprawie fałszywych alarmów nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów. Na pilnej naradzie spotkali się wczoraj przedstawiciele rządu. To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak fałszywe zgłoszenia komentował premier Donald Tusk. Zaznaczył, że państwo użyje wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje. Były żołnierz i jeden z założycieli Gromu, pułkownik Krzysztof Przepiórka, podkreślił na antenie Polskiego Radia, że służby zareagowały właściwie. Kluczowe jednak jest wykrycie sprawców.
3: Nieuchronność kary powoduje, że więcej takich żartów nie będzie.
2: Opozycja i otoczenie prezydenta działania rządu krytykują. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Resort Spraw Wewnętrznych odpowiada, że sprawcy tych zdarzeń nie pozostaną bezkarni, a o działaniach służb na bieżąco jest informowany premier.
1: Informacje zebrała Sylwia Białek.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Właściciele stacji benzynowych przestrzegają cen paliw ustalonych w ramach rządowego programu CPN, choć zdarzają się naruszenia. Od końca marca do 20 maja Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła ponad 8 tysięcy kontroli, podczas których stwierdzono nieprawidłowości na prawie 500 stacjach. Wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda mówi, że skala naruszeń nie jest duża.
5: Z całą pewnością nie są to duże ilości, jeżeli chodzi o naruszenia tych przepisów. Natomiast przepisy prawa wymagają do tego od Krajowej Administracji Skarbowej, aby wszczynać postępowania i wyjaśnić je z poszczególnymi osobami, które są odpowiedzialne za takie naruszenia. Zresztą taka jest też zasada. Jeżeli ta cena spada, to tych naruszeń jest więcej. Jak rośnie, to przeważnie nie.
1: Jak dotąd właścicielom stacji paliw nie wymierzono żadnej kary pieniężnej. Trzy ministerstwa, Zdrowia, Aktywów Państwowych oraz Infrastruktury będą współpracować na rzecz profilaktyki. Porozumienie w tej sprawie zostało już podpisane. Oznacza to, że spółki Skarbu Państwa, takie jak LOT, PZU, Orlen i koleje będą się bardziej angażować w edukację zdrowotną i profilaktykę.
6: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda mówiła, że warto działać w kierunku profilaktyki. Są już bezpłatne badania.

0: ale niewiele osób z nich korzysta.
1: Musimy popracować nad tym wszyscy, żeby przekonać społeczeństwo do badań profilaktycznych, zainwestować w to, co najważniejsze, czyli w zdrowie Polaków.
0: Właśnie w tym mają pomóc spółki Skarbu Państwa, dodał minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
2: Wszyscy są zainteresowani, naszą rolą jest koordynacja.
0: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak dodał, że będą prowadzone wspólne akcje profilaktyczne i zostanie też udostępniona niezbędna infrastruktura.
3: Polskie linie lotnicze LOT, PKP Intercity, porty lotnicze, dworce.
0: Korzystając z usług publicznych i transportu będzie można więc uzupełnić swoją wiedzę z zakresu profilaktyki i pomyśleć o niezbędnych badaniach.
4: O szczegółach mówiła Joanna Stankiewicz.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
4: Na koniec o rekordowej popularności rządowej aplikacji mObywatel. Korzysta z niej już 12 milionów Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji podsumowało statystyki platformy i podkreśla, że w ciągu ostatnich niespełna 3 lat liczba użytkowników się podwoiła. Premier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi o ogromnym sukcesie i zaufaniu obywateli do cyfrowego państwa.
6: mObywatel przekroczył liczbę 12 milionów użytkowników. To bardzo dużo, szczególnie, że aplikacja pomaga Polkom i Polakom żyć w każdym etapie ich życia. Po prostu wspiera Polaków.
4: Resort zapewnia, że baza użytkowników stale rośnie, a celem jest cyfryzacja kolejnych formalności.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: 19 stopni już teraz na termometrach w regionie, a 20 stopni to jest prognozowana na dziś temperatura maksymalna. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni. Jutro nieco tylko chłodniej, bo około 18 kresek na termometrach, ale ma być cały czas słonecznie.
5: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: O 11.15 na naszej antenie audycja z cyklu Zasmakuj w Łomży. Zapraszam w imieniu Katarzyny Polewko.
8: Zapraszamy na reklamy.
5: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Maciek Tercjach, zawodnik i trener sztuk walki. Tematem rozmowy będzie wpływ sportu na walkę z uzależnieniami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
8: Po reklamie.

0: sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Zapraszamy na audycję Zasmakuj w Łomży. Dziś naszym gościem jest wiceprezydent miasta Andrzej Stypułkowski. Dzień dobry, panie prezydencie.
3: Witam panią redaktor, witam mieszkańców naszego pięknego miasta.
2: Zaczynamy od dobrych informacji. Łomża otrzyma dodatkowe środki z programu Premia Społeczna. Ile i na co zostaną przeznaczone? Konkrety.
3: Zgadza się, pani redaktor. Cieszę się, że w dniu dzisiejszym mogę pochwalić się dobrą informacją. Miasto otrzymało blisko 400 tysięcy złotych. Są to środki, które generalnie przeznaczone będą na działania na rzecz pieczy zastępczej, czy też to czy pracowników, tak, pracownicy pieczy zastępczej zostaną przeszkoleni w pewnych zakresach, jak również kandydaci na rodziny zastępcze również będą mogli skorzystać ze szkoleń, ale również, co jest istotne, będą mogli korzystać między innymi z wyjazdów integracyjnych, takich wyjazdów weekendowych, gdzie będą uczyć się opieki nad dziećmi, co też jest istotne. Dzieci, które funkcjonują w ramach pieczy zastępczej, będą i mają problemy z nauką, również będą mogły skorzystać z dodatkowych zajęć, czy to z języka polskiego, matematyki, czy też języka obcego. I tych zajęć naprawdę będzie bardzo dużo. Również w ramach tych środków między innymi udało nam się przeznaczyć te środki na zajęcia integracyjne, piknik, tak, z okazji Dnia Pieczy Zastępczej, czy też będzie wydarzenie, które myślę dla dzieci będzie bardzo przyjemne. Jest to wydarzenie związane z Mikołajkami, tak, więc to też będzie działanie, które właśnie wpisuje się w potrzeby rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze, więc osobiście bardzo cieszę się, że udało nam się te środki pozyskać, a w tym miejscu tylko nadmienię, że my jako miasto również złożyliśmy na podobne działania wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, ale to myślę, że to, jeżeli nam się uda, to takie działania będą realizowane już w przyszłym roku.
2: I to będzie kontynuacja. Panie prezydencie,
3: tak jest.
2: Te środki chyba są potrzebne, bo i kandydatów do rodzin zastępczych w Łomży potrzeba.
3: Oczywiście myślę, że tu Łomża nie jest wyjątkiem. Tak naprawdę myślę, że w skali całego kraju tych rodzin, osób, które mogą być rodzinami zastępczymi, bardzo potrzeba. Tak? Może to mniejszy problem jest, jeśli chodzi o rodziny spokrewnione. Natomiast myślę, że potrzeba jest, żeby takich rodzin było jak najwięcej, żeby też dzieci wychowywały się w środowisku rodzinnym, a nie w domach dziecka. Myślę, że jednak ta praktyka pokazuje, że jednak dzieci dużo lepiej, cieplej czują się, jeżeli mają zapewnioną rodzinną atmosferę. Tutaj myślę, że rodzina, piecza zastępcza jest odpowiednią instytucją, która jakby tutaj te ciepło zapewnia.
2: Ile takich rodzin w Łomży potrzeba, żeby rozwiązać ten problem? Czy możemy mówić o liczbach?
3: Myślę, że jeśli chodzi o liczby, to trudno powiedzieć, tak, bo te potrzeby są różne, natomiast na pewno im więcej rodzin na terenie naszego miasta i powiatu powstanie, to będzie bardzo duży sukces. Natomiast ja osobiście zachęcam wszystkie osoby, które mają takie możliwości, żeby się zdecydowały, zgłosiły się do Centrum Usług Społecznych. Tam funkcjonuje dział pieczy zastępczej, który tam można wszelkich informacji się dowiedzieć, jakie wymogi trzeba spełniać i też jakiego rodzaju obowiązki wiążą się z tym, że ktoś zostanie rodziną zastępczą.
2: Ale ważne jest też wsparcie tej właśnie pieczy zastępczej. Czy ta opieka systemowa jest pana zdaniem, zdaniem pana prezydenta odpowiednia?
3: Czy jest odpowiednie? Myślę, że jest odpowiednie, jednakże jak to w życiu, tak? Myślę, że różne sytuacje życiowe bywają, być może w pewnych okolicznościach.
2: Są jakieś luki systemowe.
3: Są być może jakieś luki, natomiast myślę, że ogólnie jeśli chodzi o samą formułę, myślę, że to jest formuła dużo lepsza, aniżeli placówki opiekuńczo-wychowawcze, tak? Więc tutaj jakby zachęcam wszystkich naszych mieszkańców, jeżeli mają takie możliwości, żeby zgłaszali się do naszego Centrum Usług Społecznych, a tutaj, jeżeli chodzi o warunki, które musimy zapewnić, my jako miasto na pewno będziemy starali się, żeby podjąć działania takie, żeby tym przyszłym kandydatom ułatwić wejście, jeśli chodzi tutaj w ten proces bycia rodziną zastępczą, tak? Mówię to między innymi w ramach tej premii społecznej. Będzie szereg szkoleń, wyjazdów integracyjnych, więc naprawdę warto skorzystać.
2: Więc będziecie walczyć o te środki. Przechodzimy do kolejnego tematu. Rusza kolejna już edycja budżetu obywatelskiego. Mieszkańców Łomży trzeba motywować do tego, żeby zaangażowali się i zgłaszali propozycje?
3: Panie redaktor, myślę, że to jest już 14. edycja budżetu obywatelskiego. I praktyka pokazuje, że są już osoby, które bardzo dobrze odnajdują się w budżecie obywatelskim i które, można powiedzieć, że co roku zgłaszają jakieś inicjatywy. Warto przypomnieć, że budżet obywatelski jakby składa się z budżetu ogólnomiejskiego, gdzie ponad 1,5 miliona złotych jest w tym roku przeznaczony, oraz zadań osiedlowych. I jeśli chodzi o zadania osiedlowe, tutaj jest... Myślę, że tutaj mogłoby być trochę lepiej, ponieważ niestety, biorąc pod uwagę analizę dotychczasowego budżetu obywatelskiego, funkcjonują, to prawda niewiele, tak, ale funkcjonują osiedla, gdzie jednak z tym zgłaszaniem zadań do budżetu obywatelskiego jest ciężko, więc...
2: A potrzeby na pewno są, jak na każdym osiedlu.
3: Zgadza się, więc tutaj powiem szczerze, tutaj jestem trochę rozczarowany, natomiast jeśli chodzi o samą historię budżetu obywatelskiego, to myślę, że u nas w Łomży jest naprawdę bardzo dobrze, postawimy może dobry plus, o tak powiem, bo jeszcze może być lepiej, tak, ale jest bardzo dobrze, chociażby świadczą o tym fakty, tak, że w ramach dotychczasowych edycji budżetu obywatelskiego wydatkowaliśmy blisko 25 milionów złotych. Myślę, że jest to kwota, która już pokazuje, że w ramach budżetu nasi mieszkańcy w sposób znaczący zmienili swoją rzeczywistość. Przypomnę, że tutaj były realizowane nie tylko zadania miękkie, ale również zadania inwestycyjne, parkingi, ulice, więc naprawdę ta historia pokazuje jednak, że nasi mieszkańcy potrafią się zaangażować, potrafią zmobilizować swoich sąsiadów do tego, żeby, jak już jest zadanie zgłoszone, żeby głosować i czynnie brać udział w wyborze takiego zadania, więc
2: ale,
3: myślę, że
2: ale,
3: o to
2: ale,
3: chodzi.
2: Ale skoro pan prezydent już powiedział o tym, że nie wszędzie jest tak dobrze, nie na każdym osiedlu, no to które osiedla powinny dostać reprymendę? Które trzeba zmotywować? Których mieszkańców?
3: Znaczy, panie redaktor, ja jestem daleki od tego, żeby dawać reprymendy naszym mieszkańcom, natomiast powiem tak, jeśli chodzi o sam budżet, to też nie jest tajemnicą, że ja osobiście właśnie z uwagi na to, że nie wszyscy mieszkańcy, jakby nie wszystkie osiedla tak czynnie uczestniczą, widzę pewne możliwości, pewne konieczności też, żeby ten budżet modyfikować. Natomiast ten rok chcemy przeznaczyć między innymi na to, żeby takie szersze konsultacje zrobić na temat funkcjonowania budżetu obywatelskiego, tak żeby ten budżet jak w największym zakresie odpowiadał naszym mieszkańcom. Więc tutaj naprawdę widzę duże pole do popisu, żeby z naszymi mieszkańcami rozmawiać, między innymi też rozmawiać z mieszkańcami tych osiedli, gdzie do tej pory z tymi zgłoszeniami nie było tak kolorowo, więc no mam nadzieję, że tutaj w trakcie roku uda nam się takie spotkanie zorganizować, gdzie będą też nasi mieszkańcy, gdzie będzie można naprawdę w sposób czynny, nasi mieszkańcy będą mogli zgłosić swoje uwagi. My przedstawimy swoje rozwiązania i mam nadzieję, że wypracujemy jeden model, który jeszcze będzie lepiej odpowiadał na potrzeby naszych mieszkańców.
2: A na przestrzeni tych lat, bo jak pan prezydent przed momentem wspomniał, to już 14. edycja, wygrywają zadania twarde czy miękkie? Na co mieszkańcy mają większą ochotę i determinację, żeby realizować?
3: Znaczy, to też nie jest tajemnicą, że nasi mieszkańcy mają różne potrzeby, więc tutaj na pewno, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, to zadania inwestycyjne są bardziej namacalne. Jeżeli zostanie wykonany czy jakiś parking, czy jakiś chodnik, to wiemy, że już ta infrastruktura zostanie. Natomiast jeśli chodzi o zadania miękkie, to też warto podkreślić, że są nie mniej istotne, tak? Więc, no ale to są czy pikniki, czy jakiegoś rodzaju turnieje, tak? Chociażby w tym roku już mieliśmy przyjemność być na turnieju piłkarskim organizowanym przez młodzieżowy ŁKS, więc tutaj jakby warto podkreślić, że każde z tych zadań jest istotne, przy czym warte podkreślenia, że w sposób oczywisty większa pula środków przeznaczona jest na zadania o charakterze inwestycyjnym. Tutaj warto przypomnieć, już wspomniałem kwotę, że ponad 1,5 miliona złotych jest przeznaczone na zadania ogólnomiejskie, przy czym jedno zadanie inwestycyjne nie może przekroczyć kwoty 900 tysięcy złotych, a zadania miękkie, jedno zadanie w budżecie ogólnomiejskim nie może nie przekroczyć kwoty 50 tysięcy złotych, a w zadaniach osiedlowych 20 tysięcy złotych. Więc tutaj myślę, że każde zadanie jest istotne, a w tym miejscu zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, żeby czynnie uczestniczyć w życiu naszego miasta. To czasami mieszkańcy najlepiej wiedzą, co potrzeba w ich okolicy zmienić, jakiego rodzaju działanie podjąć, a często też bywa, że zadania, które są zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego, mimo iż nie osiągną jakiejś tam wymaganej ilości głosów, my widzimy, że coś jest istotnego, na co mieszkańcy zwracają uwagę i w przyszłym roku na przykład takie zadanie jest wpisywane do budżetu miasta i również jest realizowane już może nie ze środków budżetu obywatelskiego, ale ze środków w cudzysłowie mówiąc, normalnego budżetu miasta.
2: Ostatnio podsumowaliście działania skierowane do seniorów. Tych propozycji w Łomży nie brakuje, trzeba tylko chcieć?
3: Bardzo cieszę się, że właśnie w ramach projektu Centrum Usług Społecznych mamy dużą, myślę, że gamę działań na rzecz naszych seniorów. Nasi seniorzy pokazują, jak można cieszyć się z życia i powiem szczerze, naprawdę jestem pod dużym wrażeniem witalności naszych seniorów, tego jak podchodzą do życia. Ostatnio faktycznie mieliśmy możliwość podsumowania jednego z zadań w projekcie Centrum Usług Społecznych, był to basen dla seniora i osoby z niepełnosprawnością i tak jak podsumowaliśmy to zadanie, to widzimy, że w sumie to było zgłaszane przez seniorów, że jest duża potrzeba, żeby takie działania w naszym mieście były organizowane, więc osobiście cieszę się, że są, natomiast widzę też, że jest potrzeba, żeby było jeszcze więcej, więc tutaj mogę na antenie u pani redaktor zapewnić, że na pewno będziemy starali się podejmować takie działania, żeby tych działań było jak najwięcej.
2: A seniorzy pewnie to zapamiętają.
3: Oczywiście, więc nie pozostaje mi nic innego, jak
2: dotrzymać słowa.
3: Zgadza się. Więc mam nadzieję, że tak będzie, a w tym miejscu mogę już zaprosić kolejną grupę seniorów i osób z niepełnosprawnością, ponieważ na jesieniu rusza kolejny nabór do zajęć na basenie, na pływalni, więc tutaj już mogę w tym miejscu zachęcić wszystkie osoby zainteresowane do tego, żeby śledziły stronę Centrum Usług Społecznych. Tam pojawi się informacja o naborze. Warto się zgłosić, ponieważ naprawdę zajęcia na pływalni są bardzo atrakcyjne. Na tym podsumowaniu naprawdę padło bardzo dużo ciepłych słów ze strony seniorów i jeżeli tak zwaną pocztą pantoflową to się rozniesie, to nie są spokojne ten nabór, tak? Ale naprawdę zachęcam wszystkie osoby zainteresowane do tego, żeby aplikowały, żeby starały się, żeby w tym wieku zadbać też o swoją kondycję fizyczną, a widzę, że zajęcia były bardzo atrakcyjne, więc na pewno zachęcam do tego miejsca seniorów do tego, żeby wzięły czynny udział.
2: I my, nieco młodsi, moglibyśmy się od tych seniorów z Łomży uczyć, bo oni zarażają energią, uśmiechem i pozytywnym podejściem do życia. A skoro już o tej energii mówimy, no to tej energii i właśnie radości nie brakuje najmłodszym. Wczoraj świętowaliśmy Dzień Mamy, już za chwilę Dzień Dziecka. W Łomży będzie świętowany należycie?
3: Oczywiście. Staramy się oczywiście, żeby wczytywać się w potrzeby nie tylko seniorów, jak to było już powiedziane, ale również w potrzeby naszych młodych mieszkańców, więc najbliższy poniedziałek, 1 czerwca oczywiście w Parku Jana Pawła organizujemy miejski Dzień Dziecka. Na naszych najmłodszych mieszkańców czeka bardzo dużo atrakcji przygotowanych przez miasto, ale również nasze jednostki, czy to Centrum Integracji Społecznej, czy też Miejski Środek Sportu i Rekreacji, więc myślę, że tutaj nasi mieszkańcy będą mogli odnaleźć się, jeśli chodzi o atmosferę. A przypomnę, że chociażby w ostatnim czasie też odbył się Święto Rodziny w Parku Jana Pawła II, gdzie naprawdę ta obecność naszych mieszkańców była bardzo zadowalająca, ponieważ widzieliśmy całe rodziny z dziećmi, które przychodziły, korzystały z atrakcji. Myślę, że nie mniej atrakcji będzie również czekało na naszych mieszkańców w najbliższy poniedziałek, a myślę, że uśmiech na twarzy dziecka jest najważniejszy, więc oby tylko pogoda dopisała, myślę, że ten uśmiech na buzi naszych młodych mieszkańców pojawi się w Parku Jana Pawła II. Przypomnę, od godziny 15 do 19 też będzie można skorzystać z letniego parku zabaw. Będą to atrakcje za darmo.
2: Więc zapraszamy tych najmłodszych, ale tych nieco starszych też. Pewnie też coś się znajdzie,
3: myślę,
2: bo każdy
3: tak.
2: Z nas gdzieś tam w głębi jest dzieckiem, więc tego 1 czerwca można świętować właśnie w Łomży.
3: Oczywiście, jak najbardziej. Tu pani redaktor sobie trafnie podsumowała, że każdy z nas jest dzieckiem, więc warto przyjść i
2: świętować.
3: Tak jest.
2: I tym zaproszeniem. Tak, i tym zaproszeniem kończymy dzisiaj naszą rozmowę. Audycję Zasmakuj w Łomży. Gościem na antenie Radia Nadzieja był wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski. Panie prezydencie, dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam naszych mieszkańców.
0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.

0: 35 minut po godzinie 11. Słuchają Państwo Radia Nadzieja w środę. My teraz przenosimy się do Akademii Łomżyńskiej. Paweł Majewski, nasz reporter, jest na miejscu i opowie, co tam się dziś dzieje. Halo Paweł, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Aniu, dzień dobry Państwu. Jesteśmy właśnie na Akademii Łomżyńskiej. Odbywa się konferencja Nauka, Biznes, Samorząd. Bardzo ważna konferencja, wielu bardzo ważnych gości, wiele bardzo ciekawych paneli. O tym właśnie wydarzeniu porozmawiamy z moimi gośćmi i z uczestnikami konferencji. Jest ze mną członek Zarządu Województwa Podlaskiego, pan marszałek Jacek Piorunek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, pan Cezary Cieślukowski. Dzień dobry, panie przewodniczący. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu. Również w kontekście obecności w Łomży chciałem powiedzieć, że reprezentuję tutaj również suwalską specjalną strefę ekonomiczną. Ma to niezwykłe znaczenie, bo częścią tej strefy jest również ziemia łomżyńska.
1: Oczywiście tak. No i ma to też tego znaczenie, że jest to konferencja w dużej mierze poświęcona biznesowi i sprawom gospodarczym. Panie marszałku, to chyba jest ważne wydarzenie nie tylko dla województwa jako takiego, ale także dla Łomży. Takiej ważnej konferencji tutaj chyba dawno nie było.
2: Tak, szanowni państwo, jak państwo zauważyli, większość tych konferencji i przedsięwzięć, kongresów związanych z rozwojem regionalnym czy z rozwojem przedsiębiorczości odbywa się w stolicy naszego województwa. Chcemy z tym skończyć, chcemy pokazać też, że są inne subregiony na mapie województwa podlaskiego, to jest Łomża, Suwałki, Bielsk Podlaski i tam też są przedsiębiorcy, tam też są mieszkańcy, którzy oczekują tych informacji i dlatego robimy konferencje w tych subregionach. W Suwałkach dofinansowujemy, bo dużą konferencję biznesową, a w Łomży jesteśmy bezpośrednio organizatorami, podobnie będzie w Bielsku Podlaskim. A dlaczego? Dlatego, że szykujemy się po pierwsze do kolejnej edycji finansowania Unii Europejskiej na lat 2028-2034 i dlatego między innymi chcemy dzisiaj w Łomży przyjąć tak zwaną kartę Łomży, w której zarekomendujemy przedsięwzięcia, które w tej edycji kolejnej będą mogły być dofinansowane. Chcemy, żeby zostały utrzymane strategie tak zwanych zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego. To znaczy Łomża i powiedzmy regiony, nie regiony, tylko gminy sąsiednie, chociażby gmina Piątnica, Nowogród czy gmina Łomża, tak jak było do tej pory, określają inwestycję, którą chce zrobić, rezerwujemy dla nich środki finansowe, które są dla nich pewne, oczywiście po spełnieniu wielu ważnych kryteriów. I dzisiaj chcemy też doprowadzić do większej integracji pomiędzy światem nauki, władzy samorządowej i przedsiębiorców i wiele innych przedsięwzięć w ramach tej karty, które zostaną skierowane później do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, do naszego Sejmiku Województwa, żeby brać je pod uwagę. Także chcemy, żeby Łomża była jeszcze bardziej słyszalna w naszym regionie niż do tej pory. A robimy to też w kontekście środków finansowych, które otrzymamy z Unii Europejskiej w ramach Tarczy Wschód czy programu SAFE. To są bardzo, to są pewne pieniądze i duże pieniądze, które będą do zagospodarowania w naszym województwie i wierzymy, że jak największa ilość przedsiębiorców z Łomży z tych pieniędzy skorzysta.
1: Pan marszałek był już prelegentem na jednym właśnie z paneli. Za chwilę też będzie panel. Pan przewodniczący będzie też jednym z panelistów dzisiaj. O czym pan przewodniczący będzie mówił?
2: Chcę powiedzieć, że współpraca samorządu, rządu, instytucyjnych z przedsiębiorstwami jest naszym obowiązkiem, bo przedsiębiorcy są tą, można powiedzieć, solą ziemi, która dostarcza nam środków finansowych na funkcjonowanie państwa, utrzymanie wszystkich służb, wszystkich dziedzin społecznych. Dlatego z przedsiębiorcami trzeba rozmawiać i przedsiębiorców trzeba wspierać. Ja chcę powiedzieć o tych różnych instrumentach, którymi dysponujemy i jako samorząd, ale też i jako specjalna strefa ekonomiczna. Łomża ma bardzo wielu, bardzo aktywnych przedsiębiorców, takie firmy jak Armpack, Sunwinner, Pianopol, piekarnia Kraska i tak dalej. To są firmy, które skorzystały z tak zwanej przywilejów Polskiej Strefy Inwestycji, dostały ulgi inwestycyjne na swoje inwestycje. Dzięki temu już zainwestowano w Łomży ponad 46 milionów złotych w ostatnich, można powiedzieć, kilku latach. Dzieje się to dzięki dobrej współpracy właśnie z przedsiębiorstwami, do których między innymi poprzez takie spotkania docieramy, informując im tym, czym dysponujemy. Z jednej strony dotacje, misje handlowe, wsparcie związane z budowaniem wspólnej oferty promocyjnej, z drugiej strony konkretne pieniądze, z których mogą skorzystać.
1: Panie marszałku, jeszcze jedno pytanie o ten panel, w którym pan uczestniczy, tam również uczestniczy między innymi marszałek Prokoryn. Dużo było o sytuacji województwa podlaskiego, również w tych niepewnych obecnych czasach. Było o tym, jak podlaskie firmy powinny konkurować. Jaka jest właściwie recepta teraz na sukces gospodarczy województwa?
2: No to, co mówiłem wcześniej, pieniądze w ramach Tarczy Wschód. Już nie mówiąc o kolejnej edycji finansowej z Unii Europejskiej. Dzisiaj dlatego zawieramy te sojusze z przedsiębiorcami, chociażby w ramach klastra budowlanego, czy z klastrem budowlanym, czy z klastrem przemysłowym Evoluma. To są organizacje okołobiznesowe, które skupiają przedsiębiorców. I jeżeli chcemy, żeby te środki finansowe w ramach tarczy były skonsumowane przez tych przedsiębiorców, to musimy ich do tego przygotować. Przede wszystkim dać im rekomendacje. Zawrzeć sojusz, wspólnie walczyć o pieniądze na konkretne przedsięwzięcia, które w ramach tych sojuszy i ci przedsiębiorcy mogą później te środki konsumować. Także myślę, że to są największe i najważniejsze wyzwania w tej chwili, które stoją przed nami i tak jak powiedziałem, musi być słyszany także o to, żeby między innymi jak najwięcej tych środków naszych rodzimych przedsiębiorców zabezpieczyć.
1: Pan przewodniczący Cezary Cieślukowski musiał już nas opuścić, bo został wywołany na salę, także my już będziemy oddawać głos do studia. Był ze mną członek Zarządu Województwa Podlaskiego, pan marszałek Jacek Piorunek. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: A to ważne wydarzenie odbywa się dziś w Akademii, czy też na Akademii Łomżyńskiej. Więcej relacji jeszcze dziś na stronie radionadzieja.pl. Zapraszamy także na radiowego Facebooka, nasze media społecznościowe. Także relacja z tego wydarzenia będzie. A już za niecałe 3 minuty spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem w naszej audycji Słowo o Słowie.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Małgorzata pyta, co znaczy słowo alboś i czy używane jest w życiu codziennym. Każdy ma inne trochę życie codzienne. Taka forma jak alboś prawdopodobnie potocznie bywa rzadko spotykana. Owszem, możemy śpiewać albośmy to jacy tacy, na przykład obcy krakowiacy, ale nie mamy w naszej świadomości tej możliwości przyklejania osobowej końcówki do różnych form. Jużem o tym mówił kiedyś. I to jest forma, którą uznajemy za albo archaiczną, albo za trochę regionalną. Alboś był tam, czyżbyś? No, to już jest normalne, a w czyżbyś w coś na końcu może być umieszczone, ale w alboś, no to tak jak aleś. Aleś się zmachał na przykład. Alem dużo zrobił. Może takie formy już częściej spotykamy, a to jest to samo, to jest tak samo. Alem się zmęczył, prawda? Alem pokazał mu, o co chodzi. I wtedy końcówka osobowa z czasownika wędruje do spójnika i dobrze się tam czuje. Może też przywędrować do takiego spójnika jak albo. I wtedy będzie alboś. Alboś mi o tym mówił, albo alboś to zrobił, w znaczeniu, czy rzeczywiście to zrobiłeś, albośmy to jacy tacy.
0: Słowo o słowie.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Praca nad sobą. Praca ta ma na celu kształtowanie samego swego człowieczeństwa. O ile w życiu naszym przygotowujemy się do spełniania różnych prac i zadań w takim czy innym zawodzie, to ta jedyna praca zmierza do ukształtowania samego człowieka. Człowieka, jakim jest każdy z nas. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Stwierdzenie to, można powiedzieć, odkrycie dokonuje się właśnie w młodości. To odkrycie jest ciekawe, wspaniałe. Jest także czasem niepokojące. Wniosek praktyczny, mój kochany chłopcze, moja kochana dziewczyno, nie możesz zrezygnować z tego odkrycia. Nie możesz zrezygnować ze swojego wnętrza. To jest wielkie niebezpieczeństwo, które grozi człowiekowi zawsze. Łaską jest obudzenie człowieka wewnętrznego. Nie można go gasić. Praca nad sobą jest jak najbardziej osobistą współpracą z Jezusem Chrystusem, na podobieństwo tej, jaka dokonała się w uczniach wybranych przez Niego, gdy zawezwał ich do swojej bliskości.

Musicie myśleć o sobie w kategoriach uczniów Chrystusa. Chrystus wciąż ma uczniów. Wszyscy jesteśmy Jego uczniami.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry. Laserowe

0: Zobacz Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
1: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
2: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
3: Ogłoszenie nadawcy.

0: 12 minut po godzinie 12, to jest środowe popołudnie. Spędzają je Państwo z Radiem Nadzieja. Rzetelne wyniki związane z konsekwencjami systemu kaucyjnego będziemy znali w czerwcu albo w lipcu. Tak mówił na naszej antenie prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży Bartosz Niebrzydowski. Według początkowych przewidywań spółka na systemie kaucyjnym ma stracić 15% przychodów, czyli 4 miliony złotych. Prezes ZGO informuje, że po pierwszej połowie roku będzie można ocenić spadek surowca, który zaczął trafiać do systemu kaucyjnego.
1: Liczę, że już ten taki czerwiec, lipiec to będą miarodajne wyniki ze względu na też zintensyfikowane spożycie wody, na płynów, ze względu na cieplejszy okres, gdzie zawsze widzimy, że tego surowca butelkowego w okresach cieplejszych po prostu przychodziło więcej, więc będziemy mogli porównać rok do roku.
0: Prezes ZGO mówi, że te wyniki są niezbędne do tego, aby móc przygotować kompleksową strategię dotyczącą gospodarki śmieciowej. Ma ona zostać przedstawiona jesienią.
1: Gdzieś elementy jej są wdrażane, taka kompleksowa strategia, którą chciałbym przedstawić do akceptacji sesji Rady, właśnie też zawierająca propozycję budowy spalarni. Myślę, że na przestrzeni kilku miesięcy powstanie, po prostu chcemy oprzeć ją o rzetelne wyniki związane z systemem kaucyjnym.
0: Przypomnijmy, że kaucja wynosi 50 groszy na butelki i puszki metalowe oraz złotówkę na butelki szklane wielokrotnego użytku. Już 13 minut po godzinie 12. Jeszcze słowo o pogodzie. Co godzinę Państwu o niej mówimy. Jest naprawdę bardzo przyjemna, spokojna pogoda i tak też będzie dziś do końca dnia. Obowiązuje ostrzeżenie przed burzami, ale to na szczęście nie dla naszego regionu. U nas w pogodzie dziś spokojnie, zachmurzenie małe i umiarkowane i 20 stopni na termometrach.

0: Ponad 29 tysięcy interwencji policji zakończyło się w zeszłym roku założeniem niebieskiej karty. Funkcjonariusze i urzędnicy pomocy społecznej są zgodni, że procedura ta jest ważnym narzędziem do walki z przemocą domową, ale wymaga zmian. Wiceszef policji, nadinspektor Roman Kuster mówi, że każdego dnia w kraju policja rejestruje blisko 90 niebieskich kart.
1: 29 770 interwencji w ubiegłym roku, które zakończyły się wszczęciem procedury niebieskiej karty. 89 na dobę. Czyli dzisiaj prawdopodobnie ponad te 80 interwencji, które zakończą się wszczęciem procedury, będzie miało miejsce dzisiaj w Dniu Matki, 26 maja.
0: Tak mówił wczoraj wiceszef policji, a nadkomisarz Marta Świnecka z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji powiedziała, że ważne, aby powstał cyfrowy system rejestrujący pomoc osobom dotkniętym przemocą domową.
2: W przypadku migracji, zmiany miejsca zamieszkania, żebyśmy na bieżąco wiedzieli, gdzie ta rodzina przebywa i żeby te działania już podjęte w miejscowości A mogły być kontynuowane w miejscowości B bez konieczności kolejnego podejmowania interwencji, bo zostaniemy wezwani, bez kolejnego wszczynania procedury. Po prostu już tą wiedzę będziemy mieli na bieżąco aktualnie dzięki takiemu systemowi.
0: Takim negatywnym przykładem niedoskonałości procedur była głośna sprawa znęcania się i śmierci Kamila z Częstochowy. Rodzina była pod nadzorem ośrodków pomocy społecznej. Najpierw w Olkuszu, potem w Częstochowie. Eksperci wskazywali, że lepszy przepływ informacji o problemach tej rodziny mógłby pozwolić na uniknięcie tragedii, jaką ostatecznie była śmierć chłopca. 24 minuty po godzinie 12 spędzają Państwo środowe popołudnie z Radiem Nadzieja.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny zabrała głos w sprawie ochrony konstytucyjnego rozumienia małżeństwa. W opublikowanym stanowisku biskupi przypominają, że zgodnie z polską konstytucją małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Dokument jest odpowiedzią na pojawiające się w ostatnim czasie orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące uznawania zagranicznych małżeństw osób tej samej płci. Zdaniem biskupów debata wokół tych kwestii powinna być prowadzona z poszanowaniem dobra wspólnego i odpowiedzialnie, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak.
1: Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny w opublikowanym stanowisku przypomina, że w artykule 18 Konstytucji jest zapis, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny i jako takie znajduje się ono pod ochroną oraz opieką państwa, a także, że nie jest to tylko zapis formalny. Małżeństwo posiada bowiem znaczenie wyjątkowe i to znaczenie społeczne, antropologiczne, duchowe.
0: Biskupi dodają, że szacunek wobec każdej osoby nie oznacza jednak rezygnacji z prawdy o małżeństwie, którą Kościół głosi od początku.
1: Rada nie występuje przeciwko komukolwiek i nie odbiera komukolwiek godności. Biskupi pragną natomiast pozostać wiernymi wizji człowieka i wizji rodziny, która od wieków stanowi fundament chrześcijańskiego rozumienia miłości i odpowiedzialności społecznej. Biskupi przypominają, że każdy człowiek zasługuje na szacunek, na ochronę godności i język wolny od pogardy, ale szacunek wobec każdej osoby nie oznacza rezygnacji z prawdy o małżeństwie, którą Kościół głosi od zawsze.
0: Członkowie Rady apelują także do wszystkich ludzi dobrej woli o odpowiedzialność za prawo, za przyszłość polskiej rodziny, a także za zachowanie konstytucyjnego i moralnego fundamentu Rzeczypospolitej Polskiej.

0: To była okazja do wymiany doświadczeń, zacieśnienia współpracy i refleksji nad miejscem mediów katolickich w Polsce. W Łomży zakończyło się trzydniowe spotkanie dyrektorów stacji radiowych zrzeszonych w Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Przy okazji dyrektorzy rozgłośni katolickich z całej Polski zwiedzili zakład karny w Czerwonym Boże, ośrodek szkoleniowo-poligonowy Grom i Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie. Co ważne, był to pierwszy zjazd organizowany w Łomży, podkreśla dyrektor Radia Nadzieja, ksiądz Mariusz Szulc.
1: Wielką wdzięczność wyrażam wszystkim księżom, ojcom, dyrektorom, którzy zechcieli naszą skromną Łomżę odwiedzić i być u nas w Łomży na kolejnym zjeździe. To pierwszy taki zjazd w Łomży, także cieszymy się bardzo, że mogliśmy tutaj gościć i tym bardziej ojcu Andrzejowi składamy ogromne podziękowania za każdą pomoc, też taką techniczną, taką też dobrą, z przesłaniem, za wprowadzanie tych różnych nowinek, które również my możemy jako Radia Nadzieja na swój rynek tutaj wprowadzać i czerpać z tej bogatej wiedzy. Z całego serca dziękujemy.
0: Dzięki takim spotkaniom możemy podpatrywać, jak funkcjonują inne rozgłośnie, w tym przypadku gospodarz spotkania, więc Radio Nadzieja, mówił ojciec Andrzej Grat, dyrektor Radia Jasna Góra.
2: Jest to forum niezależnych rozgłośni, więc my nie tworzymy żadnej sieciówki jednej. Staramy się zachować swoją odrębność, ale też być dla siebie na co dzień też wsparciem. I to też wsparcie jest różnorodne. Wymiana audycji, informacji, ale także rozmów, też wsparcia
1: technicznego,
2: programowego.
0: Ojciec Andrzej Grat tłumaczył, że forum zostało powołane z myślą o współpracy zrzeszonych rozgłośni.
2: Takie spotkanie, jak chociażby dzisiaj mamy możliwość być w studiach, w Radiu Nadzieja. Możemy popatrzeć też na to, co wyście tutaj zrobili w ostatnim czasie. Możemy podpatrzeć, trochę oczywiście z zazdrością spoglądamy, ale dzięki temu mamy szansę pewne rzeczy, które wyście wprowadzili i szlak przetarli, wprowadzać także i w naszych redakcjach.
0: Podczas obrad dokonano zmian w prezydium Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Nowym przewodniczącym został ksiądz Rafał Skitek z archidiecezji katowickiej. Dyrektor Radia M Katowice zastąpił księdza Mariusza Wedziuka, dyrektora Radia Warszawa.

0: się w gang.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 13:40.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Maciek Tercjak, zawodnik i trener sztuk walki. Tematem rozmowy będzie wpływ sportu na walkę z uzależnieniami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
1: Po reklamie.

Tu mi Lovelas, a więc nowość od Igo na antenie Radia Nadzieja. Już za niecałe 3 minuty, 13 o 13 wiadomości, a w nich odpowiemy na pytanie, czy prezydent poprze ustawę o osobie najbliższej proponowaną w obecnym kształcie. Zapraszam za niecałe 3 minuty.

0: 13. Czas na wiadomości przedstawię Bartek Święciński.
1: Zatrzymano podejrzanych o fałszywe alarmy. Prezydent nie poprze ustawy o osobie najbliższej w obecnym kształcie. Dziś przypada Dzień Samorządu Terytorialnego. Trzej zatrzymani w sprawie zgłaszania rzekomych zagrożeń to członkowie internetowej społeczności, której celem było wywoływanie fałszywych alarmów. Grupa korzystała z komunikatorów i platform internetowych, by określać cele swoich działań. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros mówi, że wśród zatrzymanych mężczyzn jest kierujący grupą.
2: W niedzielę 24 maja zatrzymano kolejnego mężczyznę. On jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, ale również o udział w poszczególnych zdarzeniach, wywołaniu poszczególnych sytuacji zagrożenia. Częściowo przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, złożył wyjaśnienia. Prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania i sąd dzisiaj zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
1: Wśród czynów, o które podejrzani są zatrzymani mężczyźni, jest także informowanie o rzekomych zagrożeniach na terenie posesji prezesa PiS w siedzibie TV Republika oraz w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Prezydent nie poprze ustawy o osobie najbliższej w obecnym kształcie. Doradca prezydenta Barbara Socha powiedziała, że Karol Nawrocki jest otwarty na rozwiązania, które ułatwią wszystkim Polakom funkcjonowanie w życiu codziennym. Jak podkreśliła, musi to być konstrukcja oparta na umowie nieingerująca w ustrój państwa. Barbara Socha zaznaczyła, że chodzi o katalog codziennych czynności, których osoby bliskie będą mogły dokonywać wzajemnie w swoim imieniu.
4: To są takie kwestie jak dostęp do informacji medycznej, możliwość odwiedzania się w podmiotach leczniczych. To są sprawy związane z tak zwanym zwykłym zarządem czy uprawnienia dotyczące organizacji pochówku. To są wszystko konkretne kwestie związane z prowadzeniem życia codziennego, które chcemy w ten sposób uregulować, ale chcemy też zwrócić uwagę na to, żeby te ułatwienia były dostępne dla wszystkich naszych obywateli, którzy chcieliby z takich rozwiązań skorzystać.
1: Rządowy projekt ustawy o statusie osoby najbliższej, nad którym pracuje Sejm, zakłada podpisanie notariusza umowy, która byłaby rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu dwie dorosłe osoby mogłyby m.in. wspólnie decydować o majątku, mieć dostęp do informacji medycznych, korzystać ze wspólnego mieszkania oraz załatwiać sprawy w imieniu partnera.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Dziś przypada Dzień Samorządu Terytorialnego. Został on ustanowiony przez Sejm na pamiątkę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych w Polsce, które odbyły się tego dnia w 1990 roku. Samorządy realizują zadania związane m.in. z edukacją, ochroną zdrowia, transportem publicznym, szeroko rozumianą gospodarką komunalną, wodociągami, kanalizacją czy drogami. To właśnie one są w najbliżej codziennych spraw obywateli, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
5: My ten samorząd tworzymy, tworzą go mieszkańcy lokalnych wspólnot i ten samorząd jest najbliżej społeczeństwa, więc bardzo ważne jest to, żeby lokalne wspólnoty miały też instrumenty do tego, żeby realizować działania zgodne z wolą mieszkańców. Tych samorządowców, którzy dbają o dobro lokalnej społeczności, jest dużo. To nie tylko prezydent, nie tylko rada, ale przede wszystkim pracownicy Urzędu Miejskiego w Łomży, więc też składam im ogromne podziękowania i wszystkiego najlepszego w dniu ich święta, czy też osób pracujących w naszych jednostkach samorządowych.
1: Prezydent Łomży mówi, że tych zadań samorząd ma dużo i problem pojawia się wtedy, kiedy nakładane są na nie kolejne zadania bez odpowiedniego finansowania.
5: Pamiętam w historii zadań, które były nam zlecane przez administrację rządową. No to duża część tych zadań pochodzi z budżetu miasta, chociażby oświata niezwykle ważna. Widzimy, jaka duża jest to część budżetu. Szereg pomysłów różnych rządów, no ale niestety duża partycypacja też budżetu miasta, więc tych problemów jest dużo. O tych problemach dyskutujemy na forum Rady do Spraw Samorządu i będziemy dyskutować, bo samorządowcy mają różne problemy.
1: W 1990 odbyły się wybory do rad gmin. Nowo wybrane rady gmin wybrały swoje władze wykonawcze, prezydentów miasta.

0: burmistrzów oraz wójtów. Pierwsze wybory do wszystkich trzech szczebli samorządów, rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich odbyły się 11 października 1998 roku. Dopełnieniem reformy samorządowej było wprowadzenie, począwszy od wyborów samorządowych w 2002 roku, bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ponad 300 maturzystów i uczniów szkół średnich odwiedziło wczoraj Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży podczas Dnia Otwartego Uczelni. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Stay Connected, który ma przeciwdziałać zjawisku dropoutu, czyli rezygnacji ze studiów jeszcze przed zdobyciem dyplomu. Jak podkreślał na naszej antenie rektor uczelni Reneusz Żuchowski, odpowiedni wybór ścieżki edukacyjnej to dziś jedno z najważniejszych wyzwań młodych ludzi.
1: Kolejna nasza inicjatywa realizowana w ramach nowego projektu, który rozpoczęliśmy, projekt Stay Connect, który jest realizowany w ramach takiej akcji przeciwdziałania dropoutowi, czyli przedwczesnemu kończeniu studiów. I teraz można by powiedzieć, ale po co młodzi ludzie ze szkół ponadpodstawowych? Przecież zjawisko dotyczy studentów. Natomiast to działanie jest świadome, bo chodzi o to, żeby młodych ludzi już pokazywać im ścieżkę możliwości rozwoju, tak aby oni odpowiedzialnie i trafnie wybierali swoją przyszłość i edukacyjną, i zawodową.
0: W wydarzeniu wzięła udział młodzież m.in. ze Ostrołęki, Suwałki, Nowa Podlaskiego, Łysych i Lubiejewa.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
3: Uważajmy dziś w regionie na wiatr, który może być chwilami porywisty. Na termometrach 20 stopni. W nocy temperatura spadnie do 7, jutro zachmurzenie umiarkowane i maksymalnie 18, w porywach do 19 stopni.
2: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
4: Po reklamie.

0: 100 219 000 złotych, tyle według licznika umieszczonego na stronie MPEC-u, wynoszą oszczędności z tytułu spalania biomasy w Łomży w ciągu ostatnich 5 lat. To jest różnica między ceną, jaką byśmy jako MPEC ponosili bez modernizacji ciepłowni, spalając tylko i wyłącznie węgiel, a którą ponosimy teraz, mówi prezes ciepłowni Radosław Żegalski.
1: Ta różnica, te 100 milionów złotych, to jest ta kwota, którą przez te 5 lat musielibyśmy wyciągnąć z portfeli naszych mieszkańców, odbiorców ciepła, gdybyśmy nie zrobili tych inwestycji. Także wydaje mi się, że jest to bardzo duża kwota. Te pieniądze, te 100 milionów krążyło tutaj gdzieś na naszym rynku i obracało się i przede wszystkim było w portfelach i można było to wykorzystać i na pewno było wykorzystane przez mieszkańców.
0: A ten licznik aktualizowany jest raz na dobę w dni robocze. Już 11 minut po 13:00.

Procesy sądowe przeciwko mediom społecznościowym oskarżonym o świadome doprowadzanie do uzależnienia od nich stają się coraz bardziej powszechne w Stanach Zjednoczonych. W rozpoczynającym się przedprocesowym posiedzeniu w tej sprawie w Oakland w Kalifornii będą uczestniczyć przedstawiciele koncernów Meta, Instagram, Snap, TikTok i YouTube. Platformom społecznościowym zarzuca się, że zostały zaprojektowane tak, aby maksymalizować czas spędzany przed ekranem, co może sprzyjać uzależnieniu wśród nastolatków. Doprowadza to nie tylko do szkód fizycznych i emocjonalnych, ale także do samobójczych śmierci. Główna rozprawa w tej sprawie ma się rozpocząć w połowie czerwca w Sądzie Federalnym Oakland. Teraz jest na etapie przedprocesowej. Wcześniej w tym roku firmy Meta i YouTube przegrały sprawę wytoczoną w Los Angeles przez kobietę, która zarzuciła im odpowiedzialność za swoje uzależnienie od mediów społecznościowych powstałe w okresie dzieciństwa. 20-letniej kobiecie, znanej jako Kaylee, przyznano $6 milionów odszkodowania po tym, jak ławnicy uznali za zasadny jej zarzut, że firmy te celowo stworzyły uzależniające platformy społecznościowe, które negatywnie wpłynęły na jej zdrowie psychiczne.

first. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

1 czerwca, więc w poniedziałek, wiadomo, Dzień Dziecka. Park Jana Pawła II, papieża pielgrzyma w Łomży, zamieni się w wielką strefę rodzinnej zabawy. Prezydent miasta Mariusz Chrzanowski zaprasza najmłodszych mieszkańców wraz z rodzinami na Miejski Dzień Dziecka. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Miejski Dzień Dziecka rozpocznie się o godzinie 15. Potrwa do 19. Organizatorzy przygotowali bogaty program, jeśli chodzi o atrakcje. Na uczestników będą czekały między innymi ścianka wspinaczkowa, kino 9D, dmuchańce, strefa sportu Mosir, warsztaty rękodzielnicze, oczywiście wata cukrowa i popcorn, strefa odkrywania wyobraźni i aktywności, a także strefa muzyczna. Nie zabraknie także ekologicznych atrakcji przygotowanych w ramach strefy ZGO. Dzieci będą mogły wziąć udział w ekoranie, zagrać w wielkoformatową grę planszową XXL, czy stworzyć własne eko-malowanki. Dodatkowo do dyspozycji uczestników Miejskiego Dnia Dziecka będzie bezpłatny letni park zabaw Mosir przy ulicy Wyszyńskiego, który w tym dniu będzie czynny od 15 do 20.

0: Właściciele stacji benzynowych przestrzegają cen paliw ustalonych w ramach rządowego programu CPN, chociaż zdarzają się naruszenia. Od końca marca do 20 maja Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła ponad 8600 kontroli, podczas których stwierdzono nieprawidłowości na prawie 530 stacjach. Wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda mówi, że skala naruszeń nie jest duża.
1: Z całą pewnością nie są to duże ilości, jeżeli chodzi o naruszenia tych przepisów. Natomiast przepisy prawa wymagają do tego od Krajowej Administracji Skarbowej, aby wszczynać postępowania i wyjaśnić je z poszczególnymi osobami, które są odpowiedzialne za takie naruszenia. Zresztą taka jest też zasada. Jeżeli ta cena spada, to tych naruszeń jest więcej. Jak rośnie, to przeważnie nie.
0: Jak dotąd właścicielom stacji paliw nie wymierzano żadnej kary pieniężnej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA, jednej z tamtejszych jednostek wojskowych. Ukraińska Powstańcza Armia to formacja zbrojna ukraińskich nacjonalistów, która oprócz walki z Sowietami odpowiedzialna jest za mordy na Polakach, dokonanych w ramach ludobójstwa na Wołyniu. Jak czytamy w dekrecie Wołodymyra Zełenskiego, honorowa nazwa bohaterów UPA została nadana samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ. Nazwa taka, jak napisano, została nadana w celu odnowienia historycznych, narodowych tradycji ukraińskiego wojska. Część oddziałów UPA kierowana przez ukraińskich nacjonalistów pod przywództwem Stepana Bandery zaangażowała się w eksterminację polskiej ludności w czasie II wojny światowej. Ogółem w rzezi wołyńskiej uznanej przez Polskę za ludobójstwo zginęło według polskich historyków nawet 100 tysięcy Polaków. Kilka dni temu także z udziałem prezydenta Zełenskiego i najwyższych ukraińskich władz dokonano przeniesienia i pochówku szczątków jednego z przywódców ukraińskich nacjonalistów, Andrija Melnyka.

Za 9 minut 14, więc za 9 minut w Radiu Nadzieja najnowsze wydanie wiadomości. Anna Czytowska, dziękuję Państwu za nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę Państwu dobrego i spokojnego popołudnia. Do usłyszenia.

0: Przeciw paktowi migracyjnemu nie obyło się bez emocji. Umowa strategiczna z Wielką Brytanią to bardzo dobry krok, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo, przedsiębiorczość i szanse na rozwój regionu. O tym była dzisiejsza konferencja w Akademii Łomżyńskiej. To były bardzo burzliwe obrady. Wczorajsza sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego przyniosła wiele emocji. Radni dyskutowali nad stanowiskiem klubu radnych PiS dotyczącym sprzeciwu wobec tzw. paktu migracyjnego. Ostatecznie zdecydowano o skierowaniu sprawy do dalszych prac i przygotowaniu wspólnego stanowiska wszystkich klubów, które ma zostać przedstawione na kolejnej sesji. W imieniu radnych PiS głos zabrał Artur Kosicki, który podkreślał, że środki europejskie nie mogą być uzależnione od bezpieczeństwa.
1: I zwracam się do was, szanowni państwo radni, żebyście schowali barwy polityczne, przekonania. Bo nauczeni tym, co stało się w zachodniej Europie, powinniśmy wyciągać wnioski i nie uczyć się na tym powiedzeniu, które dotyczy wielu aspektów polskiej historii, że mądry jest Polak po szkodzie. My wiemy, czym grozi nielegalna migracja. Dlatego przygotowaliśmy to stanowisko, że pokażemy, że kwestia bezpieczeństwa jest dla nas rzeczą nadrzędną. Czy jesteście za tym, żeby byli mi tutaj nielegalni migranci, tutaj, w naszym regionie, w naszym kraju?
0: Nie! Marszałek Łukasz Prokorem podkreślił, że bezpieczeństwo jest ważne, ale istotą jest również zabezpieczenie miliardów euro dla Podlaskiego. Stawką są środki na bezpieczeństwo, szpitale, kulturę i rozwój.
2: Zarząd województwa pod moim przewodnictwem nie prowadzi i nie będzie prowadził czynności, aby takie centra integracji cudzoziemców powstały w województwie podlaskim. Z prawa europejskiego wynika, że żaden podmiot, czy publiczny, czy prywatny, jeżeli dokonuje jakichkolwiek aktów dyskryminacyjnych, takich środków europejskich nie może wydawać. Nie może dostawać środków europejskich. Podjęcie tej uchwały powoduje, że województwo podlaskie będzie miało realne ryzyko utraty 2 miliardów euro. Pan radny Artur Kosicki zacytował klasyka, nie będzie niczego. Panie radny, właśnie nie będzie niczego. Że pan doprowadzi do tego stanowiska, nie będzie tych 2 miliardów euro.
0: Na sesję przybyło około 150 protestujących mieszkańców, którzy chcieli wziąć udział w posiedzeniu sejmiku. Przed rozpoczęciem obrad doszło do przepychanych między przeciwnikami paktu migracyjnego a Strażą Marszałkowską. Finalnie, mimo awantury, wszyscy zostali wpuszczeni na salę. Protestujący mieszkańcy mieli ze sobą transparenty z napisami 43 miliony czy nasze bezpieczeństwo i pakt migracyjny do kosza.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: Umowa strategiczna z Wielką Brytanią to bardzo dobry krok, powiedział ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Piotr Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego. Ekspert tłumaczy, że z punktu widzenia interesów Polski bilateralna umowa, która określi zasady kooperacji, wymiany myśli technologicznej, sprzedaży i wspólnej produkcji uzbrojenia oraz potencjał militarny Wielkiej Brytanii, uzupełnia to, czego nie będziemy mogli samodzielnie stworzyć ze względu na koszty.
4: Wielka Brytania jest w zasadzie drugim po Stanach Zjednoczonych krajem o znaczącym potencjale militarnym, zwłaszcza w tych obszarach, w których my jesteśmy bardzo słabo przygotowani, to znaczy cyberbezpieczeństwo, monitoring przestrzeni powietrznej, wywiad satelitarny i taka umowa pozwoli nam na niwelowanie naszych ograniczeń plus jeszcze ostatni komponent, czyli potencjał morski Wielkiej Brytanii.
0: To kolejna umowa strategiczna podpisana przez polski rząd w ostatnim czasie. Ponad rok temu podobne porozumienie zawarto z Francją. W kwietniu z Koreą i Japonią trwają rozmowy na temat traktatów dwustronnych z Włochami i Kanadą.
3: Najnowsze informacje z regionu.
0: Do Łomży trafi 400 tysięcy złotych na wsparcie pieczy zastępczej. Pieniądze pochodzą z programu Premia Społeczna. W jaki sposób zostaną wydatkowane? O tym mówił dziś na naszej antenie wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski.
5: Są to środki, które generalnie przeznaczone będą na działania na rzecz pieczy zastępczej czy pracowników. Tak, pracownicy pieczy zastępczej zostaną przeszkoleni w pewnych zakresach, jak również kandydaci na rodziny zastępcze również będą mogli skorzystać ze szkolenia, z wyjazdów integracyjnych, takich wyjazdów weekendowych, gdzie będą uczyć się opieki nad dziećmi.
0: Najmłodsi, którzy funkcjonują w ramach pieczy zastępczej i mają problemy w nauce, będą mogli również liczyć na dodatkowe zajęcia. Panele o bezpieczeństwie, przedsiębiorczości, szansach na rozwój regionu czy podpisanie karty Łomży. Dziś w Akademii Łomżyńskiej odbyła się konferencja Nauka, Biznes, Samorząd. Jak zbudować regionalny ekosystem odporności i innowacji. Zgromadziła ona prelegentów z całego województwa podlaskiego, którzy zastanawiali się, jak sprawić, by region stał się odporny na kryzysy.

0: Jak promować podlaskie innowacje. Podczas konferencji został przedstawiony i przyjęty ważny dokument dla Łomży w kontekście środków unijnych w kolejnych latach, mówi Jacek Piorunek, członek zarządu województwa.
1: Chcemy dzisiaj w Łomży przyjąć tak zwaną kartę Łomży, w której zarekomendujemy przedsięwzięcia, które w tej edycji kolejnej będą mogły być dofinansowane. Chcemy, żeby zostały utrzymane strategie tak zwanych zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego. To znaczy Łomża i gminy sąsiednie, tak jak było do tej pory, określają inwestycję, którą chce zrobić. Rezerwujemy dla nich środki finansowe.
0: Jednym z prelegentów był wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński, który mówił o konieczności szukania pomostów między samorządem a środowiskami naukowymi i biznesowymi, gdyż ma to ogromny wpływ na jakość życia w mieście oraz rozwój gospodarczy.
2: Dobrej pogody życzy sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
3: Do końca dnia słońce nad niebem będzie, na niebie będzie królować, ale też mogą wystąpić chwilowe opady deszczu, przelotnego, słabego deszczu. Temperatura na poziomie 17 stopni Celsjusza, do tego wiatr chwilami porywisty, silniejszy, wiał będzie z północnego zachodu. Na barometrach 1015 hektopaskali. W nocy temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro, podobnie jak dziś, generalnie bardzo słonecznie. W najcieplejszej chwili jutrzejszego czwartkowego dnia 17 kresek na plusie pokażą termometry w naszym regionie. Wciąż będzie nam towarzyszył porywisty i silniejszy północno-zachodni wiatr.
2: Dobrej pogody życzył sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
3: A to jest Radio Nadzieja. W środę Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Maciek Tercjach, zawodnik i trener sztuk walki. Tematem rozmowy będzie wpływ sportu na walkę z uzależnieniami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
6: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
4: Po reklamie.
7: Ogłoszenie nadawcy.
6: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
7: Ogłoszenie nadawcy.

0: Nowy ląd Blue na antenie Radio Nadzieja, 12 minut po 14. Przed momentem Bartek Święciński w wiadomościach. Wiele informacji z regionu przedstawił. Jeszcze dorzucę jedną. Ponad 300 maturzystów i uczniów szkół średnich odwiedziło wczoraj Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży podczas dnia otwartego uczelni. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Stay Connected, który ma przeciwdziałać zjawisku dropoutu, czyli rezygnacji ze studiów jeszcze przed zdobyciem dyplomu. Jak podkreślał na antenie Radia Nadzieja dyrektor uczelni doktor inżynierii Ireneusz Żuchowski, odpowiedni wybór ścieżki edukacyjnej to dziś jedno z najważniejszych wyzwań młodych ludzi. Posłuchajmy.
1: Kolejna nasza inicjatywa realizowana w ramach nowego projektu, który rozpoczęliśmy, projekt Stay Connect, który jest realizowany w ramach takiej akcji przeciwdziałania dropoutowi, czyli przedwczesnemu kończeniu studiów. I teraz można by powiedzieć, ale po co młodzi ludzie ze szkół ponadpodstawowych? Przecież zjawisko dotyczy studentów. Natomiast to działanie jest świadome, bo chodzi o to, żeby młodych ludzi już pokazywać im ścieżkę możliwości rozwoju, tak aby oni odpowiedzialnie i trafnie wybierali swoją przyszłość i edukacyjną, i zawodową.
0: Cieszymy się, że nasze zaproszenia zawsze są odbierane pozytywnie, dodaje rektor.
1: Więc bardzo się cieszymy, że te nasze zaproszenia spotykają się z takim odzewem, że chętnie i z Suwałk szkoła była. Więc to jest bardzo cenne, że jesteśmy postrzegani jako takie miejsce, gdzie zawsze coś ciekawego można zobaczyć, gdzie zawsze coś mądrego można usłyszeć. To nie chodzi o to, żeby powiedzieć tym młodym ludziom, że mają studiować tylko na MAN-ie, bo tu jest najlepiej. Nie, to jest tylko ścieżka. Pokazujemy im różne możliwość horyzonty. Wyboru, różne horyzonty, różne możliwości. Oni decydują o tym, jaka będzie ich przyszłość.
0: W wydarzeniu wzięła udział młodzież m.in. z Ostrołęki, Suwałki, Nowa Podlaskiego, Łysych i Lubiejewa. Była Blue, to teraz sięgamy na półkę z zagraniczną muzyką. Teddy Swims, później Taylor Swift na antenie Radia Nadzieja.

0: Taylor Swift. Kryzys paliwowy związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie kosztował polskich kierowców już 10 miliardów złotych, wynika z najnowszej analizy Fundacji Instrat. Wzrost cen w szczególności uderzył w firmy transportowe i przewozowe używające pojazdów z silnikiem diesla. Autor badania Michał Grabka mówi, że rządowy pakiet ceny paliw niżej pomógł kierowcom, ale nie zniwelował całkowicie podwyżek na stacjach.
1: CPN mocno obniżył ceny dla konsumentów. Dla nich, jeśli mają samochód benzynowy, ceny wzrosły średnio około 40 groszy w porównaniu z czasami przedwojennymi. Mniej pomógł firmom, bo jeśli one korzystają z silników diesla, to ten wzrost efektywnej ceny to około 1,80 zł na litrze. To dlatego, że firmom nie pomaga obniżenie VAT, ponieważ one i tak go odliczają.
0: Ekspert dodał, że wpływy z zapowiadanego przez rząd podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych powinny zostać przeznaczone na upowszechnienie transportu opartego na prądzie. Mogłoby się to odbyć poprzez wprowadzenie biletu na komunikację zbiorową w całym kraju. Posłuchajmy.
1: Sieciowy bilet Polska na wzór tych obecnych w Niemczech czy Austrii, umożliwiający podróże wszystkimi rodzajami transportu regionalnego. To jedno z rozwiązań. Drugie, bo nie wszędzie w Polsce da się dojechać transportem publicznym, proponujemy społeczny leasing aut elektrycznych, tak by mniej zamożni mieli dostęp do niezawodnego i taniego sposobu przemieszczania się. A po trzecie, ECPN, czyli obniżkę VAT-u na ładowanie aut elektrycznych do 8%.
0: Zdaniem autora badania, zyski z podatku od nadmiarowych zysków mogłyby wynieść 6 miliardów złotych rocznie. Pozostając jeszcze przy tym temacie, na rynku paliw nadal wiele niewiadomych, ale sytuacja jest trochę spokojniejsza niż wcześniej, tak wynika z analiz grupy paliwowo-energetycznej Unimot. Pierwsze reakcje na zamknięcie cieśniny Ormuz w marcu były bardziej nerwowe niż obecnie, mówi wiceprezes spółki Filip Kuropatwa. Posłuchajmy.
2: Cały czas zaznaczam, że zapasy spadają, także to w nieskończoność nie może trwać. Gdzieś się musi to odbić na konsumpcję, ale ta konsumpcja w niektórych paliwach następuje spadek jej i tego się też boimy, bo spadek konsumpcji nigdy nie wpływa pozytywnie na kogoś, kto jest na rynku, na kurczący się.
0: W opinii eksperta rządowy pakiet ceny paliw niżej jest ustawiony rynkowo i jest skuteczny.
2: Pozwala żyć stacyjnikom, do pewnego stopnia ogranicza jakieś negatywne tendencje na rynku, które mogłyby się pojawić. Trochę nam odbiera takiego instrumentu, który mieliśmy w sieci Avia zawsze, tak? Bo my byliśmy agresywni na rynku, czyli jesteśmy cały czas agresywni na rynku cenowo. Tutaj to jest jakby nasze DNA i na stacjach Avia z reguły te ceny są niższe, ale ten pakiet CPN trochę zrównał ceny na całym rynku. Czyli jakby konkurowanie ceną jest trudniejsze, no bo wszyscy mamy ten sam pułap górny gdzieś tam ustalony i się go trzymamy.
0: Z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że większość właścicieli stacji paliw stosuje się do cen ustalonych w rządowym programie CPN, choć zdarzają się przypadki naruszeń. Od końca marca do 20 maja KAS przeprowadziła ponad 8,5 tysiąca kontroli i wykryła nieprawidłowości na niemal 530 stacjach. Do tej pory właściciele stacji nie zostali ukarani finansowo.

Lady Punk na antenie Radia Nadzieja. Włoskie restauracje nie muszą podawać darmowej kranówki. Turysta może ku tamtejszy sąd najwyższy. To ważna informacja także dla Polaków, którzy coraz chętniej wybierają Włochy na krótkie weekendowe i dłuższe wakacyjne wyjazdy. Z dostępnych danych wynika, że liczba podróżujących lecących do Włoch wzrosła w tym roku o 72%. Sprawa dotyczyła turystki, która podczas pobytu w luksusowym hotelu w Dolomitach poprosiła w restauracji o wodę z kranu. Obsługa zaproponowała jej jedynie butelkowaną wodę mineralną za 7 euro. Kobieta uznała, że naruszono jej prawo konsumenckie i domagała się odszkodowania. Włoski Sąd Najwyższy uznał jednak, że restauracje i hotele nie mają obowiązku serwowania gościom darmowej wody z kranu. Decyzja należy do właściciela lokalu. To różni Włochy, m.in. od Anglii i Walii, gdzie lokale gastronomiczne muszą podać klientowi bezpłatną wodę pitną na życzenie. Dla turystów planujących wakacje nad Adriatykiem czy weekend w Rzymie albo Bari może to oznaczać dodatkowy wydatek podczas obiadu czy kolacji. 30, prawie 3 minuty po 14.

0: Dziś przypada Dzień Samorządu Terytorialnego. Został ustanowiony przez Sejm na pamiątkę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych w Polsce, które odbyły się tego dnia w 1990 roku. Samorządy realizują zadania związane m.in. z edukacją, ochroną zdrowia, transportem publicznym, szeroko rozumianą gospodarką komunalną, wodociągami i kanalizacją, czy drogami. To właśnie one są najbliżej codziennych spraw obywateli, mówi prezydent Łomży, Mariusz Chrzanowski.
1: My ten samorząd tworzymy, tworzą go mieszkańcy lokalnych wspólnot i ten samorząd jest najbliżej społeczeństwa, więc bardzo ważne jest to, żeby lokalne wspólnoty miały też instrumenty do tego, żeby realizować działania zgodne z wolą mieszkańców. Tych samorządowców, którzy dbają o dobro lokalnej społeczności, jest dużo. To nie tylko prezydent, nie tylko rada, ale przede wszystkim pracownicy Urzędu Miejskiego w Łomży, więc też składam im ogromne podziękowania i wszystkiego najlepszego w dniu ich święta, czy też osób pracujących w naszych jednostkach samorządowych.
0: Prezydent Łomży mówi, że tych zadań samorząd ma dużo i problem pojawia się wtedy, kiedy nakładane są na nie kolejne zadania bez odpowiedniego finansowania. Posłuchajmy.
1: Pamiętam w historii zadań, które były nam zlecane przez administrację rządową, no to duża część tych zadań pochodzi z budżetu miasta. Chociażby oświata niezwykle ważna. Widzimy, jaka duża jest to część budżetu. Szereg pomysłów różnych rządów, no ale niestety duża partycypacja też budżetu miasta, więc tych problemów jest dużo. O tych problemach dyskutujemy na forum Rady do Spraw Samorządu i będziemy dyskutować, bo samorządowcy mają różne problemy.
0: W 1990 roku odbyły się wybory do rad gmin. Nowo wybrane rady gmin wybrały swoje władze wykonawcze, prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtów. Pierwsze wybory do wszystkich trzech szczebli samorządu, rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich odbyły się 11 października 1998. roku. Dopełnieniem reformy samorządowej było wprowadzenie, począwszy od wyborów samorządowych w 2002 roku, bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Maciej Musiałowski na antenie Radia Nadzieja.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza całe rodziny na kolejną kreatywną niedzielę w muzeum pod hasłem Doniczkowe Ludek. Uczestnicy tym razem stworzą figurki z doniczek, którym zielone fryzury wyrosną z żywych roślin. To połączenie zabawy, twórczości i kontaktu z naturą zaprasza do udziału Ewa Kowalewska właśnie z Muzeum Kultury Kurpiowskiej.
1: Podczas kolejnych naszych zajęć uczestnicy będą mieli okazję wspólnie stworzyć sympatyczne ludziki z doniczek, których fryzury powstaną z zielonych roślin. Każda wykonana praca będzie nie tylko pamiątką, ale i żywą ozdobą. Roślinne czuprynki będą rosnąć i zmieniać się w domach uczestników jeszcze długo po spotkaniu. To wydarzenie skierowane jest do rodzin, które chcą spędzić czas kreatywnie, w bliskim kontakcie z naturą i w inspirującym muzealnym otoczeniu.
0: Spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 11 w siedzibie muzeum przy placu generała Bema. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy. Lady Antebellum, Just a Kiss, jest 14.51, a więc już niebawem koronka do Miłosierdzia Bożego na antenie Radia Nadzieja. Dziś modlitwa z udziałem radiosłuchaczy. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączyć się do modlitwy, to trzeba zadzwonić do studia Radia Nadzieja. Są dwa numery telefonów, różnią się ostatnią cyfrą. Są to bardzo podobne numery, więc 512-123-502 albo 512-123-503.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Zapraszamy na reklamy.
0: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
1: Po reklamie.
0: Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako że przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączy się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
0: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Kiedy w jednym dniu przyszła mi wątpliwość, jak można stale czuć ten rozkład organizmu, a przy tym chodzić i jeszcze pracować, czy to nie jest jakie złudzenie, kiedy z drugiej strony nie może być złudzenie, gdyż sprawia mi tak straszne cierpienie. Kiedy o tym myślę, przychodzi do mnie jedna z sióstr na chwilę rozmowy. Po paru minutach strasznie się skrzywiła i mówi mi: siostro, ja trupa tu czuję, zupełnie jakby się rozkładał. O, jakie straszne. Odpowiedziałam jej, że niech się siostra nie przeraża. Tego trupa czuć ode mnie. Zdziwiła się bardzo, ale mówi, że dłużej wytrzymać nie może. Kiedy odeszła, zrozumiałam, że Bóg dał tej siostrze to odczucie, abym ja nie miała wątpliwości, że wprost cudownie ukrywa to cierpienie przed całym zgromadzeniem. O mój Jezu, Ty tylko wiesz całą głębokość tej ofiary.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502 503 502 512 123 503.

0: pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam do modlitwy.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I zapraszam słuchacza do modlitwy.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej bęki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej bęki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej bęki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej bęki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej bęki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Do Jego bolestnej bęki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolestnej bęki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego

0: bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami, nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami, nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami, nad całym światem.
2: Bóg zapłać za modlitwę.
1: Bóg zapłać. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Marcin Styczeń, bez korzeni nie ma skrzydeł. Kwadrans po godzinie 15. Będzie to wyjątkowe miejsce pamięci i edukacji. W Okopach na Podlasiu powstaje Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego muzeum, ale z odzwierciedleniem wartości, które wyznawał ksiądz Jerzy Popiełuszko, czyli skromność, prawda i odwaga. Arcybiskup Józef Guzdek, metropolita białostocki, podczas zmurowania kamienia węgielnego dziękował wszystkim za zaangażowanie w tworzenie tego projektu służącego pokoleniom.
1: Ksiądz Jerzy Popiełuszko był mistrzem słowa. Potrafił słowem bardzo delikatnym przekazywać treści, które przemieniały ludzkie serca i umysły. Potrafił jednoczyć, nie pytając, skąd pochodzisz, nie pytając o wiarę. On przekazywał pewien zbiór wartości. Ksiądz Jerzy Popiełuszko dorastał do wielkości i do świętości na modlitwie. On czerpał siłę i moc z relacji, tej najbliższej relacji z Bogiem. Dziękuję wszystkim za to, co się tutaj dzieje, za każdy gest, za rękę przyłożoną do tego dzieła.
0: Projekt muzeum zakłada stworzenie wystaw multimedialnych, zebranie pamiątek i osobistych rzeczy księdza Jerzego. Zwiedzający będą mogli wstąpić do kaplicy i odwiedzić bibliotek. Ciekawostką jest to, że w muzeum znajdziemy odzwierciedlenie warszawskiej kawalerki, w której żył błogosławiony ksiądz Popiełuszko. Otwarcie muzeum planowane jest na październik 2027 roku, w 43. rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. O 15.30 na antenie Radia Nadzieja, katolicki serwis informacyjny. Zapraszam w imieniu Wiktorii Małż.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. To była okazja do wymiany doświadczeń i refleksji nad miejscem mediów katolickich w Polsce. W Łomży zakończyło się trzydniowe spotkanie dyrektorów stacji radiowych zrzeszonych w Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Przy tej okazji zwiedzili m.in. Zakład Karny w Czerwonym Boże, Ośrodek Szkoleniowo-Poligonowy Grom i Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie. Co istotne, był to pierwszy zjazd organizowany w Łomży, mówi dyrektor Radia Nadzieja, ksiądz Mariusz Szulc.
2: Wielką wdzięczność wyrażam wszystkim księżom, ojcom, dyrektorom, którzy zechcieli naszą skromną Łomżę odwiedzić i być u nas w Łomży na kolejnym zjeździe. To pierwszy taki zjazd w Łomży, także cieszymy się bardzo, że mogliśmy tutaj gościć i tym bardziej ojcu Andrzejowi składamy ogromne podziękowania za każdą pomoc, też taką techniczną, taką też dobrą, z przesłaniem, za wprowadzanie tych różnych nowinek, które również my możemy jako Radia Nadzieja na swój rynek tutaj wprowadzać i czerpać z tej bogatej wiedzy. Z całego serca dziękujemy.
1: Dzięki takim spotkaniom możemy podpatrzeć, jak funkcjonuje gospodarz spotkania, mówi ojciec Andrzej Grad, dyrektor Radia Jasna Góra.
3: Takie spotkania, jak chociażby dzisiaj, mamy możliwość być w studiach w Radiu Nadzieja. Możemy popatrzeć też na to, co wyście tutaj zrobili w ostatnim czasie. Możemy podpatrzeć, trochę oczywiście z zazdrością spoglądamy, ale dzięki temu mamy szansę pewne rzeczy, które wyście wprowadzili i szlak przetarli, wprowadzać także i w naszych redakcjach.
1: Ojciec Andrzej Grad tłumaczył, iż forum zostało powołane z myślą o współpracy zrzeszonych rozgłośni.
3: Jest to forum niezależnych rozgłośni, więc my nie tworzymy żadnej sieciówki jednej. Staramy się zachować swoją odrębność, ale też być dla siebie na co dzień też wsparciem. I to też wsparcie jest różnorodne. Wymiana audycji, informacji, ale także rozmów, też wsparcia technicznego, programowego.
1: Podczas obrad dokonano zmian w prezydium Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Nowym przewodniczącym został ksiądz Rafał Skitek z archidiecezji katowickiej, dyrektor Radia M Katowice. Zastąpił on księdza Mariusza Wedziuka, dyrektora Radia Warszawa, rozgłośni diecezji warszawsko-praskiej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Zbliża się Wielkie Święto Najmłodszych. Przed nami czwarty diecezjalny Dzień Dziecka w Myszyńcu. W niedzielę 6 czerwca nie zabraknie koncertów, zabawy i wspólnej modlitwy. Wydarzenie rozpocznie się uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego w Bazylice Mniejszej w Myszyńcu. Następnie uczestnicy przeniosą się do kompleksu Kurpiowska Kraina w Wykrocie, gdzie organizatorzy przygotowali liczne atrakcje. Do udziału zaprasza ksiądz Przemysław Soliwoda, wikariusz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.
4: Coraz bliżej ta szczególna data do naszej łomżyńskiej diecezji, 6 czerwca, gdzie po raz czwarty jako wspólnota parafialna w Myszyńcu organizujemy diecezjalny Dzień Dziecka, na który bardzo serdecznie chciałbym wszystkich zaprosić po raz kolejny do Myszyńca. W tym roku został przygotowany dla najmłodszych koncert księdza biskupa Antoniego Długosza Częstochowy, biskupa pomocniczego. Znamy tego biskupa, bo na pewno jako małe dzieci oglądaliśmy program Ziarno, a ksiądz biskup był częstym gościem w tym programie.
1: Cały program wydarzenia publikujemy na stronie radionadzieja.pl.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Modlitwa o kanonizację błogosławionego prymasa Wyszyńskiego za Kościół i Ojczyznę to główne intencje nocnego czuwania, które odbędzie się dziś na Jasnej Górze. Jak co miesiąc inicjatorem jest Instytut Prymasa Wyszyńskiego. W tym roku szczególnym tematem czuwań jest refleksja nad jasnogórskimi ślubami narodu w 70. rocznicę ich napisania przez prymasa i złożenia przez wiernych. Mówi przedstawicielka Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Anna Rastowicka.
5: I niektórym może się wydawać, że to już jest akt historyczny, taki jak ogólny, narodowy, do wypełniania może przez Episkopat Polski, przez kapłanów, ale dla nas, ludzi świeckich, czy to jest program dla nas? I to właśnie chcemy przypomnieć, bo popatrzmy, czy pierwszy rok wypełniania ślubów, pierwszy rok Wielkiej Nowenny, wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego pasterzom, czy nie jest to dzisiaj na nowo aktualne? Czy nie jest zagrożona wiara w Boga?
1: Czuwanie rozpocznie się jak co miesiąc apelem jasnogórskim o godzinie 21. Msza święta o północy sprawowana będzie już w liturgiczne wspomnienie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie byli w drodze zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu 12 i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać. A oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą poganom i będą z niego szydzić. Oplują go, ubiczują i zabiją, a po 3 dniach zmartwychwstanie. Wtedy podeszli do niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: co chcecie, żebym Wam uczynił? Rzekli mu: daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie.
1: Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Dzisiejszy fragment Ewangelii właściwie kontynuuje to, co rozważaliśmy wczoraj. Bycie tym ostatnim. Bycie człowiekiem pokory, służby, miłości. To wyraz prawdziwej wielkości człowieka. Dziś w kontekście właśnie tej wcześniejszej prośby, wyrażonej przez, jak słyszeliśmy, dwóch z grona apostolskiego, synów Zebedeusza, mówi Jezus o służeniu i mówi o tym, że On sam jest przykładem. Chrystus przyszedł na świat, stał się człowiekiem, narodził się w Betlejem jako syn Maryi. On przeżywał swoje lata ziemskiego życia, szczególnie czas swej publicznej działalności, jako służbę człowiekowi, jako posługiwanie ludziom. Widzimy to w postawie miłosierdzia wobec tych, którzy do Niego przychodzili. Jego nauce o tym, że jest dobrym pasterzem. A najpełniejszy wyraz, najpełniejsze świadectwo takiej służby to Jego ofiara krzyża. Ofiara złożona, by dokonać naszego odkupienia. Syn Boży przyszedł na świat, aby służyć, aby dać swoje życie na okup, aby nas pojednać z Ojcem. Jeśli tak, to tym bardziej my powinniśmy czuć się zobowiązani, czuć się pociągnięci przykładem Chrystusa Pana, aby nasze codzienne życie jak najbardziej było zawsze przeżywane w duchu służby. Służby Bogu i służby bliźniemu. Tego uczył Jezus swoich apostołów i uczy tego również nas. Obyśmy potrafili tę chrystusową naukę zawsze przyjmować.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zwiększenia środków na sektor nauki domagali się protestujący przed Sejmem. Badacze, nauczyciele, akademicy i studenci do Warszawy przyjechali z całego kraju, by głośno i wyraźnie zwrócić uwagę na potrzeby polskiej nauki. Jeden z organizatorów akcji, profesor Michał Komza z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, mówi, że środowisko jest zdeterminowane.
1: Bardzo byśmy chcieli, żeby politycy nie testowali, jak bardzo determinowani są naukowcy, ale tak naprawdę my kochamy naszą pracę i to, co robimy, więc poziom determinacji i zniecierpliwienia jest bardzo, bardzo duży. Wszystkim naukowcom zależy i udało nam się zmotywować całe środowisko ludzi mających bardzo różne poglądy.
0: Profesor Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk dodaje, że protest nie kończy działań w sprawie. Posłuchajmy.
2: W roku wyborczym mogą być jeszcze większe protesty, no bo co innego może być? Jeżeli teraz przyjdzie kilka tysięcy i nie zostaną zaadresowane nasze postulaty, no to przecież problemy same się nie rozwiążą. Część osób wyjedzie, ale my zostaniemy i będziemy dalej walczyć.
0: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiada, że ma plan, jak w ciągu 5 lat zwiększyć wydatki na naukę do poziomu 2% PKB. 3 minuty brakuje do 16:00. Już za chwilę w Radiu Nadzieja przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego powoli środowego dnia z regionu. Zapraszam w imieniu Katarzyny Polewko.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Maciek Tercjak, zawodnik i trener sztuk walki. Tematem rozmowy będzie wpływ sportu na walkę z uzależnieniami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
5: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
6: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
7: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
8: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy. To były bardzo burzliwe obrady. Wczorajsza sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego przyniosła wiele emocji. Radni dyskutowali nad stanowiskiem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości dotyczącym sprzeciwu wobec tzw. paktu migracyjnego. Ostatecznie zdecydowano o skierowaniu sprawy do dalszych prac i przygotowaniu wspólnego stanowiska wszystkich klubów, które ma zostać przedstawione na kolejnej sesji. W imieniu Radnych Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał Artur Kosicki, który podkreślał, że środki europejskie nie mogą być uzależnione od bezpieczeństwa.
2: I zwracam się do Was, szanowni Państwo radni, żebyście schowali barwy polityczne, przekonania, bo nauczeni tym, co stało się w zachodniej Europie, powinniśmy wyciągać wnioski i nie uczyć się na tym powiedzeniu, które dotyczy wielu aspektów polskiej historii.

0: czynności, aby takie centra integracji cudzoziemców powstały w województwie podlaskim. Z prawa europejskiego wynika, że żaden podmiot, czy publiczny, czy prywatny, jeżeli dokonuje jakichkolwiek aktów dyskryminacyjnych, takich środków europejskich nie może wydawać. Nie może dostawać środków europejskich. Podjęcie tej uchwały powoduje, że województwo podlaskie będzie miało realne ryzyko utraty 2 miliardów euro. Pan radny Artur Kosicki zacytował klasyka, nie będzie niczego. Panie radny, właśnie nie będzie niczego. Że pan doprowadzi do tego stanowiska, nie będzie tych 2 miliardów euro.
1: Na sesję przybyło około 150 protestujących mieszkańców, którzy chcieli wziąć udział w posiedzeniu sejmiku. Przed rozpoczęciem obrad doszło do przepychanek między przeciwnikami paktu migracyjnego a Strażą Marszałkowską. Finalnie mimo awantury wszyscy zostali wpuszczeni na salę. Rozmowy o bezpieczeństwie, przedsiębiorczości, szansach rozwoju regionu, a także podpisanie karty Łomży. Tak wyglądała dzisiejsza konferencja Nauka, Biznes, Samorząd zorganizowana na Akademii Łomżyńskiej. Spotkanie zgromadziło prelegentów z całego województwa podlaskiego, którzy zastanawiali się, jak sprawić, by region stał się odporny na kryzysy. Szukano również odpowiedzi na pytanie, jak promować podlaskie innowacje. Jacek Piorunek, członek zarządu województwa, wyjaśnił, że podczas konferencji został przedstawiony i przyjęty ważny dokument dla Łomży w kontekście środków unijnych w kolejnych latach.
2: Chcemy dzisiaj w Łomży przyjąć tak zwaną kartę Łomży, w której zarekomendujemy przedsięwzięcia, które w tej edycji kolejnej będą mogły być dofinansowane. Chcemy, żeby zostały utrzymane strategie tak zwanych zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego. To znaczy Łomża i gminy sąsiednie, tak jak było do tej pory, określają inwestycję, którą chce zrobić. Rezerwujemy dla nich środki finansowe.
1: Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski podkreślał z kolei konieczność współpracy z podlaskim biznesem.
3: Bo przedsiębiorcy są tą, można powiedzieć, solą ziemi, która dostarcza nam środków finansowych na funkcjonowanie państwa, utrzymanie wszystkich służb, wszystkich dziedzic społecznych. Dlatego z przedsiębiorcami trzeba rozmawiać i przedsiębiorców trzeba wspierać. Łomża ma bardzo wielu, bardzo aktywnych przedsiębiorców. To są firmy, które skorzystały z tak zwanej przywilejów Polskiej Strefy Inwestycji, dostały ulgi inwestycyjne na swoje inwestycje. Dzięki temu już zainwestowano w Łomży ponad 46 milionów złotych.
1: Podczas konferencji zaprezentowano również system minowania bluszcza, także podsumowano 100 dni działania Sojuszu dla Regionu, którego partnerami oprócz województwa podlaskiego są klaster przemysłowy Evoluma, a także polski klaster budowlany. Pełna relacja z tego wydarzenia jest na naszej stronie radionadzieja.pl. Dziś przypada Dzień Samorządu Terytorialnego. Został on ustanowiony przez Sejm na pamiątkę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych w Polsce, które odbyły się tego dnia w 1990 roku. Samorządy realizują zadania związane m.in. z edukacją, ochroną zdrowia, transportem publicznym, szeroko rozumianą gospodarką komunalną, wodociągami i kanalizacją czy drogami. To właśnie one są najbliższe codziennych spraw obywateli, mówi Radiu Nadzieja prezydent Łomży Mariusz Szanowski.
4: Samorząd tworzymy, tworzą go mieszkańcy lokalnych wspólnot i ten samorząd jest najbliżej społeczeństwa, więc bardzo ważne jest to, żeby lokalne wspólnoty miały też instrumenty do tego, żeby realizować działania zgodne z wolą mieszkańców. Tych samorządowców, którzy dbają o dobro lokalnej społeczności, jest dużo. To nie tylko prezydent, nie tylko rada, ale przede wszystkim pracownicy Urzędu Miejskiego w Łomży, więc też składam im ogromne podziękowania i wszystkiego najlepszego w dniu ich święta, czy też osób pracujących w naszych jednostkach samorządowych.
1: W 1990 roku odbyły się wybory do rad gmin. Nowo wybrane gminy wyłoniły swoje władze wykonawcze, czyli prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtów. Ponad 300 maturzystów i uczniów szkół średnich odwiedziło wczoraj Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży podczas Dnia Otwartego. Jak podkreślał na antenie Radia Nadzieja rektor uczelni dr Ireneusz Żuchowski, odpowiedni wybór ścieżki edukacyjnej to dziś jedno z najważniejszych wyzwań młodego człowieka.
5: Kolejna nasza inicjatywa realizowana w ramach nowego projektu, który rozpoczęliśmy, projekt Stay Connect, który jest realizowany w ramach takiej akcji przeciwdziałania dropoutowi, czyli przedwczesnemu kończeniu studiów. I teraz można by powiedzieć, ale po co młodzi ludzie ze szkół ponadpodstawowych? Przecież zjawisko dotyczy studentów. Natomiast to działanie jest świadome, bo chodzi o to, żeby młodych ludzi już pokazywać im ścieżkę możliwości rozwoju, tak aby oni odpowiedzialnie i trafnie wybierali swoją przyszłość i edukacyjną, i zawodową.
1: W wydarzeniu wzięła udział młodzież m.in. z Ostrołęki, Suwałk, Janowa Podlaskiego, Łysych czy Lubiejewa.

0: Flash regionu.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
5: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż

0: Kopacz, Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
0: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Miniony dzień otwartych drzwi w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, trwająca rekrutacja oraz zbliżająca się Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rolnictwie. To główne tematy rozmowy podczas audycji Gość Dnia. Studio Radia Nadzieja odwiedził dziś rektor MANS Ireneusz Żuchowski. Już za krótką chwilę tę rozmowę przypomnimy.

0: Gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy, ale również widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, Ireneusz Żuchowski. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
1: Panie rektorze, zacznijmy od wydarzenia, które odbyło się wczoraj, dzień otwarty w MANS. Czy można powiedzieć, że to był sukces?
2: Tak, uważam, że to był sukces. Jest to kolejna nasza inicjatywa realizowana w ramach nowego projektu, który rozpoczęliśmy niedawno, jeszcze tak oficjalnie nie ogłosiliśmy, ale to jest projekt Stay Connect, który jest realizowany w ramach takiej akcji przeciwdziałania dropoutowi, czyli przedwczesnemu kończeniu studiów. I teraz można by powiedzieć, ale po co młodzi ludzie ze szkół ponadpodstawowych? Przecież zjawisko dotyczy studentów. Natomiast to działanie jest świadome, bo chodzi o to, żeby młodych ludzi już pokazywać im ścieżkę możliwości rozwoju, tak aby oni odpowiedzialnie i trafnie wybierali swoją przyszłość i edukacyjną, i zawodową, żeby w sytuacji, kiedy będą już studentami, nie musieli zmieniać kierunku. Bo to jest bardzo niekorzystna sytuacja i dla młodego człowieka, i dla uczelni. A drugi element to jest taki, że jeżeli już wybiorą ten dany kierunek i będą przekonani, że wiedzą, że to jest to dla nich, to jest większa szansa, że ukończą te studia. Bo w Polsce mamy problem ze zjawiskiem tak zwanego dropoutu, gdzie ponad 20, na niektórych kierunkach 30% studentów nie kończy rozpoczętych studiów. I to wcale nie ta dlatego, że sobie nie radzą. To z różnych czynniki na to wpływają.
1: A ilu uczniów wzięło udział w tym spotkaniu, w tych otwartych drzwiach?
2: Wczoraj mieliśmy ponad 300 uczniów z 7 szkół ponadpodstawowych i z Ostrołęki.
1: I z
2: powiatu ostrołęckiego, i z łomżyńskiego. Więc bardzo się cieszymy, że te nasze zaproszenia spotykają się z takim odzewem, że chętnie i z Suwałk szkoła była. Więc to jest bardzo cenne, że jesteśmy postrzegani jako takie miejsce, gdzie zawsze coś ciekawego można zobaczyć, gdzie zawsze coś mądrego można usłyszeć. I my mówimy wprost, bo to trzeba mieć świadomość, ja zawsze mówię wprost, to nie chodzi o to, żeby powiedzieć tym młodym ludziom, że mają studiować tylko na MANS-ie, bo tu jest najlepiej. Nie, to jest tylko ścieżka, pokazujemy im możliwość wyboru, różne horyzonty, różne możliwości. Oni decydują o tym, jaka będzie ich przyszłość.
1: Czy młodzież dziś przychodzi między innymi na takie spotkania, na takie wydarzenia już z konkretnym pomysłem na swoją przyszłość zawodową, czy właśnie raczej szuka, można powiedzieć, takich inspiracji?
2: Znaczy tak, część tej młodzieży wie, czego chce. I ona przyjeżdża nawet i mówi wprost, nie, ja to tak idę do Wrocławia, do Warszawy, czy do Białegostoku, prawda? Ale z ciekawością patrzy, co może zaoferować tutaj, co my możemy zaoferować. No ale jest druga część tej młodzieży, która jest jeszcze zdezorientowana, nie do końca ma taką jasność co do swojej ścieżki, co do swojej przyszłości. Nie wie, czy w ogóle będzie zdawać maturę, bo to jest też niestety taki problem, że bardzo często się spotykam z młodymi ludźmi, którzy mówią, a ja nie wiem, czy podejdę do matury. No to tłumaczymy, podejść do matury... Nie musisz nawet jak zdasz tą maturę, nie musisz iść od razu na studia. Możesz poczekać rok, dwa, zobaczyć, rozejrzeć się, ale żebyś miał tą świadomość, żeby te decyzje były takie bardzo świadome, a nie tylko pod wpływem chwili i emocji, tak? Że nie, bo ja sobie z czymś nie poradziłem, to ja nie będę zdawał matury i o studiach nie ma mowy. Skąd wiesz? Bo co życie przyniesie, to wszystko jest otwartą kartą i trzeba być na wiele rzeczy przygotowanych.
1: Także wy tutaj wychodzicie naprzeciw, można powiedzieć, takim sytuacjom.
2: Tak, staramy się, bo mamy generalnie takie, postrzegamy tą naszą rolę jako też element społecznej odpowiedzialności uczelni, gdzie w tak zwane szeroko rozumiane doradztwo zawodowe i orientację zawodową się bardzo mocno angażujemy. Przypomnę, zrealizowaliśmy kilka lat temu projekt, gdzie opracowaliśmy cały program edukacyjny orientacji zawodowej, który jest zresztą do dziś wdrażany i realizowany w wybranych szkołach podstawowych, które przyjęły ten program, albo jego elementy. Szkoły ponadpodstawowe też z tego korzystają, wprowadziły pewne elementy, te najbardziej innowacyjne, nazwijmy, do swojej działalności. Dzięki temu to, my, proszę zobaczyć, my robimy Dzień Otwarty, zapraszamy młodych ludzi, ale dzisiaj w wielu szkołach, z którymi z nami współpracowały przy testowaniu tego projektu, w tym projekcie, przy testowaniu programu edukacyjnego, dzisiaj zaprasza uczniów ze szkół podstawowych już nie tylko na pogadankę, ale do pracowni zawodowych i tam uczniowie wykonują czynności zawodowe i poznają zawód tak naprawdę w sposób praktyczny, a nie tylko opowiadania, że w naszej szkole to jest fajnie. I to jest między innymi nasza zasługa, bo to jest element naszego projektu, naszego programu edukacyjnego i uważamy, że trzeba młodym ludziom pomagać, żeby oni z każdego etapu szkolnego przechodząc, ze szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej, ze szkoły ponadpodstawowej do szkoły wyższej, żeby zawsze to robili jak się da najbardziej odpowiedzialnie. Wiadomo, idealnie nigdy nie będzie, bo zawsze wątpliwości będą, ale trzeba przygotowywać młodych ludzi.
1: Tak, był dzień otwarty, ale wciąż trwa rekrutacja. Jakie kierunki proponujecie? Co macie w swojej ofercie?
2: Rozpoczęliśmy rekrutację, jest pielęgniarstwo, jest rolnictwo, jest bezpieczeństwo wewnętrzne, jest budownictwo, jest logistyka. Są to kierunki przede wszystkim, które wpisują się, i to jest ważne, uważam, w inteligentne specjalizacje naszego województwa podlaskiego, ale także w inteligentne specjalizacje naszego kraju. Większość z nich, proszę zauważyć, to są kierunki inżynierskie. Inżynierów nam potrzeba w gospodarce, ale bezpieczeństwo wewnętrzne. My jesteśmy blisko granicy, gdzie trwa konflikt zbrojny, prawda? Musimy przygotowywać młodych ludzi. No i pielęgniarstwo, które jest w każdym aspekcie, bo zdrowy człowiek to i także możliwości lepsze obrony kraju, ale także zdrowy człowiek to bardziej wydajny człowiek w pracy, czyli pracodawca też z tego korzysta. Więc to są te zawody, które są bardzo potrzebne, bardzo ważne dla rynku pracy, dla gospodarki, dla rozwoju kraju i my staramy się specjalizować właśnie, jesteśmy taką, można powiedzieć, nietypową uczelnią, jak na uczelnię niepubliczną, gdzie dominują kierunki inżynierskie, kierunki trudne, które wymagają jednak tego większego zaangażowania od studentów.
1: Jednym z kierunków, który również cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jest między innymi rolnictwo i już w najbliższy piątek odbędzie się olimpiada, ogólnopolska olimpiada wiedzy o rolnictwie. Ilu uczestników weźmie udział?
2: Tak, ogólnopolska olimpiada wiedzy rolniczej, olimpiada, która jest olimpiadą wpisaną na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ogółem w olimpiadzie wzięło 1411 osób na etapie szkolnym. Mieliśmy etap regionalny. Dzisiaj, w piątek można powiedzieć, czyli już dzisiaj mamy finał olimpiady. To jest ponad 123 osoby. I tutaj też ciekawostka, na to zwracam uwagę, bo to jest jedyna olimpiada w Polsce, ogólnopolska, skierowana do szkół ponadpodstawowych, bo taka jest jej główna rola. Natomiast my, jako jedyni, zaproponowaliśmy ministerstwu, że w olimpiadzie będą uczestniczyły także dzieci ze szkół podstawowych. I zaprosiliśmy szkoły podstawowe i one się zgłosiły także. I wśród tych 1400, było ponad 100 młodych ludzi ze szkół podstawowych i ciekawostka, oni pisali taki sam test jak uczniowie szkół ponadpodstawowych, tak, i przeszli do etapu okręgowego i w finale też mamy kilkanaście osób ze szkół podstawowych i one będą rywalizowały równy z równym. Ale to jest też element, to nasze podejście, element orientacji zawodowej, żeby ci młodzi ludzie w szkole podstawowej już mogli się sprawdzić z tymi starszymi kolegami i żeby mogli się przekonać, że rzeczywiście ten zawód jest ciekawy, że ten zawód jest fajny i mogę pójść do technikum rolniczego, czy do technikum, który jest w zawodach około rolniczych, czy do weterynaryjny, czy inne, prawda? I spokojnie sobie tam poradzę, bo moja wiedza, często wyszliśmy z założenia, że młodzi ludzie w szkole podstawowej mają jakieś pasje, mają zainteresowania, a pochodzą z gospodarstw rolnych i to się sprawdziło, bo są ci młodzi ludzie ze szkół podstawowych i radzą sobie bardzo dobrze w olimpiadzie.
1: Także to zainteresowanie rolnictwem, można powiedzieć, już od tych najmłodszych lat jest.
2: Tak jest, ale też jak ważna to jest rzecz, to świadczy o tym i za co dziękuję tutaj na antenie radia patronom, którzy objęli patron. Cała lista, zapraszam Państwa, bo nie chciałbym kogoś pominąć. Zapraszam na stronę naszej olimpiady, na stronę naszej uczelni. Także mnóstwo sponsorów się zgłosiło bardzo chętnie. Także patronów medialnych. Dziękuję Radiu Nadzieja za patronat medialny, bo też dla nas ważne, żeby upowszechniać to wszystko. I dzięki finansowaniu, które uzyskaliśmy na olimpiadę z Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale także dzięki sponsorom, dzięki naszym środkom, bo to dotacja nie pokrywa 100% kosztów. Dzięki temu możemy zrobić, uważam, bardzo fajną rzecz, promując także nasze miasto, ponieważ Ogólnopolska Olimpiada, gdzie mieliśmy etap okręgowy i w Szczecinie, i w Sandomierzu, i w Rusocinie, więc w różnych miejscach kraju, a teraz ci ludzie przyjeżdżają wszyscy do Łomży i w finale będzie uczestniczyło, tak jak powiedziałem, ponad 120 osób, ale te 120 osób jest ze 50 szkół z całej Polski. Wszystkie województwa są reprezentowane, więc z każdego województwa będzie reprezentacja.
1: Stawiacie na młodzież, ale nie zapominacie również o seniorach. Uniwersytet Złotego Wieku ponownie bierze udział w programie Erasmus+.
2: Tak jest. No, to jest też nasz element tej odpowiedzialności społecznej, bo przecież seniorzy są ważną grupą społeczną. Przygotowaliśmy projekty z programu Erasmus+. Nasi seniorzy uczestniczą w mobilnościach już od kilku lat i w tym roku już kolejna grupa pojechała do Grecji na taki edukacyjny wyjazd. Seniorzy bardzo ciekawi, bardzo aktywni, chętnie uczestniczą w tej ofercie.
1: Dobrze się odnajdują w takich międzynarodowych projektach?
2: Odnajdują się bardzo dobrze. Oczywiście wymagają, mamy opiekunów zawsze z tymi grupami, bo trzeba pomagać. To są ludzie bardzo często, którzy całe swoje życie dorosłe przede wszystkim spędzili w minionej epoce, powiedzmy tak, ale troszkę pomocy, ale to są ludzie bardzo aktywni, bardzo ciekawi, chcą poznawać to, co jest w kraju, do którego jadą, spotykają się z seniorami, wymieniają się doświadczeniami, wymieniają się wiedzą, wspólnie także poznają kulturę, więc to wszystko powoduje, że wracają odmienieni, wracają zupełnie z inną perspektywą i to nam się bardzo podoba, że można także tym seniorom pomóc i także uatrakcyjnić to studiowanie w naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku, bo to nie jest wycieczka, ja zawsze podkreślam, to jest wyjazd edukacyjny, tak samo jak studenci nasi jeżdżą, jak my jeździmy, zawsze jest tam głównym elementem wyjazd edukacyjny. Edukacji. Czegoś się uczymy i to jest najważniejsze, bo jak to, czego się nauczymy, wrócimy, przenosimy do swoich kolegów, znajomych, do swojego środowiska, to jest bardzo istotny element.
1: Panie rektorze, spoglądam na zegarek i już za kilkanaście minut w Akademii Łomżyńskiej rozpocznie się konferencja pod hasłem Nauka, biznes, samorząd, jak zbudować regionalny ekosystem odporności i innowacji. I pan również weźmie udział w tym spotkaniu.
2: Tak, właśnie prosto ze studia jadę na tę konferencję. Tutaj podziękowania dla organizatorów Fundacji Filary Rozwoju. Nasza uczelnia jest partnerem w tej konferencji. Bardzo ważna tematyka, bo biznes z samorządem, te wszystkie elementy muszą ze sobą współpracować. Współczesny świat, współczesna gospodarka, konkurencyjność jest musi być oparta na współpracę. Jeżeli my chcemy być tutaj jako region, subregion, jako miasto konkurencyjni, to musimy ze sobą współpracować, bo wszędzie tak na świecie się dzieje. Dzisiaj samodzielnie niewiele jesteśmy w stanie zrobić, tak? Oczywiście, proszę zauważyć, wielkie korporacje już dawno, w latach 80. wprowadziły przecież coś takiego, co w zarządzaniu uczymy tego, alianse strategiczne. I przecież produkują wspólnie wybrane produkty pod wspólną marką, ale współpraca zawsze daje te korzyści obopólne, tak? Które są nie tylko korzyściami ekonomicznymi, ale są także takimi korzyściami wizerunkowymi. Więc jeżeli my jako subregion, jako miasto, jeżeli chcemy w tym uczestniczyć i być konkurencyjnym i zdążyć za tymi, którzy się rozwijają, to musimy ze sobą współpracować. I temu jest między innymi poświęcona ta konferencja i chwała organizatorom za pomysł. za ideę, bo spotykamy się, rozmawiamy, wymieniamy się pomysłami i może generujemy nowe pomysły na taką współpracę.
1: Także ta współpraca to jest chyba takie hasło przewodnie i ta współpraca jest niezwykle potrzebna i trzeba ją rozwijać.
2: Tak jest.
1: I także dzisiaj tutaj, panie rektorze, już stawiamy kropkę. Na miejscu również jest nasz reporter Paweł Majewski. Zostańcie państwo z nami. Zapraszamy do śledzenia właśnie tej wkrótce rozpoczynającej się konferencji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Również bardzo dziękuję i życzę wszystkim radiosłuchaczom i pani redaktor miłego dnia.
1: Dziękujemy.
0: Nasz gość dnia.

0: Little More Time, Neil Horan na antenie radia Nadzieja. Będzie zmiana pogody, nad przeważający obszar kraju napływa chłodniejsze powietrze. W Małopolsce i na Podkarpaciu obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz. Posłuchajmy.
1: Na obszarze tym występują i będą występowały w najbliższych godzinach burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie także gradu, a porywy wiatru podczas burz mogą sięgać 70, a punktowo nawet 80 km na godzinę.
0: W nocy temperatura minimalna od 5 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie i 10 na wybrzeżu. Chłodniej w kotlinach górskich około 3 stopni. 32 minuty po godzinie 16 o wsparciu pieczy zastępczej z programu Premia Społeczna, kolejnej edycji budżetu obywatelskiego czy podsumowaniu działań skierowanych do seniorów opowie już za chwilę wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski. Audycja Zasmakuj w Łomży za niespełna 3 minuty na naszej antenie.

0: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Zapraszamy na audycję Zasmakuj w Łomży. Dziś naszym gościem jest wiceprezydent miasta Andrzej Stypułkowski. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Witam panią redaktor, witam mieszkańców naszego pięknego miasta.
0: Zaczynamy od dobrych informacji. Łomża otrzyma dodatkowe środki z programu Premia Społeczna. Ile i na co zostaną przeznaczone? Konkrety.
1: Zgadza się, pani redaktor. Cieszę się, że w dniu dzisiejszym mogę pochwalić się dobrą informacją. Miasto otrzymało blisko 400 tysięcy złotych. Są to środki, które generalnie przeznaczone będą na działania na rzecz pieczy zastępczej, czy też to, czy pracowników, tak, pracownicy pieczy zastępczej zostaną przeszkoleni w pewnych zakresach, jak również kandydaci na rodziny zastępcze również będą mogli skorzystać ze szkoleń, ale również, co jest istotne, będą mogli korzystać między innymi z wyjazdów integracyjnych, takich wyjazdów weekendowych, gdzie będą uczyć się opieki nad dziećmi, co też jest istotne. Dzieci, które funkcjonują w ramach pieczy zastępczej, będą i mają problemy z nauką, również będą mogły skorzystać z dodatkowych zajęć, czy to z języka polskiego, matematyki, czy też języka obcego, i tych zajęć naprawdę będzie bardzo dużo. Również w ramach tych środków między innymi udało nam się przeznaczyć te środki na zajęcia integracyjne, piknik, tak, z okazji Dnia Pieczy Zastępczej, czy też będzie wydarzenie, które myślę dla dzieci będzie bardzo przyjemne. Jest to wydarzenie związane z Mikołajkami, tak, więc to też będzie działanie, które właśnie wpisuje się w potrzeby rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze, więc osobiście bardzo cieszę się, że udało nam się te środki pozyskać, a w tym miejscu tylko nadmienię, że my jako miasto również złożyliśmy na podobne działania wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, ale to myślę, że to, jeżeli nam się uda, to takie działania będą realizowane już w przyszłym roku.
0: I to będzie kontynuacja. Panie prezydencie,
1: tak jest.
0: Te środki chyba są potrzebne, bo i kandydatów do rodzin zastępczych w Łomży potrzeba.
1: Oczywiście myślę, że tu Łomża nie jest wyjątkiem. Tak naprawdę myślę, że w skali całego kraju tych rodzin, osób, które mogły być rodzinami zastępczymi, bardzo potrzeba, tak? Może to mniejszy problem jest, jeśli chodzi o rodziny spokrewnione, natomiast myślę, że potrzeba jest, żeby takich rodzin było jak najwięcej, żeby też dzieci wychowywały się w środowisku rodzinnym, a nie w domach dziecka. Myślę, że jednak ta praktyka pokazuje, że jednak dzieci dużo lepiej, cieplej czują się, jeżeli mają zapewnioną rodzinną atmosferę. Tutaj myślę, że rodzina, piecza zastępcza jest odpowiednią instytucją, która jakby tutaj te ciepło zapewnia.
0: Ile takich rodzin w Łomży potrzeba, żeby rozwiązać ten problem? Czy możemy mówić o liczbach?
1: Myślę, że jeśli chodzi o liczby, to trudno powiedzieć, tak, bo te potrzeby są różne, natomiast na pewno im więcej rodzin na terenie naszego miasta i powiatu powstanie, to będzie bardzo duży sukces. Natomiast ja osobiście zachęcam wszystkie osoby, które mają takie możliwości, żeby się zdecydowały, zgłosiły się do Centrum Usług Społecznych. Tam funkcjonuje dział pieczy zastępczej, który tam można wszelkich informacji się dowiedzieć, jakie wymogi trzeba spełniać i też jakiego rodzaju obowiązki wiążą się z tym, żeby jeżeli ktoś zostanie rodziną zastępczą.
0: Ale ważne jest też wsparcie tej właśnie pieczy zastępczej. Czy ta opieka systemowa jest pana zdaniem, zdaniem pana prezydenta, odpowiednia?
1: Czy jest odpowiednie? Myślę, że jest odpowiednie, jednakże jak to w życiu, tak? Myślę, że różne sytuacje życiowe bywają, być może w pewnych okolicznościach.
0: Są jakieś luki systemowe.
1: Są być może jakieś luki, natomiast myślę, że ogólnie, jeśli chodzi o samą formułę, myślę, że to jest formuła dużo lepsza, aniżeli placówki opiekuńczo-wychowawcze, tak? Więc tutaj jakby zachęcam wszystkich naszych mieszkańców, jeżeli mają takie możliwości, żeby zgłaszali się do naszego Centrum Usług Społecznych, a A tutaj, jeżeli chodzi o, no, o warunki, które musimy zapewnić, my jako miasto na pewno będziemy starali się, żeby podjąć działania takie, żeby tym przyszłym kandydatom ułatwić wejście, jeśli chodzi tutaj w ten proces bycia rodziną zastępczą, tak? Mówię tu między innymi w ramach tej premii społecznej będzie szereg szkoleń, wyjazdów integracyjnych, więc naprawdę warto skorzystać.
0: Więc będziecie walczyć o te środki. Przechodzimy do kolejnego tematu. Rusza kolejna już edycja budżetu obywatelskiego. Mieszkańców Łomży trzeba motywować do tego, żeby zaangażowali się i zgłaszali propozycje?
1: Panie redaktor, myślę, że to jest już 14. edycja budżetu obywatelskiego. I praktyka pokazuje, że są już osoby, które bardzo dobrze odnajdują się w budżecie obywatelskim i które, można powiedzieć, że co roku zgłaszają jakieś inicjatywy. Warto przypomnieć, że budżet obywatelski jakby składa się z budżetu ogólnomiejskiego, gdzie ponad 1,5 miliona złotych jest w tym roku przeznaczony, oraz zadań osiedlowych. I jeśli chodzi o zadania osiedlowe, tutaj jest... Myślę, że tutaj mogłoby być trochę lepiej, ponieważ niestety, biorąc pod uwagę analizę dotychczasowego budżetu obywatelskiego, funkcjonują, to prawda niewiele, tak, ale funkcjonują osiedla, gdzie jednak z tym zgłaszaniem zadań do budżetu obywatelskiego jest ciężko, więc...
0: A potrzeby na pewno są, jak na każdym osiedlu.
1: Zgadza się, więc tutaj powiem szczerze, tutaj jestem trochę rozczarowany, natomiast jeśli chodzi o samą historię budżetu obywatelskiego, to myślę, że u nas w Łomży jest naprawdę bardzo dobrze, postawimy może dobry plus, o tak powiem, bo jeszcze może być lepiej, tak, ale jest bardzo dobrze, chociażby świadczą o tym fakty, tak, że w ramach dotychczasowych edycji budżetu obywatelskiego wydatkowaliśmy blisko 25 milionów złotych. Myślę, że jest to kwota, która już pokazuje, że w ramach budżetu nasi mieszkańcy w sposób znaczący zmienili swoją rzeczywistość. Przypomnę, że tutaj były realizowane nie tylko zadania miękkie, ale również zadania inwestycyjne, parkingi, ulice, więc naprawdę ta historia pokazuje jednak, że nasi mieszkańcy potrafią się zaangażować, potrafią zmobilizować swoich sąsiadów do tego, żeby, jak już jest zadanie zgłoszone, żeby głosować i czynnie brać udział w wyborze takiego zadania, więc myślę, że o to chodzi.
0: Ale skoro pan prezydent już powiedział o tym, że nie wszędzie jest tak dobrze, nie na każdym osiedlu, no to które osiedla powinny dostać reprymendę? Które trzeba zmotywować? Których mieszkańców?
1: Znaczy, panie redaktor, jestem daleki od tego, żeby dawać reprymendy naszym mieszkańcom, natomiast powiem tak, jeśli chodzi o sam budżet, to też nie jest tajemnicą, że ja osobiście właśnie z uwagi na to, że nie wszyscy mieszkańcy, jakby nie wszystkie osiedla tak czynnie uczestniczą, widzę pewne możliwości, pewne konieczności też, żeby ten budżet modyfikować. Natomiast ten rok chcemy przeznaczyć między innymi na to, żeby takie szersze konsultacje zrobić na temat funkcjonowania budżetu obywatelskiego, tak żeby ten budżet jak w największym zakresie odpowiadał naszym mieszkańcom. Więc tutaj naprawdę widzę duże pole do popisu, żeby z naszymi mieszkańcami rozmawiać, między innymi też rozmawiać z mieszkańcami tych osiedli, gdzie do tej pory z tymi zgłoszeniami nie było tak kolorowo, więc no mam nadzieję, że tutaj w trakcie roku uda nam się takie spotkanie zorganizować, gdzie będą też nasi mieszkańcy, gdzie będzie można naprawdę w sposób czynny, nasi mieszkańcy będą mogli zgłosić swoje uwagi, my przedstawimy swoje rozwiązania i mam nadzieję, że wypracujemy jeden model, który jeszcze będzie lepiej odpowiadał na potrzeby naszych mieszkańców.
0: A na przestrzeni tych lat, bo jak pan prezydent przed momentem wspomniał, to już 14. edycja, wygrywają zadania twarde czy miękkie? Na co mieszkańcy mają większą ochotę i determinację, żeby realizować?
1: Znaczy, to też nie jest tajemnicą, że nasi mieszkańcy mają różne potrzeby, więc tutaj na pewno, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, to zadania inwestycyjne są bardziej namacalne. Jeżeli zostanie wykonany czy jakiś parking, czy jakiś chodnik, to wiemy, że już ta infrastruktura zostanie. Natomiast jeśli chodzi o zadania miękkie, to też warto podkreślić, że są nie mniej istotne, tak? Więc, no ale to są czy pikniki, czy jakiegoś rodzaju turnieje, tak? Chociażby w tym roku już mieliśmy przyjemność być na turnieju piłkarskim organizowanym przez młodzieżowy ŁKS. Więc tutaj jakby warto podkreślić, że każde z tych zadań jest istotne, przy czym warte podkreślenia, że w sposób oczywisty większa pula środków przeznaczona jest na zadania o charakterze inwestycyjnym. Tutaj warto przypomnieć, już wspomniałem kwotę, że ponad 1,5 miliona złotych jest przeznaczone na zadania ogólnomiejskie, przy czym jedno zadanie inwestycyjne nie może przekroczyć kwoty 900 tysięcy złotych, a zadania miękkie, jedno zadanie w budżecie ogólnomiejskim nie może nie przekroczyć kwoty 50 tysięcy złotych, a w zadaniach osiedlowych 20 tysięcy złotych. Więc tutaj myślę, że każde zadanie jest istotne, a w tym miejscu zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, żeby czynnie uczestniczyć w życiu naszego miasta. To czasami mieszkańcy najlepiej wiedzą, co potrzeba w ich okolicy zmienić, jakiego rodzaju działanie podjąć, a często też bywa, że zadania, które są zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego, mimo iż nie osiągną jakiejś tam wymaganej ilości głosów, my widzimy, że coś jest istotnego, na co mieszkańcy zwracają uwagę i w przyszłym roku na przykład takie zadanie jest wpisywane do budżetu miasta i również jest realizowane już może nie ze środków budżetu obywatelskiego, ale ze środków w cudzysłowie mówiąc, normalnego budżetu miasta.
0: Ostatnio podsumowaliście działania skierowane do seniorów. Tych propozycji w Łomży nie brakuje, trzeba tylko chcieć?
1: Bardzo cieszę się, że właśnie w ramach projektu Centrum Usług Społecznych mamy dużą, myślę, że gamę działań na rzecz naszych seniorów. Nasi seniorzy pokazują, jak można cieszyć się z życia i powiem szczerze, naprawdę jestem pod dużym wrażeniem witalności naszych seniorów, tego jak podchodzą do życia. Ostatnio faktycznie mieliśmy możliwość podsumowania jednego z zadań w projekcie Centrum Usług Społecznych, był to basen dla seniora i osoby z niepełnosprawnością i tak jak podsumowaliśmy to zadanie, to widzimy, że zresztą w sumie to było zgłaszane przez seniorów, że jest duża potrzeba, żeby takie działania w naszym mieście były organizowane, więc osobiście cieszę się, że są, natomiast widzę też, że jest potrzeba, żeby było jeszcze więcej, więc tutaj mogę na antenie u pani redaktora zapewnić, że na pewno będziemy starali się podejmować takie działania, żeby tych działań było jak najwięcej.
0: A seniorzy pewnie to zapamiętają.
1: Oczywiście, więc nie pozostaje mi nic innego,
0: Dotrzymać słowa.
1: Zgadza się. Więc mam nadzieję, że tak będzie, a w tym miejscu mogę już zaprosić kolejną grupę seniorów i osób z niepełnosprawnością, ponieważ na jesieniu rusza kolejny nabór do zajęć na basenie, na pływalni, więc tutaj już mogę w tym miejscu zachęcić wszystkie osoby zainteresowane do tego, żeby śledziły stronę Centrum Usług Społecznych. Tam pojawi się informacja o naborze. Warto się zgłosić, ponieważ naprawdę zajęcia na pływalni są bardzo atrakcyjne. Na tym podsumowaniu naprawdę padło bardzo dużo ciepłych słów ze strony seniorów i jeżeli tak zwaną pocztą pantoflową to się rozniesie, to nie są spokojne ten nabór, tak? Ale naprawdę zachęcam wszystkie osoby zainteresowane do tego, żeby aplikowały, żeby starały się, żeby w tym wieku zadbać też o swoją kondycję fizyczną, a widzę, że zajęcia były bardzo atrakcyjne, więc na pewno zachęcam do tego miejsca seniorów do tego, żeby wzięły czynny udział.
0: I my, nieco młodsi, moglibyśmy się od tych seniorów z Łomży uczyć, bo oni zarażają energią, uśmiechem i pozytywnym podejściem do życia. A skoro już o tej energii mówimy, no to tej energii i właśnie radości nie brakuje najmłodszym. Wczoraj świętowaliśmy Dzień Mamy, już za chwilę Dzień Dziecka. W Łomży będzie świętowany należycie?
1: Oczywiście, staramy się oczywiście, żeby wczytywać się w potrzeby nie tylko seniorów, jak to było już powiedziane, ale również w potrzeby naszych młodych mieszkańców, więc najbliższy poniedziałek, 1 czerwca oczywiście w Parku Jana Pawła organizujemy miejski Dzień Dziecka. Na naszych najmłodszych mieszkańców czeka bardzo dużo atrakcji przygotowanych przez miasto, ale również nasze jednostki, czy do Centrum Integracji Społecznej, czy też Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, więc myślę, że tutaj nasi mieszkańcy będą mogli odnaleźć się, jeśli chodzi o atmosferę. A przypomnę, że chociażby w ostatnim czasie też odbył się Święto Rodziny w Parku Jana Pawła II, gdzie naprawdę ta obecność naszych mieszkańców była bardzo zadowalająca, ponieważ widzieliśmy całe rodziny z dziećmi, które przychodziły, korzystały z atrakcji. Myślę, że nie mniej atrakcji będzie również czekało na naszych mieszkańców w najbliższy poniedziałek, a myślę, że uśmiech na twarzy dziecka jest najważniejszy, więc oby tylko pogoda dopisała, myślę, że ten uśmiech na buzi naszych młodych mieszkańców pojawi się w Parku Jana Pawła II. Przypomnę, od godziny 15 do 19 też będzie można skorzystać z letniego parku zabaw. Będą to atrakcje za darmo.
0: Więc zapraszamy tych najmłodszych, ale tych nieco starszych też, pewnie też coś się znajdzie,
1: myślę,
0: bo każdy
1: tak.
0: Z nas gdzieś tam w głębi jest dzieckiem, więc tego 1 czerwca można świętować właśnie w Łomży.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Tu pani redaktor trafnie podsumowała, że każdy z nas jest dzieckiem, więc warto przyjść i warto...
0: I świętować.
1: Tak jest.
0: I tym zaproszeniem.
1: Zachęcamy.
0: Tak, i tym zaproszeniem kończymy dzisiaj naszą rozmowę, audycję Zasmakuj w Łomży. Gościem na antenie Radia Nadzieja był wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski. Panie prezydencie, dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam naszych mieszkańców.
2: W sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
3: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szonowski.

0: Flesz regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy. To były bardzo burzliwe obrady. Wczorajsza sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego przyniosła wiele emocji. Radni dyskutowali nad stanowiskiem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości dotyczącym sprzeciwu wobec tzw. paktu migracyjnego. Ostatecznie zdecydowano o skierowaniu sprawy do dalszych prac i przygotowaniu wspólnego stanowiska wszystkich klubów, które ma zostać przedstawione na kolejnej sesji. W imieniu Radnych Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał Artur Kosicki, który podkreślił, że środki europejskie nie mogą być uzależnione od bezpieczeństwa.
2: I zwracam się do Was, szanowni Państwo radni, żebyście schowali barwy polityczne, przekonania. Bo nauczeni tym, co stało się w zachodniej Europie, powinniśmy wyciągać wnioski i nie uczyć się na tym powiedzeniu, które dotyczy wielu aspektów polskiej historii, że mądry jest Polak po szkodzie. My wiemy, czym grozi nielegalna migracja. Dlatego przygotowaliśmy to stanowisko, że pokażemy, że kwestia bezpieczeństwa jest dla nas rzeczą nadrzędną. Czy jesteście za tym, żeby byli mi tutaj nielegalni migranci, tutaj, w naszym regionie, w naszym kraju?
1: Nie! Marszałek Łukasz Prokoryn podkreślał z kolei, że bezpieczeństwo jest ważne, ale istotą jest również zabezpieczenie miliardów euro dla Podlaskiego. Stawką są środki na bezpieczeństwo, szpitale, kulturę i rozwój.
3: Zarząd województwa pod...

0: niczego, że pan doprowadzi do tego stanowiska, nie będzie tych 2 miliardów euro.
1: Na sesję przybyło około 150 protestujących mieszkańców, którzy chcieli wziąć udział w posiedzeniu sejmiku. Przed rozpoczęciem obrad doszło do przepychanek między przeciwnikami paktu migracyjnego a Strażą Marszałkowską. Finalnie mimo awantury wszyscy zostali wpuszczeni na salę. Rozmowy o bezpieczeństwie, przedsiębiorczości, szansach rozwoju regionu, a także podpisanie karty Łomży. Tak wyglądała dzisiejsza konferencja Nauka Biznes Samorząd zorganizowana na Akademii Łomżyńskiej. Spotkanie zgromadziło prelegentów z całego województwa podlaskiego, którzy zastanawiali się, jak sprawić, by region stał się odporny na kryzysy. Szukano również odpowiedzi na pytanie, jak promować podlaskie innowacje. Jacek Piorunek, członek zarządu województwa, wyjaśnił, że podczas konferencji został przedstawiony i przyjęty ważny dokument dla Łomży w kontekście środków unijnych w kolejnych latach.
2: Chcemy dzisiaj w Łomży przyjąć tak zwaną kartę Łomży, w której zarekomendujemy przedsięwzięcia, które w tej edycji kolejnej będą mogły być dofinansowane. Chcemy, żeby zostały utrzymane strategie tak zwanych zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego. To znaczy Łomża i gminy sąsiednie, tak jak było do tej pory, określają inwestycję, którą chce zrobić. Rezerwujemy dla nich środki finansowe.
1: Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski podkreślał z kolei konieczność współpracy z podlaskim biznesem.
3: Bo przedsiębiorcy są tą, można powiedzieć, solą ziemi, która dostarcza nam środków finansowych na funkcjonowanie państwa, utrzymanie wszystkich służb, wszystkich dzielnic społecznych. Dlatego z przedsiębiorcami trzeba rozmawiać i przedsiębiorców trzeba wspierać. Łomża ma bardzo wielu, bardzo aktywnych przedsiębiorców. To są firmy, które skorzystały z tak zwanej przywilejów Polskiej Strefy Inwestycji, dostały ulgi inwestycyjne na swoje inwestycje. Dzięki temu już zainwestowano w Łomży ponad 46 milionów złotych.
1: Podczas konferencji zaprezentowano również system minowania bluszcza, a także podsumowano 100 dni działania Sojuszu dla Regionu, którego partnerami oprócz województwa podlaskiego są klaster przemysłowy Evoluma, a także polski klaster budowlany. Pełna relacja z tego wydarzenia jest na naszej stronie radionadzieja.pl. Dziś przypada Dzień Samorządu Terytorialnego. Został on ustanowiony przez Sejm na pamiątkę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych w Polsce, które odbyły się tego dnia w 1990 roku. Samorządy realizują zadania związane m.in. z edukacją, ochroną zdrowia, transportem publicznym, szeroko rozumianą gospodarką komunalną, wodociągami i kanalizacją czy drogami. To właśnie one są najbliższe codziennych spraw obywateli, mówi Radiu Nadzieja prezydent Łomży Mariusz Szanowski.
4: Samorząd tworzymy, tworzą go mieszkańcy lokalnych wspólnot i ten samorząd jest najbliżej społeczeństwa, więc bardzo ważne jest to, żeby lokalne wspólnoty miały też instrumenty do tego, żeby realizować działania zgodne z wolą mieszkańców. Tych samorządowców, którzy dbają o dobro lokalnej społeczności, jest dużo. To nie tylko prezydent, nie tylko rada, ale przede wszystkim pracownicy Urzędu Miejskiego w Łomży, więc też składam im ogromne podziękowania i wszystkiego najlepszego w dniu ich święta, czy też osób pracujących w naszych jednostkach samorządowych.
1: W 1990 roku odbyły się wybory do rad gmin. Nowo wybrane gminy wyłoniły swoje władze wykonawcze, czyli prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtów. Ponad 300 maturzystów i uczniów szkół średnich odwiedziło wczoraj Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży podczas dnia otwartego. Jak podkreślał na antenie Radia Nadzieja rektor uczelni dr Ireneusz Żuchowski, odpowiedni wybór ścieżki edukacyjnej to dziś jedno z najważniejszych wyzwań młodego człowieka.
5: Kolejna nasza inicjatywa realizowana w ramach nowego projektu, który rozpoczęliśmy, projekt Stay Connect, który jest realizowany w ramach takiej akcji przeciwdziałania dropoutowi, czyli przedwczesnemu kończeniu studiów. I teraz można by powiedzieć, ale po co młodzi ludzie ze szkół ponadpodstawowych? Przecież zjawisko dotyczy studentów. Natomiast to działanie jest świadome, bo chodzi o to, żeby młodych ludzi już pokazywać im ścieżkę możliwości rozwoju, tak aby oni odpowiedzialnie i trafnie wybierali swoją przyszłość i edukacyjną, i zawodową.
1: W wydarzeniu wzięła udział młodzież m.in. z Ostrołęki, Suwałk, Janowa Podlaskiego, Łysych czy Lubiejewa.
6: Flash regionu.
7: Zapraszamy na reklamy.
8: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Maciek Tercjak, zawodnik i

0: trener sztuk walki. Tematem rozmowy będzie wpływ sportu na walkę z uzależnieniami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
1: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła, spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
2: Po reklamie.
3: 17.08 na naszych zegarkach. Już za chwilę rozmówczynią Anny Czytowskiej będzie Magdalena Kiciak-Kucharska, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maroon 5, a następnie rozmowa na antenie Radia Nadzieja.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Wiosna, wiosna. Skoro wiosna, to i młodość. A skoro młodość, to premie dla młodych rolników będą tematem dzisiejszej rozmowy. Moim gościem jest pani Magdalena Kiciak-Kucharska, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która nadzoruje Departament Działań Premiowych odpowiedzialny za to wsparcie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Dlaczego to wsparcie jest tak ważne?
2: Wsparcie jest ważne, ponieważ premie dla młodych rolników są jednym z kluczowych instrumentów wspierających budowę nowoczesnego, konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa. Te zadania realizowane są od lat przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a działania te stanowią również ważny element procesu odnowy pokoleniowej w rolnictwie i ułatwia rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, która jest w tej chwili kluczowa w ramach naszego rolnictwa.
1: Zanim przejdziemy do rozmowy o nadchodzącym naborze, to przekażmy ważną informację dla młodych rolników, którzy ubiegali się o to wsparcie w ubiegłym roku.
2: Dzięki zmianom przepisów prawa, które wprowadziło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nasi młodzi rolnicy, którzy hodują zwierzęta lub podejmą się takiego zadania w przyszłości, mogą uzyskać wyższą premię na start. Zmiana ma służyć przede wszystkim wzmocnieniu sektora produkcji zwierzęcej, niezwykle istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego. Warunkiem otrzymania 300, a nie 200 tysięcy złotych jest zawarcie aneksu do umowy o przyznanie pomocy i dotyczy co naboru wniosków z 2025 roku. Nasi zainteresowani tym zwiększeniem premii rolnicy mogą złożyć wniosek o podpisanie aneksu do umowy. Jeżeli tego nie zrobią, to my ich poinformujemy w odpowiedni sposób o tym, że mają taką możliwość.
1: Jakim zainteresowaniem cieszyły się do tej pory pieniądze na start z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027?
2: Do tej pory mieliśmy 3 nabory w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na premię dla młodego rolnika. W ramach tych 3 naborów skorzystało niecałych 9 tysięcy młodych rolników. Złożonych wtedy wniosków było ponad 10 tysięcy, a kwota wsparcia, jaką wypłaciliśmy, było to 1 800 000 000 zł. Także zainteresowanie jest ogromne, jeżeli chodzi o rozwijanie, rozpoczęcie działalności rolniczej.
1: Kto może się ubiegać o taką premię?
2: Oczywiście mogą to być osoby fizyczne, które w dniu złożenia wniosków nie ukończyły 41 roku życia, które mają nadany numer identyfikacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które rozpoczęły działalność w tym zakresie, działalność rolniczą nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub jeszcze nie rozpoczęły takiej działalności. Osoby te powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności przydatne do prowadzenia tego typu działalności. Jeżeli nie posiadają, będą mieli czas na ich uzupełnienie i bardzo ważne jest też to, że odpowiednio musi być uzupełniony i załączony do wniosku o przyznanie pomocy biznesplan. Warto też powiedzieć to, że dotacje czy wsparcie w ramach tych premii dotyczy jednej osoby tylko raz i na gospodarstwo również.
1: Przypomnijmy, ile wynosi wsparcie?
2: Wsparcie jest wypłacane w formie płatności ryczałtowej, standardowo jest to 200 tysięcy złotych, a w przypadku młodych gospodarzy, którzy zdecydowali się na prowadzenie produkcji zwierzęcej, wówczas premia wynosi o 100 tysięcy więcej. I niezależnie od kwoty wypłaty, realizowana płatność jest w 2 ratach. Pierwsza rata to 70% wsparcia, a druga rata 30%. Dodam, że pula środków na ten cel w tym roku wynosi ponad 640 milionów złotych, więc warto starać się o przyznanie tej pomocy.
1: Na co można przeznaczyć te premie?
2: Premie dla młodych rolników można przeznaczyć m.in. na inwestycje budowlane służące do wytwarzania produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, a także na inwestycje czy na nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach, a także na zakupy np. nieruchomości rolnych, stada podstawowego czy też nowych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania komputerowego.
1: Jako, że to już kolejny nabór z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej skierowany do młodych rolników, to może warto się podzielić ze słuchaczami jakimiś wnioskami z poprzednich, aby przyszłym beneficjentom i pracownikom agencji ułatwić życie.
2: Zawsze sporo wątpliwości, za które przyznawane są punkty. Wobec czego warto wiedzieć, że jeżeli w dniu składania wniosku młody rolnik nie posiada jeszcze dokumentów potwierdzających te kwalifikacje, czyli dyplom bądź świadectwo, punkty za nie będzie mógł otrzymać, jeżeli dokumenty zostaną dostarczone do Agencji Restrukturyzacji, najpóźniej przed dniem podpisania umowy o przyznanie pomocy. Kolejna też ważna rzecz to to, że jeżeli nasz młody rolnik w dniu składania wniosku nie posiada jeszcze wyników egzaminu i oczekuje na te wyniki, formularz powinien wypełnić tak, jakby posiadał to wykształcenie. Dokumenty uzupełni w odpowiednim momencie.
1: Ważna jest też informacja, w jakim terminie i jak jaką drogą będą przyjmowane wnioski?
2: Nabór rozpocznie się 1 czerwca, będzie trwał do 30 lipca, a wnioski można składać tak jak do tej pory przez Platformę Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: A gdybym poprosiła Panią o przedstawienie najważniejszych argumentów, którymi można przekonać młodych ludzi do skorzystania z tego wsparcia?
2: Powodów, dla których warto rozważyć sięgnięcie po wsparcie na start, jest kilka. Po pierwsze, gdy rozpoczyna się działalność, czy ją rozwija, taka premia to spory zastrzyk finansowy. Przyda się każdemu. Po drugie, wysokość premii jest bezprecedensowa, to jest do 300 tysięcy złotych w przypadku działalności rolniczej związanej z produkcją zwierzęcą. A po trzecie, tegoroczny nabór będzie prawdopodobnie ostatnim w ramach aktualnej perspektywy finansowej, więc jeśli ktoś spełnia te warunki, warto z nich skorzystać.
1: Podaliśmy tyle liczb, tyle zalet tej premii, więc wydaje się, że nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że Unia stawia na młodych rolników.
2: Tak, w naszym kraju statystyki dotyczące reprezentacji młodych rolników, przypomnę, że chodzi o takich poniżej 41 roku życia, są korzystniejsze niż średnie dla Unii Europejskiej. Niestety wszędzie obserwujemy starzenie się społeczeństwa, a co za tym idzie także osób związanych z gospodarstwem na wsi.
1: To chyba idealny czas na rozmowę na taki właśnie temat, bo przed chwilą skończyły się egzaminy maturalne. Młodzi ludzie będą decydować o wyborze drogi zawodowej.
2: Tak, to prawda. I wcale nie zwracam się tu z zachętą do zainteresowania agencyjnymi premiami wyłącznie do absolwentów techników rolniczych, mechanicznych czy profilowanych klas w szkołach średnich na obszarach wiejskich. Są przecież też ludzie, którzy kończą studia, obierający nową drogę zawodową po 30. Potencjalnych młodych rolników jest bardzo wielu, nie brakuje też przy tym bardzo dobrych przykładów.
1: A może tak na zakończenie podzieli się Pani z nami choćby jednym takim przykładem?
2: Znam mnóstwo aktywnych młodych też rolniczek. Wiele integruje się w kołach gospodyń wiejskich. Powiedziałabym, że taką wzorcową adeptką rolnictwa mieliśmy okazję gościć w naszej centrali, gdy odbywało się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich. Pani Renata z Mazowsza nie tylko mi zaimponowała wiedzą i zaangażowaniem, ale jest też wykształcona, wie co mówi i robi. Współpracuje z ojcem i bratem, ale jest ich równorzędnym partnerem. Gdy polska wieś miała być osobą, to właśnie taką energiczną i nowoczesną. Tego nam wszystkim życzę.
1: Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem była pani Magdalena Kiciak-Kucharska, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
2: Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I tu stawiamy kropkę w dzisiejszym poranku Rozgłośni Katolickich. 7:09. Bardzo Państwu dziękuję za nasze dzisiejsze poranne spotkanie. Życzę pięknego, dobrego, ciepłego i słonecznego dnia. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Nie ma czego się bać.

0: Marcin Sójka zaprezentował się na antenie Radia Nadzieja. Sankcje, embargo na handel, pociągnięcie do odpowiedzialności członków rządu Izraela. Tego od władz Polski i innych europejskich krajów domagają się aktywiści Global Summit Polska. Podczas konferencji prasowej w Sejmie rzecznik i współprzewodniczący inicjatywy Rafał Piotrowski opowiadał o tym, jak byli traktowani uczestnicy flotylli.
1: Flotylla płynęła, by pokazać, że świat nie zapomniał o Palestynie. Gdy pod koniec kwietnia znajdowała się przy wybrzeżach Krety, została zaatakowana przez siły izraelskie. Porwano 170 wolontariuszy flotylli, a wśród nich polską delegatkę dr Magdalenę Górską. Po międzynarodowej presji uwolniono 168 aktywistów. Dwóch liderów flotylli przetrzymywano dłużej, by ich torturować i przykładnie ukarać za chęć niesienia pomocy do Gazy. Pozostali zatrzymani także doznali brutalnej przemocy. Od pobić po gwałty.
0: Uczestniczka polskiej delegacji Agata Wisłocka opowiadała o tym, jak 18 maja na statki flotylli weszła armia izraelska i umieściła aktywistów w kontenerach z drutem kolczastym.
2: Na osobę przypadało 1,2 metrów kwadratowych powierzchni. Spaliśmy na gołych podłogach. Do jedzenia dostaliśmy tylko chleb i wodę. Żołnierze obserwowali nas przez cały czas i w ramach rozrywki dręczyli, zalewając pokład wodą i strzelając do nas ze strzelb policyjnych naładowanych pociskami niepenetrującymi. Po dopłynięciu do portu w Ashdod przemoc w stosunku do nas wzrosła jeszcze bardziej. Przetrzymywali nas w pozycjach stresowych. Bito nas, rażono prądem, łamano nam kości i gwałcono.
0: Przedstawiciel diaspory palestyńskiej w Polsce, Fayez Afana, opowiadał o sytuacji humanitarnej w strefie Gazy.
3: Dalej armie okupacyjne Izraela bombardują, zabijają niewinnych ludzi. Ja trzymam tutaj zdjęcia dr Hossam Abu Safija. Jest lekarzem pediatry, dyrektorem szpitala na północnej strefie Gazy. Ponad 1,5 roku siedzi w więzieniu, stracił połowę jego wagi i nie ma sprawa sądowych. Jest poniżone, pobite, jest traktowane naprawdę nieludzki.
0: Flotylla Sumut nie ma łączności z 10 uczestnikami konwoju lądowego jadącego z pomocą humanitarną do strefy Gazy. Wśród zatrzymanych we wschodniej Libii jest Polka Laura Kwoczała. Z szeroką krytyką międzynarodową spotkało się zachowanie ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamara Ben-Gwira, który opublikował prowokacyjne nagranie, na którym drwi z zatrzymanych, klęczących i skutych kajdankami aktywistów flotylli. Szef MSWiA zdecydował o wpisaniu izraelskiego ministra na listę osób niepożądanych w Polsce. Izrael rozpoczął ofensywę w strefie Gazy w odpowiedzi na ataki Hamasu z października 2023 roku, w których zginęło około 1200 osób, a 251 zostało wziętych za zakładników. Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia w strefie Gazy podaje, że w wyniku izraelskich ataków zginęło ponad 72,803 Palestyńczyków. Ministerstwo, które jest częścią rządu Hamasu w strefie Gazy, nie podaje szczegółowych danych dotyczących ofiar wśród ludności cywilnej i bojowników.

0: Ryan Adams na antenie Radia Nadzieja. Hulajnogi elektryczne to jeden z ulubionych środków lokomocji wśród młodzieży. Niestety wielu użytkowników tych urządzeń nie zachowuje odpowiedniej ostrożności. Ostatni wypadek z udziałem małoletniej użytkowniczki oraz zbliżająca się zmiana przepisów sprawiły, że Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu po raz kolejny zaapelowała do kierujących o odpowiedzialną jazdę. Urszula Brulińska z zespołu prasowego wałbrzyńskiej komendy podkreśla, że młodzi kierujący często zapominają o przepisach ruchu drogowego. Posłuchajmy.
1: W niedzielę łomżyńscy policjanci zostali wezwani do zdarzenia drogowego z udziałem osoby na hulajnodze elektrycznej. Na miejscu okazało się, że kierującą była niespełna 13-letnia dziewczynka, która nie posiadała również uprawnień do kierowania takim urządzeniem. Podczas jazdy straciła panowanie nad hulajnogą, w wyniku czego doznała obrażeń ciała i wymagała pomocy medycznej. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego i nieletnich. Dzieciom w wieku do 13 lat zabrania się kierowania hulajnogą elektryczną. Dopuszcza się jedynie jazdę tymi urządzeniami przez dziecko w wieku od 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
0: Już niebawem wchodzi w życie ważna zmiana dla kierujących hulajnogami, którzy muszą pamiętać także o innych przepisach.
1: Już od 3 czerwca osoby do 16 roku życia poruszające się hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego zobligowane są do korzystania z kasku ochronnego. Dopuszczalna prędkość, z jaką można się poruszać hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego, to 20 km na godzinę. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.
0: Kierujący tym pojazdem jest także obowiązany jechać drogą lub pasem ruchu dla rowerów. W przypadku, gdy brakuje wydzielonej drogi lub pasa dla rowerów, powinien jechać po jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km na godzinę. Patrycja Markowska na antenie Radia Nadzieja. Za chwilę jeszcze jedna rozmowa. Rozmówczynią Anny Czytowskiej będzie Marta Miłuńska, psychoterapeutka, specjalistka terapii par i autorka książki pod tytułem W sercu zaufania, jak budować wewnętrzną pewność siebie i trwałe relacje.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: A naszym gościem jest dziś pani Marta Miłuńska, psychoterapeutka, specjalistka terapii par, liderka uwielbienia i autorka książki W sercu zaufania, jak budować wewnętrzną pewność siebie i trwałe relacje. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Dlaczego zaufanie jest tak ważne dla naszej konstrukcji emocjonalno-psychiczno-duchowej?
2: No, zaufanie to jest taki fundament w ogóle całej naszej konstrukcji wewnętrznej, dlatego że zaufanie to pierwsze, co budujemy w kontakcie z rzeczywistością, w kontakcie z mamą, w kontakcie z tatą, więc to, co zbudujemy w kontekście zaufania, tak naprawdę buduje całe nasze otwarcie i całą naszą zdolność do życia w świecie.
1: A zaufanie to jest proces?
2: Ufanie jest procesem, a zaufanie to już jest akt, w którym ja decyduję się głęboko na podstawie tego właśnie procesu ufania, latami uczenia się, że mogę zaufać, decyduję się włączać w życie i włączać w świat.
1: Powiedzmy o tym zaufaniu, dlaczego jest tak ważne, bo to dzięki zaufaniu otwieramy się na drugiego człowieka?
2: Tak można powiedzieć. Rzeczywiście otwieramy się na drugiego człowieka dzięki temu, że zakładamy, czyli właśnie ufamy, że on będzie na nas otwarty, że nie zagraża nam nic z jego strony, że ma dobre intencje przede wszystkim. Więc jeżeli chcę się zaangażować w relacje albo zbudować związek, to muszę ufać, że po drugiej stronie jest człowiek, który czuje i myśli tak jak ja. A jeżeli doświadczam jakiegoś bólu, jakiejś traumy czy cierpienia w relacji, to bardzo trudno jest właśnie zaufać, że ta osoba ma takie intencje, ma taką postawę, ale też ma taką wrażliwość, jak ja mam. Po prostu wtedy z tym brakiem zaufania wiąże się najczęściej wycofanie i to, że tych relacji nie budujemy, że jesteśmy gdzieś w takim unikaniu, w takim wycofaniu się z życia.
1: Dzięki zaufaniu otwieramy się też na Boga?
2: O, jak najbardziej, dlatego że Bóg jest osobą i jakbyśmy sobie Go nie wymyślali jako kogoś, kto siedzi na chmurze błękitnej, to jest osobą, z którą nasza psychika, nasza dusza wiąże się tak samo jak z każdą inną osobą. Mamy pewne wyobrażenie Boga, mamy pewne doświadczenia z Nim związane w relacji, więc jeżeli ja czuję, że On nie odpowiada, że jest daleki, że jakoś zlał się z moim obrazem innych relacji, nie wiem, ojca czy mamy, czy takich figuratywnych osób, to bardzo trudno jest mi zaufać w to, że on jest dobry, że ma dobre plany względem mnie, więc absolutnie zaufanie nas otwiera, chociaż to jest ciekawe, że my z Bogiem czasami to zaufanie budujemy pośrednio, prawda? Po prostu poznajemy w Słowie Bożym Jego charakter, dowiadujemy się, jaki on jest, że ma plany pełne pokoju, a nie zagłady na przykład. Dowiadujemy się tego z Biblii i wtedy ufamy komuś, kto nam się jakoś przedstawia.
1: No właśnie, to jest bardzo ważne, bardzo ciekawe, że to, jak chociażby ufamy ludziom lub nie ufamy, może mieć przełożenie na naszą relację z Bogiem.
2: No może mieć bardzo głębokie przełożenie. Ja nawet myślę, że ma 1:1, dlatego że to, jaką relację ma z nami mama i tata, czyli takie pierwsze, najgłębsze figury, uczy nas, jak w ogóle podchodzić do osoby, którą będziemy traktowali jako kogoś o niebo potężniejszego i większego niż my. No, mama i tata, już tak mówiąc bardzo czułymi słowami, czasami to matka i ojciec, to są takie osoby, które kształtują mój obraz kogoś, kto jest nade mną, kto się o mnie troszczy, w ogóle definiują nam w ogóle pojęcie troski. Ktoś się o mnie troszczy, no to pierwsze, co nam przychodzi, to ten obraz mamy i taty, którzy się o nas troszczą. A potem Bóg mówi, ja jestem tym, który się troszczy o twoje życie. No a co to znaczy, powie człowiek? No aha, czyli to jest tak, jak ja znam. Czasami znam niestety to, że nikt się o mnie nie troszczy. Wtedy ten obraz Boga rzeczywiście jest realnym, głębokim procesem i pracą, żeby był inny niż to, czego doświadczaliśmy.
1: Mówimy o zaufaniu, ufaniu ludziom, ufaniu Bogu, a co z ufaniem samemu sobie? Czym przejawia się taki brak zaufania wobec samego siebie?
2: No właśnie, to jest taka podstawa książki w gruncie rzeczy, to ufanie sobie samemu, dlatego że chyba to jest największa praca i największy proces życiowy, ufać sobie. Ale sobie to znaczy swoim siłom, możliwościom, swoim własnym intencjom, swojemu własnemu poczuciu siebie. No, czasami tak jest, że zmagamy się z ogromnym poczuciem winy na przykład, prawda? I coś się wydarza, coś zrobiliśmy i nagle zalewa nas takie poczucie winy. To moja wina, jestem beznadziejna, nie powinnam pewnych rzeczy robić, zawodzę innych. A tu się okazuje, że tak naprawdę, gdy ufam sobie, ufam swoje dobre intencje, ufam swoje możliwości, ufam w to, kim jestem, tak głęboko siebie czując w środku, to potrafię nie wplatać się w takie poczucia winy, potrafię nie wchodzić w pewne schematy. Nie żyję też w konflikcie wewnętrznym, że czegoś chcę, a robię zupełnie inaczej. Jak ufam sobie, ufam moim potrzebom, moim emocjom, sygnałom, które płyną z wewnątrz mnie i po prostu łatwiej jest mi nie wchodzić w pewne schematy i konflikty, bo wiem, że ja jestem punktem odniesienia, któremu ufam.
1: A ten brak zaufania do siebie, brak zaufania też w stosunku do innych ludzi jest tak często spotykany też w Pani pracy terapeutycznej, że zdecydowała się Pani temu zagadnieniu właśnie poświęcić książkę? To jest duży dziś problem?
2: Przyznam się, że ogromny, bo mam wrażenie, że pierwsze zaufanie to jest to zaufanie niemowlęce, które czasami, żeby nie powiedzieć, że często jest zawodzone. No bo jeżeli mam doświadczenie pochodzenia z domu, w którym na przykład był alkohol, to moje zaufanie, że dorosły będzie dorosłym i że się mną zaopiekuje, a nie ja się będę opiekować rodzicem, jest zawiedzione już od samego początku, prawda? Pewne zaniedbania czy doświadczenie takiego niezauważania mnie buduje ten brak ufności od samego początku. Natomiast dokłada się, czy dochodzi do tego, zwłaszcza w takiej mojej praktyce terapeutycznej, to, że ludzie zawodzą nas, czy przeżywamy dużo cierpienia w relacjach też w życiu dorosłym, więc to ufanie, z którym wychodzimy z domu, czasem bardzo idealistyczne, nierealistyczne, że spotkam kogoś w mojej przyszłości, kto będzie w stanie mnie pokochać, kto mnie przyjmie po pierwszym, drugim bardzo trudnym związku albo opuszczeniu, albo zdradzie, tak naprawdę ulega rozbiciu i ja muszę to zaufanie na nowo zbudować, że na przykład mój partner, moja partnerka albo osoba, w której się zakochałam, jest godna zaufania. Więc ten temat ufania jest bardzo częsty w gabinecie, chociaż mało ludzi przychodzi mówiąc: mam kryzys zaufania. Zazwyczaj to zaufanie, że coś się z nim dzieje, widać w tym, jak jesteśmy zamknięci, jak unikamy relacji, jak kompensujemy sobie brak relacji czymś. Ta definicja, że to chodzi o zaufanie, często przychodzi już w czasie procesu terapeutycznego.
1: No właśnie, w procesie nabierania zaufania do siebie i do świata to dzieciństwo jest bardzo ważne, jeśli nie kluczowe. Też reakcje rodziców na świat, bo to jest też bardzo ciekawe zagadnienie, które porusza Pani w książce. Reakcje rodziców na świat, na spotykanych ludzi ma wpływ na modelowanie zaufania. Czy możemy podać przykład? Bo Pani podaje przykład chociażby tego, jak dorośli zachowują się w kontakcie, no nie wiem, z Panią z przedszkola, z Panią na poczcie chociażby.
2: Tak, dam przykład mój prywatny. Ja bardzo lubię rozmawiać z osobami, z kasjerami w sklepach. Bardzo lubię. Nie lubię przez to kas samoobsługowych. Ale wiele razy było tak, że jedno z moich dzieci, będąc świadkiem tego wydarzenia, odchodziło już jak zapłaciliśmy, niech to będzie jakikolwiek supermarket polski. Mówił: mamo, ale ty się tak nie boisz z tymi ludźmi rozmawiać? Ja mówię: no ale synek, czego ja mam się bać? To chodzi o to, że ta pani siedzi tutaj. Myślę, że też jest jej trochę smutno, czasem samotnie. Cały dzień robi to samo, ale ja jestem osobą, która ciekawi się też jej pracą. I pamiętam, jak reakcją syna mojego, który teraz już jest pełnoletni, było takie zaskoczenie, ale też to, że on zaczął się otwierać na obcych ludzi. Czyli nie zakładał, że oni są wrodzy i nie zakładał, że mają złe intencje, ale też myślę, że to, co jest takie niesamowite w kontekście tego uczenia, otwierania się dziecka przez to, że widzą rodziców otwartych, jest to, że mamy sprawczość i wpływ. Bo jeżeli ja ufam sobie, swoim siłom, że świat nie jest wrogi, że nie wiem, każdy na ulicy nie chce mi czegoś zrobić, albo że ludzie są niemili na przykład, nie robię sobie takich uproszczeń w głowie, to zaczynam być bardziej sprawczy. No bo kiedy idę, nie wiem, szukać noclegu z moimi kolegami, studentami, to ja nie boję się rozmawiać z właścicielem, uśmiechnąć, przywitać, powiedzieć, że przyjechaliśmy tutaj, czy wszystko w porządku. I to się nagle tak naprawdę w dziecku buduje nie tylko takie zaufanie związane z tym, że ludzie są dobrzy, bo nie wszyscy ludzie są dobrzy. Do niektórych nie należy podchodzić. Ale takie zaufanie we własne siły, że ja w relacjach z innymi ludźmi mogę być osobą sprawczą i w jakiś sposób modelującą relację, tak jak ja bym chciał.
1: Czyli jako rodzice musimy bardzo uważać, chociażby idąc do przedszkola, żeby na dziecko nie przynosić też swoich jakichś lęków, frustracji w odniesieniu do innych ludzi. Na przykład, choć pójdziemy tak, żeby nas tutaj mama Jasia nie zauważyła, bo ona robi to, tamto i siamto, a dzisiaj nie mamy na to ochoty. Chociaż może gdybyśmy jeszcze powiedzieli, że dziś nie mamy akurat na to ochoty, to może jeszcze nie byłoby tak źle.
2: No w jakim sensie, bardzo ciekawe badania są prowadzone na ten temat, jak to dlaczego dzieci traktują, czy młodzi licealiści traktują w jakiś sposób konkretny swoich nauczycieli, a kiedyś, no nie, moje pokolenie lat 80. traktuje albo traktowało trochę inaczej. No i jedną z przyczyn podawanych w badaniach jest to, że rodzice są nieufni, To znaczy zakładają, że nauczyciel jest beznadziejny, że to jest jego wina. I to przenika w młodzież, taki brak zaufania na przykład do kompetencji czy do dobrych intencji nauczyciela. Więc ja myślę, że my jako rodzice mamy bardzo duży wpływ, fajnie z niego mądrze korzystać.
1: Co się dzieje, gdy zostanie zaufanie zawiedzione? Bo w kontekście utraty zaufania używa Pani terminu żałoba. Przechodzimy wówczas przez podobne etapy?
2: Przechodzimy przez podobne etapy, dlatego że to tak za Ericksonem możemy powiedzieć, bardzo znanym psychologiem rozwojowym, poprzedniego wieku, że zaufanie to jest największy kryzys rozwojowy dziecka, mniej więcej tak, no szczerze mówiąc, niemowlęcy kryzys, malutkiego dziecka. Więc jeżeli ja mam, moje zaufanie ulega jakiemuś rozdarciu czy załamaniu, to ja zaczynam po prostu przechodzić pierwsze rodzaj gniewu. Oczywiście go często kieruję do osoby, która mnie zawiodła w tym zaufaniu. Przechodzę jakiś rodzaj negocjacji, czy gdybym zrobił inaczej, to ta osoba by, czy mógłbym jej ufać, czy ja na pewno wszystko dobrze zrobiłam, czy świat jest na pewno bezpieczny. I potem idę tak naprawdę często w taki poziom żałoby, którym jest depresja, czyli nie chcę wchodzić w nowe relacje, nie mam na to siły, poddaję się, to jest bez sensu, zostanę sama, sam. No i na koniec, jeżeli dobrze przechodzę etap żałoby, to wchodzę w fazę akceptacji, w której potrafię sobie to zintegrować. Dobra, z tą osobą to zaufanie się rozpadło, ale wstaję dalej. Chcę żyć. Przeżywam to doświadczenie jako takie, które mnie uczy czegoś, integruję sobie to, czego doświadczyłam. Więc tak, rzeczywiście jest to dla wnętrza, ze względu na ten poważny kryzys niemowlęcy, przebyty pozytywnie lub negatywnie, ufam czy nie ufam, ufność czy nieufność, rzeczywiście wymaga to potem przejścia takiego procesu żałoby.
1: A co z odbudowywaniem zaufania? To też jest proces, też ma etapy?
2: Myślę, że tak, chociaż my najczęściej przez to, że właśnie to zaufanie tak po macoszemu traktujemy w psychologii, prawda? Dużo mówimy o akceptacji, że mówimy o poczuciu wartości, natomiast to zaufanie takie się wydaje dziwne, efemeryczne, nie wiadomo co chodzi z tym zaufaniem, ono jest tak jakoś nieopisane, co jest oczywiście nieprawdą w literaturze, ale mało jest książek o zaufaniu czysto, to nam się wydaje, że ten proces jakoś tak sam powinien przejść, że ta odbudowa zaufania, po prostu poznam kogoś nowego, więc otworzy mi się znowu to serce. A myślę, że każdy, kto chociaż raz został w bardzo dramatycznych okolicznościach, a czasem delikatnych, zdradzony przez przyjaciela, nawet przyjaciółkę w podstawówce, potrafi potem to znaleźć w swoim życiu dorosłym, że na przykład nie ufa tak bardzo, nie wiem, kobietom. Albo, że trudno się zaprzyjaźnić, że w życiu dorosłym po takiej poważnej zdradzie przyjaźni trudno jest odbudować relację przyjacielską. Zawsze mamy w sobie, jeżeli nie przepracujemy tego procesu, jakiś rodzaj na przykład podejrzliwości, jakiś rodzaj takiej zwiększonej uważności na pewne sygnały, że ta osoba może, nie wiem, zaprzyjaźnić się z kimś innym. Wiem, że to brzmi, mówię, takim dziecięcym językiem, ale to dziecięcy język jest tutaj adekwatny, bo dotyczy takich zdrad dziecięcych. Ale jeżeli to jest zdrada na przykład związana ze związkiem, to osoba zdradzona, myślę, że jeżeli ktoś nas taki słucha, dobrze wie, że jeżeli ktoś mnie zdradził, to odbudować zaufanie to jest naprawdę poważny proces.
1: I czasem to są lata wręcz.
2: Tak.
1: Mówimy dużo o tym dzieciństwie, ale nie jest też tak, że to dzieciństwo nas determinuje, albo inaczej, nie musi determinować naszego całego życia.
2: Ono nie musi, jeżeli my sobie ponazywamy te rzeczy i nasza głowa nada język dorosły i zdrowy temu, czego doświadczyliśmy. My w ogóle nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni dzieciństwem, jeżeli naprawdę to dzieciństwo sobie uporządkujemy, bo dziecko nie potrafi porządkować swojej teraźniejszości, prawda? Ono po prostu bierze tą teraźniejszość taką, jaką jest i czasami przykleja do niej bardzo dziwne słowa, na przykład, nie wiem, nie radzę sobie w szkole, dziecko przykleja sobie słowo jestem głupi. Ktoś mnie, nie wiem, przyjaciółka przesiadła się do innej ławki, do innej koleżanki, dziecko z braku na przykład zasobów, bo mama nie omówiła tego ze mną, przykleja sobie słowo jestem beznadziejny, nikt mnie nie lubi, prawda? I potem idziemy w dorosłość z tymi przyklejonymi słowami do doświadczeń, a tak naprawdę niedaleko od nas leży zdrowie, bo wystarczy, mówię, jakby to było proste, czasami to jest bardzo złożone i trudne i głębokie, ale wystarczy, nie w sensie łatwo, wystarczy wziąć to jestem głupi, które się przykleiło do, nie wiem, jakiegoś braku osiągnięcia szkolnego i sobie to przeinterpretować, nazwać inaczej, opowiedzieć inaczej, czasem nawet opisać inaczej. I okazuje się, że to dzieciństwo wtedy puszcza.
1: A więc, drodzy Państwo, tak? Proszę bardzo.
2: Tak. Kropka.
1: Kropkę tu postawimy, ponieważ zaufanie, jak słyszymy, temat bardzo ważny, filar naszego życia wręcz, ale mówimy o nim mało, więc jest i była szansa w radiu o tym porozmawiać, jest też szansa o tym przeczytać w książce W sercu zaufania, jak budować wewnętrzną pewność siebie i trwałe relacje. To jest tytuł tej książki, a jej autorka, pani Marta Miłuńska, była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Wszystkie rozmowy dzisiejszego poranka 7.9 znajdą Państwo na portalu 7.9.pl. Tymczasem już za krótką chwilę w programie Radia Nadzieja transmisja, zbliża się bowiem 18.00, za chwilę przeniesiemy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży i stamtąd będziemy transmitować mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Kochani, gromadzimy się w naszym sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży na Eucharystii. Ta Eucharystia dla mnie, jak również moich braci, kapłanów, jest szczególna, bo pragniemy celebrować mszę świętą z racji naszej 13. rocznicy święceń kapłańskich. Dokładnie

przywitać moich kolegów kapłanów. Myślę, że wielu znacie, myślę, że w 99% to wszystkich, ale tutaj od mojej prawej strony dobrze znany ksiądz Dariusz Tybura, który pochodzi z Grajewa, ale obecnie jest wicedyrektorem Radia Nadzieja, który u nas posługiwał 2 lata. Tym bardziej się cieszymy, że jest dzisiaj z nami. Dalej mamy księdza Radosława Ryłkę, który pochodzi z Amelina, ale obecnie posługuje w parafii świętego Idziego w Wyszkowie. Tutaj mamy księdza Tomasza Grale, który pochodzi z katedry i posługuje również w kurii diecezjalnej, w katedrze i w seminarium duchownym jako wykładowca filozofii. I dalej ksiądz Mateusz Dobrzycki, który pochodzi z Niedźwiadnej, a posługuje na co dzień w parafii Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie i również jest wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży z teologii dogmatycznej. Bardzo się cieszymy na to spotkanie. Pozdrawiamy radiosłuchaczy Radia Nadzieja, ale myślę, że nie mogło być inaczej, jak jest z nami ksiądz wicedyrektor. I dzisiaj szczególnie właśnie do nas Słowo Boże skieruje nasz ksiądz proboszcz, którego serdecznie pozdrawiamy i już teraz z całego serca dziękujemy za to słowo i za jego towarzyszenie. Razem z księdzem Pawłem, z księdzem Stanisławem prosimy Boga w intencjach szczegółowych tej mszy świętej. Modlimy się we mszy dziękczynnej za otrzymane łaski. Jest to intencja od Eweliny. Modlimy się we mszy świętej dziękczynnej za wnuczkę Igę i łaskę uzdrowienia mamy Czesławy. Polecamy również w łączności z księdzem Marcinem. Polecamy naszych bliskich zmarłych świętej pamięci Edmunda Kraśniewskiego w 12. rocznicę śmierci. Paraskiewie Majewską w 20. rocznicę śmierci oraz modlimy się za świętej pamięci Stanisława Kosińskiego i Agnieszkę Skowrońską w kolejnych mszach świętych gregoriańskich. Bardzo się też cieszymy z obecności zespołów ruchu Gloria za Trinita i odnowy w Duchu Świętym, którzy nam towarzyszą i posługują w czasie tej liturgii, będą posługiwać. I na początku, kochani, przeprośmy dobrego Boga za wszystkie nasze słabości i nasze grzechy i zaniedbania, abyśmy mogli godnie przystąpić do Bożego ołtarza. Panie Jezu, który złożyłeś ofiarę na drzewie krzyża, zmiłuj się nad nami. Chryste, który sam jesteś kapłanem na wieki, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który pozwalasz kapłanom składać ofiarę eucharystyczną na ołtarzach całego świata, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Ojcze Święty, Ty bez żadnych moich zasług dałeś mi udział w wiecznym kapłaństwie Chrystusa i wybrałeś mnie do służby Kościołowi. Spraw, abym był mężnym i pokornym głosicielem Ewangelii i wiernym szafarzem sakramentów przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, wiecie, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił go z martwych i udzielił mu chwały, tak, że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni

Wprawdzie celem zdobywania nieobłudnej miłości braterniej jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujecie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani, nie zginącego nasienia, ale niezniszczalnego. Dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. Wszelkie bowiem ciało jest jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy. Trawa uschła, a kwiat jej opadł. Słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako dobrą nowinę. Oto słowo Boże.

Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, także dziwili się. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu 12 i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po 3 dniach zmartwychwstanie. Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.

0: usiądźmy. Drodzy bracia kapłani, 13-latkowie o swoim stażu, drodzy świeccy, nasi bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze Radia Nadzieja. 13 lat temu ta oto grupa kapłanów, całkiem jeszcze młodych, przyjęła święcenia kapłańskie. W liczbie 5 i tak pozostało do tego momentu. I wiem, że szukaliście różnych terminów spotkania braterskiego dzisiaj. W tym momencie stało się to dzisiaj właśnie. I to jest właśnie pewien problem, ponieważ dzisiaj Kościół czyta nam szczególnie wymagającą Ewangelię, którą musimy rozważyć, aby móc też znaleźć się w tym momencie dziejowym waszego kapłaństwa i waszego życia. Ten tekst, który czytamy u świętego Marka, ma taki tytuł w lekcjonarzu, tytuł Zapowiedź Męki. Czyli Jezus zapowiada swoją mękę, nie tylko swoją mękę, także zapowiada mękę tych, którzy idą za Nim. Mianowicie apostołowie, idąc z Jezusem, nagle są świadkami niezwykłej historii, bo oto matka synów Zebedeusza podchodzi do Jezusa i mówi: daj im miejsce najlepsze po prawej i po lewej stronie. Oni są naprawdę godni tego. Oni są mądrzy, piękni, przystojni, fantastyczni. Więc dlaczego nie? I Jezus mówi: no oczywiście, że nie. Ponieważ jeśli chodzi o miejsce po mojej prawej czy po lewej stronie, to nie zależy ode mnie, ale zależy od Ojca. Lecz ten, kto mi służy, ten, który jest sługą, odnajduje właściwe miejsce przy mnie, w moim królestwie. Przez Mateusz zauważyliście, jak przedstawia swoich kolegów? Zauważyliście? Wicedyrektor. Profesor. Drugi profesor. Ksiądz Radek jest wikariuszem. To znaczy, że zaczął trochę od końca, nie? Nie powiedział o nich: to moi bracia, ten jest mądry, ten jest przyjacielem, ten jest jeszcze inny. Ale zaczął od tytułów. Tacy jesteśmy i to jest zupełnie normalne. Zaczynamy od tytułów. Podczas gdy dzisiaj tekst Ewangelii w jakimś sensie nam anuluje tego typu filozofię, mówiąc: musisz być sługą, i to najczęściej sługą, który cierpi w swoim kapłaństwie. Otóż, bracia, myślę, że warto to zapamiętać, te historie i te dzisiejsze lekcje z Ewangelii świętego Marka. Jak pamiętam ten rocznik 2013, to pamiętam rocznik kleryków bardzo roześmianych, radosnych, sympatycznych i czasami przemądrzałych, ale też mądrych. Otóż pewnego dnia, i tego nie pamiętacie, wybraliśmy się na jeden z wykładów spotkania Stowarzyszenia Pastoralistów Polskich, którzy przyjechali wtedy do Łomży. Tematem była nowa ewangelizacja. Więc usiedliście na balkonie Auli Jana Pawła II w seminarium i słuchaliście tego wykładu. Wykład był dość ciekawy, ponieważ dotyczył szkół nowej ewangelizacji. I ci, którzy mówili o tym, czym są szkoły, byli bardzo poruszeni tym, co mówią. Ale myśmy już znali to dzieło szkół nowej ewangelizacji. I jeden z was powiedział tak: o czym oni mówią, księże profesorze? Przecież my to wszystko wiemy. Przecież my to wszystko wiemy. Tak rzeczywiście było, bo to było na pastoralnej. A to pokazywało również, jak istotne jest to, aby zachować pewnego rodzaju proporcje i zachować pewnego rodzaju pokorę. Ci bracia, tych 5 naszych braci, wśród nich 2 posługiwało pośród nas, to piękne ziarna Bożej Ewangelii. Znamy ich. Znamy ich życie, znamy ich gorliwość, znamy ich zaangażowanie, znamy także ich humor. Mieliśmy okazję się o tym przekonać chociażby przed chwilą w zakrystii. A więc stają się pobłogosławionym takim dziełem, które Pan Bóg chce wykorzystywać do swoich zadań, do swojej ewangelizacji, do głoszenia słowa. Dzisiejsza Ewangelia, którą czytamy, komentowana przez ojca Wąsa, Krzysztofa Wąsa, mówi nam wprost: przyjdzie taki czas, kiedy będziesz się cieszył i raczej oddawał hołd temu przesłaniu, żeby być wielkim. Ale jeszcze szybciej przyjdzie taki czas, że będziesz się cieszył z innego powodu. Z powodu krzyża Chrystusa. Prawdziwa wolność jest bowiem wtedy, kiedy człowiek doświadcza krzyża i cierpienia, albo oddaje siebie, oddaje swoje życie, tak jak Chrystus bezinteresownie, całkowicie na krzyżu. Często duszpasterstwo bowiem, posługa kapłańska, nie jest tylko radością, entuzjazmem. Jest również często krzyżem i bólem. Krzyżem i bólem. I to jest prawdziwa wolność. Kiedy zrozumiemy my, kapłani, że nie jesteśmy po to, aby nas chwalono. Nie jesteśmy po to, aby nas dowartościowywano czy obdarzano tytułami. Choć to jest bardzo istotne. Ale jesteśmy po to, aby być blisko Chrystusa. A być na bliżej Chrystusa, to znaczy być blisko Jego krzyża. Jeden z moich przyjaciół, poznaliście go, znacie go od dawna, nie ma w kościele żadnego urzędu. Ale dokonuje rzeczy niezwykłych. Pracuje w tak zwanej bazie, na samym dole. I ewangelizuje. Jego słowo przemienia, jego spotkania przemieniają serca wielu ludzi. I kiedy patrzę na jego posługę i widzę, że nie ma żadnego urzędu w kościele, ani tytułu, to jestem zafascynowany tym, jak Duch Święty posługuje się jego pokorą, posługuje się jego sposobem bycia, jego cechami, jego dyspozycyjnością. Jeśli już nic nie masz, ogołocone ci ze wszystkiego, to masz tylko jeszcze jedną rzecz. Krzyż Chrystusa. Krzyż i moc Jezusa. Mówię o tym, drodzy bracia, dlatego, że teraz być może tego jeszcze nie doświadczacie, a taki czas nadejdzie, kiedy to doświadczenie będzie waszym udziałem. Będzie waszym udziałem. Kiedy badaliśmy przez laty młodzież, jak postrzega kapłanów, jak widzi w ogóle kapłaństwo, to młodzież zawsze mówiła tak inaczej niż my to zwykle czynimy. My w naszych parafiach mówimy najczęściej kapłan, zwłaszcza proboszcz, to musi być dobry gospodarz, dobry menadżer, dobry zarządca. A młodszy ksiądz musi być dobrym koordynatorem projektów, typu rekolekcje, wyjazdy itd., itd. Kiedy mówiliśmy o tym młodym ludziom, że tak sami siebie widzimy, wtedy oni odpowiadali w zupełnie inny sposób. Nie o to nam chodzi. Pragniemy, aby kapłan był naszym przyjacielem, prawda? Ale przede wszystkim, żeby był naszym duchowym mistrzem, przewodnikiem, dobrym spowiednikiem, przyjacielem, czyli tym, który pracuje w tej właśnie wspomnianej przeze mnie wcześniej bazie, na samym dole, bo tam się dzieje najwięcej, tam jest wszystko. Tam się dzieją największe cuda. Tych myśli mogło być jeszcze więcej. Moim dzisiaj szczególnym takim przekonaniem jest, aby wypowiedzieć w kontekście ich jubileuszu czy rocznicy właśnie to, że kapłaństwo najbardziej realizuje się właśnie w kontekście krzyża, czyli codzienności, która ma być codziennością duszpasterską, pasterską, codziennością składania ofiary z siebie, podobnie jak to uczynił nasz mistrz, nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Dziękujmy Bogu za tych 5 muszkieterów ewangelizacji. Jeszcze raz chcę potwierdzić, że znam ich możliwości. Cieszę się, że trafili dzisiaj do nas, że są z nami, ponieważ Bóg dał im tyle możliwości, dał im tyle umiejętności. Teraz chodzi o to, aby je właściwie wykorzystywać, aby właściwie dojrzewać, aby w końcu stać się darem całkowitym, darem bezinteresownym, przez uniżenie, dzięki któremu Jezus wchodzi w nasze życie i On staje się mną, a nie ja Nim. On posługuje się moimi słowami, a nie ja Jego słowami. On posługuje się moim sercem, a nie ja tylko Jego sercem i tak dalej, i tak dalej. Niech Pan was prowadzi, błogosławi. Niech to słowo będzie dla was słowem programowym. Amen.
1: Kochani, umocnieni Bożym Słowem, przez Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana, przedstawmy teraz Panu, Bogu, Ojcu, pokorne prośby.

0: módlmy się za Kościół, aby dzięki służbie pasterskiej leczył ludzi błądzących w wierze ze ślepoty duchowej. Ciebie prosimy,
1: słuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za rządzących państwami, aby troszczyli się skutecznie o pokój na świecie. Ciebie prosimy,
1: słuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za zaślepionych nienawiścią, aby zwyciężyła w nich miłość bliźniego. Ciebie prosimy,
1: słuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za zmarłych, aby miłosierny Bóg przyjął ich do swojego królestwa. Ciebie prosimy,
2: słuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy za boską pomocą wykorzeniali nasze wady. Ciebie prosimy,
1: słuchaj nas, Panie.
3: Polecam również intencje szczegółowe tej mszy świętej. Dziękując Panu Bogu za otrzymane łaski, dziękując za wnuczkę Igę i łaskę uzdrowienia mamy Czesławy, Ciebie prosimy. Polecamy również miłosiernemu Ojcu naszych bliskich zmarłych, Edmunda Kraśniewskiego, Paraskiewie Majewską, Stanisława Kosińskiego, Agnieszkę Skowrońską, prosząc, by mogli cieszyć się radością życia wiecznego w niebie. Ciebie prosimy. Szczególnie też polecam moich braci, kapłanów, wszystkich tu kapłanów obecnych, aby nieustannie byśmy byli wierni Chrystusowej Ewangelii i starali się autentycznie żyć prawdą, której tak bardzo potrzeba w Kościele każdego dnia. Ciebie prosimy. Boże Ojcze Wszechmogący, bez Ciebie nic nie możemy uczynić i tylko Ty jesteś spełnieniem naszego życiowego celu. Ufamy, że wysłuchasz naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Bo Pan przyjmie ofiarę z dom Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, składamy Ci ofiarę uwielbienia za to, że nas powołałeś do służby kapłańskiej i błagamy, abyś swojej dobroci doprowadził do końca dzieło, które w nas rozpocząłeś bez naszych zasług. Przez Chrystusa.

za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Marią Wianejem, świętym Janem Pawłem II, świętą siostrą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nas czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest
2: Królestwo,
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański zawsze będzie z Wami.
2: Z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien,
1: abyś przyszedł do mnie, ale powiedz święte słowo, a będziesz

Boże nasz Ojcze, na Twoją chwałę z radością odprawiłem eucharystyczną ofiarę w rocznicę święceń kapłańskich. Spraw, aby całe moje życie było przeniknięte duchem tej ofiary,

naszych księży w dniu ich święcenia mamy od dzieci najlepsze życzenia. Niech Pan Bóg z nieba łaski rozsiewa, niech w naszych sercach, w waszych sercach aniołek śpiewa. Niech wam Jezus siłę daje, Matka Boża wspiera, a przed wami ludzkie serca życzliwość otwiera. Głoście nam słowo z wielką radością, dzielcie się z nami Bożą miłością. My obiecujemy modlitwę małą, by wasze kapłaństwo pięknie rozkwitało. Szczęść Boże!

Kapłaństwo to wąska droga, niemy głos, ciche wybranie, poczucie miłości i trwoga, decyzja i życie oddanie. Bez odpowiedzi pytania, drganie serca i wątpliwości, powołanie do dawania, prowadzenie w bezradności, pod prąd, do tego co w górze, pokora szaleństwem dla świata, posłuszeństwo kłuje jak róże, samotność ciężarem przygniata, dar, tajemnica, wyzwanie, odpowiedź, która życie zmienia, nie tylko wybór, a wybranie, godność, której świat nie docenia. Każdy dzień drogi powita biały pocałunek ołtarza. Dotyk słowa pójdzie za mną, nie pyta. Przytula i misją obdarza. W trudzie codzienności ciche małe znaki przychodzą, utwierdzające w tej miłości. Krople żywej łaski się rodzą. Serce dla innych wyrwane. Nic w zamian za dawanie siebie. Dobro złym słowem pogardzane. Sprawiedliwość dopiero w niebie. Młodość na ołtarzu złożona w służbie Bogu i bliźniemu. Cześć pocałunkiem wyrażona w hołdzie ołtarza i Słowu Bożemu. W schronie Bożej miłości, tarczą łaski otoczony, porywając innych do świętości, dajesz życie, by świat był zbawiony. Drodzy kapłani, z okazji 13. rocznicy święceń prezbiteratu pragniemy serdecznie podziękować za dar i tajemnicę waszego powołania, za niesienie Słowa Bożego, za poświęcenie życia, abyśmy my mogli wzrastać w wierze i cieszyć się Eucharystią. Wasze kapłaństwo to niezwykły dar, czas łaski, z którego my możemy czerpać, a którego często nie doceniamy. W imieniu Grupy Teatralnej Dolina Miłosierdzia składamy naszym dostojnym kapłanom najserdeczniejsze życzenia. Wielu potrzebnych łask, błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, Matki pięknej miłości na każdy dzień służby i misji. Życzymy światła Ducha Świętego, wytrwałości w powołaniu oraz orędownictwa patronów. Niechaj Najświętsze Serce Zbawiciela będzie waszą siłą, tarczą, schronieniem. Z pamięcią w modlitwie serdeczny Bóg zapłaci.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tym pięknym dniu jubileuszu, 13 lat kapłaństwa, jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za was, kochani kapłani, za to, że Pan Jezus wybrał was i zaprosił do swojej winnicy. Dziękujemy wam, kochani kapłani, że odpowiedzieliście na to zaproszenie i wytrwaliście przez te 13 lat. My pragniemy życzyć wam wytrwania w kapłaństwie do końca życia. Dużo łask Bożych, darów, charyzmatów od Ducha Świętego i wszelkiego błogosławieństwa. Niech Jezus Chrystus, najwyższy kapłan, błogosławi wam w dalszej pracy kapłańskiej. A Maryja, Królowa Kapłanów, niech ochrania was swoim niebieskim płaszczem opieki. My w imieniu wspólnoty Gloriosa Trinita zapewniamy i pamiętamy o modlitwie i życzymy szczęść Boże na dalsze lata posługi kapłańskiej.

kochani, Bóg zapłać za te życzenia, zarówno dzieciom komunijnym, tutaj wspaniałymi katechetkami, panią Bożenką i panią Małgosią, naszej grupie teatralnej i grupie wspólnocie Gloria za Trinità, Bóg zapłać i wszystkim parafianom. Z całego serca dziękujemy księdzu proboszczowi za to dzisiejsze słowo. Księże proboszczu, Jacku, dziękujemy za to słowo. Myślę, że na długo zapamiętamy, prawda, bracia? Myślę, mam nadzieję, że na zawsze. Także Bóg zapłać. I kochani, niech Pan Bóg nam błogosławi. Dziękuję bardzo tutaj dzisiaj wspólnocie Odnowi w Duchu Świętym za liturgię i za to prowadzenie mszy świętej razem ze wspólnotą Gloria za Trinità. Z całego serca Bóg zapłać. Tutaj też na czele z księdzem Pawłem opiekunem i księdzem Stanisławowi dziękuję za wspólną modlitwę i oczywiście księdzu proboszczowi. Jeszcze raz, kochani, polecamy się waszym modlitwom. To jest bardzo ważne. Kapłan to człowiek, który nie zakłada rodziny właśnie dlatego, że żyje Kościołem, żyje nieustannie wspólnotą. Jesteśmy dla was, dla wspólnoty. Ktoś mi kiedyś właśnie z Gloriozy powiedział, że dojrzałość w kapłaństwie zaczyna się wtedy, kiedy jesteś gotowy umierać za drugiego człowieka. Myślę, że to jeszcze przed nami. Jesteśmy dopiero na początku drogi krzyżowej na Golgotę, ale właśnie dzięki waszej modlitwie, dzięki waszym sercom myślę, że pokonamy tą drogę zawsze z Bogiem i będziemy wierni. Z całego serca za to dziękujemy. Wy jesteście dla nas świadectwem, przykładem, rodziną, domem i za to wam Bóg zapłać, kochani, z całego serca. Niech dobry Bóg błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Maciek Tercjach, zawodnik i trener sztuk walki. Tematem rozmowy będzie wpływ sportu na walkę z uzależnieniami. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła. Spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
0: Po reklamie.

0: Sportowa Łomża. W każdą środę o 19:00. Zaprasza Bartosz Święciński. Tylko w Radiu Nadzieja.
1: Dzień dobry, zapraszam na przegląd tego, co działo się i dziać będzie w najbliższym czasie w łomżyńskim sporcie. ŁKS Łomża zrobił kolejny duży krok do baraży o drugą ligę. Zespół Macieja Tarnogrodzkiego wygrał w arcyważnym meczu z KSC Katroszyn 2-0 po bramkach Cezarego Sałczka i Huberta Antkowiaka. Tym samym ŁKS na kolejkę przed końcem zajmuje drugie miejsce w tabeli. Decydująca będzie ostatnia kolejka. ŁKS na własnym boisku zagra z Mowianką Mława, która zajmuje obecnie 12 miejsce w tabeli. Biało-czerwoni wszystko mają więc w swoich rękach, bowiem wystarczy, że zdobędą w tym meczu 3 punkty i zapewnią sobie baraże o drugą ligę. Na potknięcie zespołu łomżyńskiego czeka jednak trzecia Warta Sieradz, która ma tyle samo punktów co łomżyński zespół, jednak ŁKS-iacy mają lepszy bilans meczów bezpośrednich, więc wystarczy potknięcie ŁKS-u i wygrana Warty Sieradz i wtedy to ŁKS spada na trzecie miejsce, a na miejsce barażowe wskakuje Warta Sieradz, więc szykuje się nam naprawdę pełna emocji ostatnia kolejka rozgrywek. Początek meczu z Mławianką w sobotę o 17:00 na stadionie przy ulicy Zjazd w Łomży. Z kolei pewne zwycięstwo zanotowały rezerwy ŁKS-u, które wygrały z Sokołem Sokółka 6-0. Podopieczni Tomasza Staniurskiego mają już zapewnione mistrzostwo klasy okręgowej i awans do czwartej ligi. Kolejny mecz zagrają na wyjeździe z Gryfem Grudek w sobotę. Zerkamy teraz na młodzież. Niebawem odbędzie się 3-dniowy turniej Łomża Cup organizowany przez młodzieżowe ŁKS dla rocznika 2013. Na łomżyńskich boiskach w czerwcowy weekend nie zabraknie ekstraklasowych akademii między innymi. O szczegółach przygotowań mówi prezes ŁKS-u Łukasz Uściłowski.
2: Panie prezesie, Łomża Cup zbliża się coraz większymi krokami. Czy wszystko już dopięte na ostatni guzik, czy jeszcze tutaj cały czas rozmowy trwają i pojawiają się pewne komplikacje?
3: Oczywiście, jak w każdym tak dużym przedsięwzięciu, do ostatniej chwili pewnie dopinanie wszystkiego na ostatni guzik będzie trwało. Jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, spinanie budżetu, to jest już, można powiedzieć, spięty. W tej chwili przedstawiamy z dumą i przyjemnością kolejnych sponsorów, którzy zaszczycili nas w tym roku wsparciem finansowym, rzeczowym naszego turnieju. Oczywiście najważniejsze są drużyny. Tu mamy, powiedzmy chwilowe komplikacje, ponieważ jedna z drużyn w ostatniej chwili nam się wycofała.

0: odbywała się też na świetnie przygotowanych płytach.
1: Jeżeli chodzi o infrastrukturę, no to tutaj zawsze drużyny, które przyjeżdżają, to chwalą, mówią, że naprawdę murawy i warunki są topowe. Jeżeli chodzi o drużyny, bo to też bardzo często interesuje kibiców, kto wystąpi na pewno, bo już przedstawienie drużyn na Facebooku było, ale nie każdy, domyślam się, tego Facebooka śledzi i obserwuje.
0: Tak, przede wszystkim dwie drużyny, które będziemy gościć z Litwy, czyli Żalgiris Kowno, także marka znana fanom futbolu, na pewno jedna z czołowych drużyn Akademii na Litwie, oraz Baltic Football Academy Wilno. To jest akademia specjalizująca się wyłącznie w piłce dzieci i młodzieży litewska. Największa w ogóle akademia litewska, która skupia ponad 500 zawodników w tej chwili. Cieszymy się, że już po raz kolejny te drużyny same, że tak powiem, zgłaszają chęć udziału, co świadczy właśnie o tym wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym naszego turnieju. No, jeżeli chodzi o drużyny z Polski, to przede wszystkim te marki, które mogą kojarzyć kibice ekstraklasy, czyli Motor Lublin, Arka Gdynia, też specjalizujące się przede wszystkim w piłce dziecięcej młodzieżowej Jaguar Gdańsk oraz inne drużyny z różnych rejonów Polski, między innymi Warszawia, Warszawa, Talent Białystok, Jeziora Kiława, także to spektrum terytorialne jest bardzo, bardzo szerokie.
1: Szerokie, i to też zespoły, które w swoich grupach, w swojej tej kategorii wiekowej, czyli młodzik, starszy, gdzieś są w czubie tabeli, albo nawet niektóre drużyny, które tę ligę wygrywały, więc podejrzewam, że tak jak to miało miejsce w przypadku Rocznika 10, że w przyszłości większość tych drużyn znajdzie się w Celiotu 15, w Centralnej Lidze Juniorów, więc to też takie bardzo fajne przetarcie z tymi mocnymi drużynami dla chłopaków z Rocznika 13, którzy zaraz na te 11 będą wchodzić.
0: No tak, przede wszystkim to takie jest założenie z naszej perspektywy klubu szkoleniowego tego turnieju Łomża Cup, żeby zbierać bezcenne doświadczenie. Wiemy, że teraz ta kategoria wiekowa przechodzi z piłki 9-osobowej na 11-osobowe, na pełnowymiarowe boisko, więc to ważne, żeby się porównywać do tych najlepszych, żeby wyciągać wnioski i widzieć, w którym miejscu jesteśmy z danym rocznikiem.
1: To na koniec jeszcze dni, kiedy to się odbędzie, czy każdy będzie mógł przyjść, poglądać te młode talenty z Polski i czy będzie coś do jedzenia?
0: Tak, przede wszystkim zapraszam. Oczywiście impreza ma charakter bezpłatny, otwarty dla wszystkich mieszkańców Łomży, a wiemy, że będzie tych gości naszych z całej Polski dosyć sporo, bo za tymi drużynami, czy to z Litwy, czy to z Trójmiasta, czy to z Warszawy, czy to z Lubelszczyzny, ciągną też kibice, rodzice. Także na pewno atmosfera i zabawa będzie pewna. 12-14 czerwca. Proszę się przygotować na dużą intensywność, 12 drużyn. Gramy systemem z każdym równolegle na trzech pełnowymiarowych płytach boiska, czyli na płycie głównej, płycie bocznej z naturalną nawierzchnią oraz płycie bocznej z nawierzchnią sztuczną. Także no, jeżeli są tu pasjonaci piłki młodzieżowej za radioodbiornikami czy smartfonami, no to zapraszam do podziwiania młodych talentów, bo takich na pewno na naszym turnieju nie zabraknie. Przyszli zawodnicy ekstraklasy. Mam nadzieję, że też przyszli reprezentanci Polski będą prezentować się podczas tych zmagań. Co też niezwykle istotne, nasz turniej, jak co roku, ma też cel niesienia pomocy innym. Także w tym roku będziemy prowadzili zbiórkę na rzecz jednego z młodych dzieciaczków tutaj z terenu naszego miasta. W związku z uzyskanym patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej otrzymamy też nie lada gratkę dla wszystkich kibiców, którzy chcieliby nam pomóc i wesprzeć tą akcję charytatywną. Czekamy na przesyłkę koszulki reprezentacyjnej z autografem jednego z reprezentantów, a jaki to będzie reprezentant, okaże się już niebawem i każdy będzie mógł wziąć udział w licytacji charytatywnej na zakończenie turnieju, wylicytować taką koszulkę, a środki pozyskane na ten cel przeznaczone będą właśnie na leczenie podopiecznego naszego w trakcie trwania tego turnieju. O szczegółach poinformujemy wkrótce za pośrednictwem naszych klubowych mediów. I odpowiadając też na pytanie, oczywiście kiełbasa będzie, datek do puszki, a puszka na rzecz leczenia. Także można smacznie, przyjemnie spędzić ten czerwcowy weekend, pomagając też innym i śledząc poczynania młodych talentów.

0: piłki nożnej.
1: A na koniec sporty walki. Już w sobotę Hubert Sulewski, zawodnik Fight Club Łomża, zawalczy w Białymstoku z Patrykiem Duńskim w ramach gali Kings Arena 3. Nadchodzący weekend, a szczególnie sobota, zapowiada się więc pasjonująco. Trzymamy kciuki za naszych sportowców i życzymy powodzenia. Do usłyszenia w następną środę, jak zawsze o godzinie 19.
2: Sportowa Łomża. Każdą środę o 19:00 zaprasza Bartosz Święciński. Tylko w Radiu Nadzieja.

0: Ray Wilson, antenie Radia Nadzieja. Kwadrans po godzinie 19 za nami. Dzisiejsza audycja sportowa Łomża. Kolejną planujemy za tydzień o stałej porze, a więc 3 czerwca. 3 czerwca. A teraz o unijnych inwestycjach, które w ostatnich latach zmieniły województwo podlaskie. Były one tematem konferencji, jak fundusze europejskie zmieniają stolicę regionu. W wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy prezentującej najważniejsze projekty zrealizowane dzięki europejskiemu wsparciu. Jak podkreślał marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn, dotacje realnie wpływają na rozwój regionu i poprawę jakości życia mieszkańców. Posłuchajmy.
1: Miesiąc maj w polskich regionach jest miesiącem, kiedy promujemy i mówimy o funduszach europejskich i właśnie poprzez promowanie tego, jak fundusze europejskie zmieniły nasze miasto. Przez te 20 lat postanowiliśmy pokazać tą piękną wystawę, pokazać te piękne inwestycje, te piękne miejsca, ale to jest także wystawa nie tylko o funduszach i o miejscach oraz o ważnych miejscach w naszym mieście. Ta właśnie wystawa łączy osobę prezydenta Tadeusza Truskolaskiego, jego pomysły, ale też skuteczność w pozyskiwaniu środków europejskich.
0: Jak mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, bez wsparcia funduszy europejskich wiele kluczowych inwestycji w mieście nie mogłoby zostać zrealizowanych.
2: To jest tylko niewielki wycinek tego, co powstało w mieście. My tak naprawdę rocznie realizujemy około 250 inwestycji, więc to jest oczywiście niemożliwe. Dlatego został dokonany tutaj taki wybór najważniejszych, ale też najpiękniejszych, ale też takich historycznych za ten pomysł. Myślę, że trzeba mieszkańcom przypominać. Też mogli odwiedzić te miejsca, bo nie zawsze niektóre z nich są odległe. Niektóre z tych inwestycji są nie tyle zapomniane, co po prostu na co dzień niemedialne, chociażby jak spalarnia odpadów.
0: Otwartej wystawie towarzyszą fotografie pokazujące, jak unijne środki wpłynęły na rozwój Białegostoku. Najpierw Enej, a później Piotr Zioła na antenie Radia Nadzieja. Posłuchajmy.

0: Tak śpiewa Piotr Zioła, Safari. 25 minut po 19. Teraz o tym, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępia izraelskie plany wyburzenia wioski objętej polską pomocą. Izrael chce wznowić procedurę wyburzenia palestyńskiej wioski Khan al-Ahmar na zachodnim brzegu. I mieszkańcom pomaga polska misja medyczna, finansowana m.in. ze środków polskiego MSZ. Rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór podkreślał, że Polska skontaktowała się z innymi państwami w celu uzgodnienia wspólnej reakcji.
1: Popieramy rozwiązanie dwupaństwowe, które zakłada pokojowe współistnienie Izraela i Palestyny w granicach z 1967 roku. Jesteśmy w kontakcie z innymi krajami, z naszymi partnerami w sprawie reakcji na te zapowiedzi. To jest zapowiedź od kilku dni, więc będzie też dalsza reakcja. Natomiast my też apelujemy o zaprzestanie wspierania tego nielegalnego ruchu osadniczego i potępiamy wszelkie akty agresji.
0: Khan al-Ahmar zamieszkuje około 200 osób. Działacze polskiej misji medycznej podkreślają, że wyburzenie i przymusowe przesiedlenie mieszkańców byłoby naruszeniem prawa międzynarodowego.

będzie przypadkiem. Choć ten ogory dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Tym razem Dawid Kwiatkowski, ten środowy, majowy wieczór spędzają Państwo z radiem Nadzieja. Mazowieckie zabytki odzyskają blask. Ponad 13 milionów złotych w ramach programu Mazowsze dla zabytków trafi do beneficjentów na remonty i prace konserwatorskie, podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Dzięki dotacjom możliwe będzie zachowanie cennych obiektów dla przyszłych pokoleń. Wsparcie może pokryć do 50% kosztów inwestycji, a w wyjątkowych przypadkach nawet całość wydatków.
1: No, w czasach, w których jest bardzo trudno wygenerować przez różne instytucje, przez właścicieli, tak? To są różni właściciele. Instytucje publiczne, ale też parafie, kościoły. To bardzo trudno im jest samemu ratować te zabytki, czy rewitalizować, więc taka pomoc jest po prostu niezbędna.
0: Przewodnicząca Sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Katarzyna Bornowska podkreśla, że zabytki są ważnym elementem tożsamości regionu.
2: Zabytki to nie jedynie budynki, budowle czy kościoły. To przede wszystkim wartość historyczna, która buduje naszą tożsamość, pozwala zapoznać się z historią i tworzyć naturalny dialog między pokoleniami. Program umożliwia rewitalizację i pozostawienie dziedzictwa następnym pokoleniom.
0: W ramach programu zostanie wymienione m.in. pokrycie dachowe w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu. Odnowiony zostanie również ołtarz główny i ambona w kościele pod wezwaniem świętej Anny w Łysych, czy trzeci etap remontu elewacji w kościele pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Kleczkowie. Paweł Domagała na antenie Radia Nadzieja.

Kajan, antenia Radia Nadzieja, wojskowy Antonow z pierwszymi 100 tonami polskiej pomocy dla Libanu wylądował dziś na lotnisku w Bejrucie. Dwa kolejne wylecą z Polski w następnych dniach. 300 ton pomocy humanitarnej dla ogarniętego wojną Libanu pochodzi od instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. To w większości pomoc medyczna przekazana przez polskie Ministerstwo Zdrowia z rezerw strategicznych. Jak podkreślił minister zdrowia Libanu Rakan Nasreddine, leki, materiały chirurgiczne i opatrunkowe wspomogą przeciążoną libańską służbę zdrowia. Dostawa pomocy medycznej z Polski jest jedną z największych w tej dziedzinie, jakie dotąd otrzymał Liban, powiedział minister zdrowia tego kraju. Jak dowiedziało się polskie radio, w polskiej ambasadzie w Bejrucie polskie Ministerstwo Zdrowia przekazało około 300 palet z darami, a Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej głównie koce i materace dla uchodźców. Z kolei Fundacja Wolne Miejsce wspierana przez polsko-libańską grupę parlamentarną wysyła kuchnie polowe, które będą rozstawione w miejscach wskazanych przez władze Bejrutu. Będzie można tam przygotować posiłki dla kilku tysięcy osób dziennie. Liban mierzy się z narastającym kryzysem humanitarnym. Co piąty mieszkaniec w wyniku trwającej od marca wojny musiał opuścić swój dom. Mocno ucierpiała służba zdrowia, która jest regularnie atakowana przez izraelską armię. Szer już teraz na antenie radia Nadzieja spogląda na zegar w studiu. Nieco ponad kwadrans dzieli nas od 20.

0: panele o bezpieczeństwie, przedsiębiorczości, szansach rozwoju regionu, czy podpisanie karty Łomży. Tak wyglądała dzisiejsza konferencja Nauka Biznes Samorząd. Jak zbudować regionalny ekosystem odporności i innowacji, zorganizowana na Akademii Łomżyńskiej. Spotkanie zgromadziło prelegentów z całego województwa podlaskiego, którzy zastanawiali się, jak sprawić, by region stał się odporny na kryzysy. Szukano również odpowiedzi na pytanie, jak promować podlaskie innowacje. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn podkreślał, iż przed samorządem i przedsiębiorcami z Podlasia stoi dużo wyzwań.
1: A tymi wyzwaniami są możliwości uzyskania finansowania, uzyskania zleceń jako wykonawca bądź podwykonawca. Zlecenia jak chociażby Starczy Wschód, czy z programów dedykowanych dla obronności, takich jak chociażby program SAFE. Przypominam, 44 miliardy euro, z czego prawie 90% będzie wydatkowanych dla polskich przedsiębiorców. I nam jako władzom województwa, mi panu marszałkowi Skopierunkowi zależy, aby jak najwięcej z tych 89% z tych miliardów euro na obronność trafiły do podlaskich przedsiębiorców, tym przedsiębiorców subregionu łomżyńskiego.
0: Jacek Piorunek, członek zarządu województwa, pojaśnił, że podczas konferencji został przedstawiony i przyjęty ważny dokument dla Łomży w kontekście środków unijnych w kolejnych latach.
2: Chcemy dzisiaj w Łomży przyjąć tak zwaną kartę Łomży, w której zarekomendujemy przedsięwzięcia, które w tej edycji kolejnej będą mogły być dofinansowane. Chcemy, żeby zostały utrzymane strategie tak zwanych zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego. To znaczy Łomża i gminy sąsiednie, tak jak było do tej pory, określają inwestycję, którą chce zrobić. Rezerwujemy dla nich środki finansowe.
0: Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski podkreślał z kolei konieczność współpracy z podlaskim biznesem.
3: Bo przedsiębiorcy są tą, można powiedzieć, solą ziemi, która dostarcza nam środków finansowych na funkcjonowanie państwa, utrzymanie wszystkich służb, wszystkich dziedzin społecznych. Dlatego z przedsiębiorcami trzeba rozmawiać i przedsiębiorców trzeba wspierać. Łomża ma bardzo wielu, bardzo aktywnych przedsiębiorców. To są firmy, które skorzystały z tak zwanej przywilejów Polskiej Strefy Inwestycji, dostały ulgi inwestycyjne na swoje inwestycje. Dzięki temu już zainwestowano w Łomży ponad 46 milionów złotych.
0: Wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński mówił o konieczności szukania pomostów między samorządem a środowiskami naukowymi i biznesowymi. Posłuchajmy.
4: Jest to na pewno ważny aspekt, współpraca samorządu, uczelni wyższych oraz biznesu. My również poprzez spotkania organizowane przy współpracy z Radą Gospodarczą przy prezydencie miasta Łomży staramy się nakierowywać właśnie na to, aby budować pomosty między tymi środowiskami. Jest to niezwykle ważne, ponieważ ma to ogromny wpływ na jakość życia w mieście, na rozwój gospodarczy, na to, aby wymieniać się doświadczeniami i budować strategię rozwoju takich miast jak Łomża.
0: Podczas konferencji zaprezentowano również systemy minowania bluszcz oraz podsumowano 100 dni działania sojuszu dla regionu, którego partnerami oprócz województwa podlaskiego są klaster przemysłowy Evoluma i polski klaster budowlany Rokset, a następnie katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja. I see you.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. To była okazja do wymiany doświadczeń i refleksji nad miejscem mediów katolickich w Polsce. W Łomży zakończyło się trzydniowe spotkanie dyrektorów stacji radiowych zrzeszonych w Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Przy tej okazji zwiedzili m.in. Zakład Karny w Czerwonym Boże, Ośrodek Szkoleniowo-Poligonowy Grom i Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie. Co istotne, był to pierwszy zjazd organizowany w Łomży, mówi dyrektor Radio Nadzieja, ksiądz Mariusz Szulc.
2: Wielką wdzięczność wyrażam wszystkim księżom, ojcom, dyrektorom, którzy zechcieli naszą skromną Łomżę odwiedzić i być u nas w Łomży na kolejnym zjeździe. To pierwszy taki zjazd w Łomży, także cieszymy się bardzo, że mogliśmy tutaj gościć i tym bardziej ojcu Andrzejowi składamy ogromne podziękowania za każdą pomoc, też taką techniczną, taką też dobrą, z przesłaniem, za wprowadzanie tych różnych nowinek, które również my możemy jako Radia Nadzieja na swój rynek tutaj wprowadzać i czerpać z tej bogatej wiedzy. Z całego serca dziękujemy.
1: Dzięki takim spotkaniom możemy podpatrzeć, jak funkcjonuje gospodarz spotkania, mówi ojciec Andrzej Grad, dyrektor Radia Jasna Góra.
3: Takie spotkania, jak chociażby dzisiaj, mamy możliwość być w studiach w Radiu Nadzieja. Możemy popatrzeć też na to, co wyście tutaj zrobili w ostatnim czasie. Możemy podpatrzeć, trochę oczywiście z zazdrością spoglądamy, ale dzięki temu mamy szansę pewne rzeczy, które wyście wprowadzili i szlak przetarli, wprowadzać także i w naszych redakcjach.
1: Ojciec Andrzej Grad tłumaczył, iż forum zostało powołane z myślą o współpracy zrzeszonych rozgłośni.
3: Jest to forum niezależnych rozgłośni, więc my nie tworzymy żadnej sieciówki jednej. Staramy się zachować swoją odrębność, ale też być dla siebie na co dzień też wsparciem. I to też wsparcie jest różnorodne. Wymiana audycji, informacji, ale także rozmów, też wsparcia technicznego, programowego.
1: Podczas obrad dokonano zmian w prezydium Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Nowym przewodniczącym został ksiądz Rafał Skitek z archidiecezji katowickiej, dyrektor Radia M Katowice. Zastąpił on księdza Mariusza Wedziuka, dyrektora Radia Warszawa, rozgłośni diecezji warszawsko-praskiej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Zbliża się Wielkie Święto Najmłodszych. Przed nami czwarty diecezjalny Dzień Dziecka w Myszyńcu. W niedzielę 6 czerwca nie zabraknie koncertów, zabawy i wspólnej modlitwy. Wydarzenie rozpocznie się uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego w Bazylice Mniejszej w Myszyńcu. Następnie uczestnicy przeniosą się do kompleksu Kurpiowska Kraina w Wykrocie, gdzie organizatorzy przygotowali liczne atrakcje. Do udziału zaprasza ksiądz Przemysław Soliwoda, wikariusz

0: niczego. Znamy tego biskupa, bo na pewno jako małe dzieci oglądaliśmy program Ziarno. Ksiądz biskup był częstym gościem w tym programie.
1: Cały program wydarzenia publikujemy na stronie radionadzieja.pl.
2: Katolicki serwis informacyjny.
1: Modlitwa o kanonizację błogosławionego prymasa Wyszyńskiego za Kościół i Ojczyznę to główne intencje nocnego czuwania, które odbędzie się dziś na Jasnej Górze. Jak co miesiąc inicjatorem jest Instytut Prymasa Wyszyńskiego. W tym roku szczególnym tematem czuwań jest refleksja nad jasnogórskimi ślubami narodu w 70. rocznicę ich napisania przez prymasa i złożenia przez wiernych. Mówi przedstawicielka Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Anna Rastowicka.
3: Niektórym może się wydawać, że to już jest akt historyczny, taki akt ogólny, narodowy, do wypełniania może przez Episkopat Polski, przez kapłanów, ale dla nas, ludzi świeckich, czy to jest program dla nas? I to właśnie chcemy przypomnieć, bo popatrzmy, czy pierwszy rok wypełniania ślubów, pierwszy rok Wielkiej Nowenny, wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego pasterzom, czy nie jest to dzisiaj na nowo aktualne? Czy nie jest zagrożona wiara w Boga?
1: Czuwanie rozpocznie się jak co miesiąc apelem jasnogórskim o godzinie 21. Msza święta o północy sprawowana będzie już w liturgiczne wspomnienie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
2: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

17 minut po 20, a to oznacza, że na antenie Radia Nadzieja tradycyjnie już za krótką chwilę modlitwa różańcowa. I dla tych z Państwa, którzy pragną modlić się, rozważać poszczególne tajemnice na antenie, są przygotowane dwie linie telefoniczne: 512 123 502 albo 512 123 503.

Taka lipcowa ballada mi się przypomniała, z ogniskiem przy brzegu Bugu, gdzie komary tańczą nad głowami, a huśtawki opowiadają historie, które powierzył im człowiek. Słychać w niej trzask ognia.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: Podczas dzisiejszej modlitwy różańcowej będziemy rozważać tajemnicę światła. Będziemy modlić się o trzeźwość naszego narodu. Dziś szczególnie polecajmy ludzi zniewolonych, uwikłanych w różne nałogi, którzy zwątpili w swoją wartość, aby na nowo odkryli łaskę Chrztu Świętego, który uczynił z nich umiłowane dzieci samego Boga. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
2: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Módlmy się o dar wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Podczas chrztu Jezusa w Jordanie otworzyło się niebo i odezwał się głos Ojca: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Te same słowa Bóg Ojciec wypowiedział nad każdym z nas w czasie Chrztu Świętego. On nigdy nie cofa swojego słowa, nawet jeśli człowiek zdradzi, po ludzku zmarnuje życie, to nie przestanie go kochać.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
4: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
5: Tajemnica druga. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej. Jakże mądrzy byli ci ewangeliczni nowożeńcy, że na swoje wesele zaprosili Maryję i Jezusa. Jakże szczęśliwi są ci współcześni nowożeńcy, którzy udzielają sobie sakramentu małżeństwa nie dlatego, bo taki jest zwyczaj, ale dlatego, że chcą do swego życia zaprosić Maryję i Józefa. Kiedy przyjdą trudności, pojawią się braki, będzie przy nich matka, której syn niczego nie odmówi.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Tutaj amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc życia Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Mamo.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
3: Bóg zapłać Państwu z Panem Bogiem.
4: Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia. Po chrzcie w Jordanie Jezus, napełniony Duchem Świętym, zaczął nauczać: nawracajcie się, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Każdy, kto przyjął sakrament bierzmowania, został napełniony Duchem Świętym. Otrzymaliśmy Jego dary, aby wydawać w życiu dobre owoce. Dlaczego tak często, zamiast dobrych owoców Ducha Świętego, wydajemy gorzkie owoce zła? Bóg nie cofa swoich darów, tylko my z nich nie chcemy korzystać.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy. Szczęść Boże, modliła się Teresa.
3: Bóg zapłać Pani, szczęść Boże.
4: Tajemnica czwarta. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor. Jezus przed swoją męką zabrał wybranych uczniów osobno na górę Tabor i tam przemienił się wobec nich. Uczynił to, aby ukazać im swoją boską chwałę i tak umocnić ich na czas próby.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
2: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Tuż przed swoją męką i śmiercią, podczas ostatniej wieczerzy, Jezus ustanowił sakrament Eucharystii, który jest sakramentem miłości, sakramentem Jego stałej obecności. Każdy człowiek potrzebuje miłości i bliskości drugiej osoby. Jakże wiele jest w życiu bólu z powodu braku miłości. Często na tym podłożu rodzą się i rozwijają uzależnienia. Brak miłości ludzie chcą wypełnić różnymi używkami. To nie jest jednak droga do szczęścia. Ten brak może zapełnić tylko prawdziwa miłość.
7: Któryś jest w niebie, święci imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
7: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
7: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i Radia Nadzieja, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
7: O Twoją obronę ucieka mi się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Modliła się Jadwiga, błogosławionej nocy życzę. Szczęść Boże.
3: Bóg zapłać Pani i szczęść Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. Dziękujemy Panu Hubertowi, który łączył radio słuchaczy, a w studio modliło się Bractwo Trzeźwości imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łomży, Joanna,
4: Ewa, Cecylia.
3: Szczęść Boże wszystkim, błogosławionej nocy.

Witania Lunetańska na Najświętszej Maryi Panny. A już teraz wyśpiewajmy Maryjo Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia, Hubert Chojnowski.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV zaapelował o przestrzeganie przepisów liturgicznych.

0: licznik jako wyraz jedności z Kościołem. Brońcie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, to papieski apel do Polaków. Ojciec Święty zawierzył wszystkie narody dotknięte wojną opiece Matki Bożej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Katechezę podczas audiencji ogólnej Leon XIV poświęcił liturgii, poprzez którą wierni mogą uczestniczyć w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, która jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. Odwołując się do nauczania Soboru Watykańskiego II, papież przypomniał, że Kościół wierny tradycjom liturgicznym jest zarazem otwarty na pożyteczne zmiany, jednak nigdy nie są one podejmowane bez głębokich badań teologicznych, historycznych i duszpasterskich.
1: Magisterium Soborowe zachęca, by nie dopuszczać do dezorientacji wiernych, przypominając, że nikomu nie wolno na własną rękę niczego dodawać, usuwać ani zmieniać w liturgii. Postęp, o którym mówi Konstytucja Soborowa, w żaden sposób nie zagraża komunii kościelnej, przeciwnie, mają umacniać i ją wspierać. Dlatego wzywam wszystkich, którzy są powołani do przygotowywania celebracji Bożych Misteriów, zwłaszcza kapłanów pełniących posługę przewodniczenia liturgii, aby zawsze zachowywali szacunek dla tekstów i norm liturgicznych. Szacunek rodzący się z wewnętrznej postawy gotowości i zawierzenia Bogu, wyrażając pokorę wobec Jego wielkości oraz szczerą wierność komunii eklezjalnej.
0: Pośród 25 tysięcy osób uczestniczących w audiencji obecnych było wiele grup z Polski. Z Ojcem Świętym spotkali się także prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, który przebywa w Rzymie w związku z jutrzejszym wprowadzeniem do Bazyliki na Zatybrzu relikwii błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także biskupi Szymon Stółkowski i Adam Bab, którzy poprosili papieża o błogosławieństwo dla rozpoczynającej się wkrótce pieszej pielgrzymki śladami świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu. Zwracając się do Polaków, Leon XIV poprosił o konkretne zaangażowanie na rzecz ochrony życia.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
1: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wczoraj obchodziliście Dzień Matki. Dziękuję wszystkim mamom, które z wielkodusznością przekazały dar życia i troszczą się o swoje dzieci, ucząc je miłości do Boga i bliźniego. Niech Święta Boża Rodzicielka wyprasza im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Z jej pomocą chroncie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię.
2: Vi benedico tutti.
0: Na zakończenie audiencji papież nawiązał też do kolejnej eskalacji rosyjskich działań wojennych na Ukrainie.
1: Z niepokojem śledzę wojnę na Ukrainie, która w ostatnich dniach znacznie się nasiliła. Pragnę wyrazić moją bliskość wobec wszystkich, którzy cierpią z powodu ostatnich ataków skierowanych również przeciwko ludności cywilnej. Wojna nie rozwiązuje problemów, lecz je pogłębia. Nie buduje bezpieczeństwa, lecz zwielokrotnia cierpienie i nienawiść. Tam, gdzie spadają rakiety i drony, gasną także nadzieje. Niszczone są domy, miejsca modlitwy i życie niewinnych ludzi. Wszystkie narody dotknięte wojną powierzam opiece Maryi Panny, Królowej Pokoju.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Witamy naszych radiosłuchaczy, ale również widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, Ireneusz Żuchowski. Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
2: Panie rektorze, zacznijmy od wydarzenia, które odbyło się wczoraj, dzień otwarty w MANS. Czy można powiedzieć, że to był sukces?
3: Tak, uważam, że to był sukces. Jest to kolejna nasza inicjatywa realizowana w ramach nowego projektu, który rozpoczęliśmy niedawno. Jeszcze tak oficjalnie nie ogłosiliśmy, ale to jest projekt Stay Connect, który jest realizowany w ramach takiej akcji przeciwdziałania dropoutowi, czyli przedwczesnemu kończeniu studiów. I teraz można by powiedzieć, ale po co młodzi ludzie ze szkół ponadpodstawowych? Przecież zjawisko dotyczy studentów. Natomiast to działanie jest świadome, bo chodzi o to, żeby młodych ludzi już pokazywać im ścieżkę możliwości rozwoju, tak aby oni odpowiedzialnie i trafnie wybierali swoją przyszłość i edukacyjną, i zawodową, żeby w sytuacji, kiedy będą już studentami, nie musieli zmieniać kierunku. Bo to jest bardzo niekorzystna sytuacja i dla młodego człowieka, i dla uczelni. A drugi element to jest taki, że jeżeli już wybiorą ten dany kierunek i będą przekonani, że wiedzą, że to jest to dla nich, to jest większa szansa, że ukończą te studia. Bo w Polsce mamy problem ze zjawiskiem tak zwanego dropoutu, gdzie ponad 20, na niektórych kierunkach 30% studentów nie kończy rozpoczętych studiów. I to wcale nie ta, dlatego, że sobie nie radzą. To z różnych
2: tak,
3: czynniki na to wpływają.
2: A ile uczniów wzięło udział w tym spotkaniu, w tych otwartych drzwiach?
3: Wczoraj mieliśmy ponad 300 uczniów z 7 szkół ponadpodstawowych i z Ostrołęki.
2: I
3: z powiatu ostrołęckiego, i z łomżyńskiego. Więc bardzo się cieszymy, że te nasze zaproszenia spotykają się z takim odzewem, że chętnie i z Suwałk szkoła była. Więc to jest bardzo cenne, że jesteśmy postrzegani jako takie miejsce, gdzie zawsze coś ciekawego można zobaczyć, gdzie zawsze coś mądrego można usłyszeć. I my mówimy wprost, bo to trzeba mieć świadomość, ja zawsze mówię wprost, to nie chodzi o to, żeby powiedzieć tym młodym ludziom, że mają studiować tylko na MANS-ie, bo tu jest najlepiej. Nie, to jest tylko ścieżka, pokazujemy im możliwość wyboru, różne horyzonty, różne możliwości. Oni decydują o tym, jaka będzie ich przyszłość.
2: Czy młodzież dziś przychodzi między innymi na takie spotkania, na takie wydarzenia już z konkretnym pomysłem na swoją przyszłość zawodową, czy właśnie raczej szuka, można powiedzieć, takich inspiracji?
3: Znaczy tak, część tej młodzieży wie, czego chce. I ona przyjeżdża nawet i mówi wprost, nie, ja to tak idę do Wrocławia, do Warszawy, czy do Białegostoku, prawda? Ale z ciekawością patrzy, co może zaoferować tutaj, co my możemy zaoferować. No ale jest druga część tej młodzieży, która jest jeszcze zdezorientowana, nie do końca ma taką jasność co do swojej ścieżki, co do swojej przyszłości. Nie wie, czy w ogóle będzie zdawać maturę, bo to jest też niestety taki problem, że bardzo często się spotykam z młodymi ludźmi, którzy mówią, a ja nie wiem, czy podejdę do matury. No to tłumaczymy, podejść do matury...
2: Nie musisz
3: nawet jak zdasz tą maturę, nie musisz iść od razu na studia. Możesz poczekać rok, dwa, zobaczyć, rozejrzeć się, ale żebyś miał tą świadomość, żeby te decyzje były takie bardzo świadome, a nie tylko pod wpływem chwili i emocji, tak? Że nie, bo ja sobie z czymś nie poradziłem, to ja nie będę zdawał matury i o studiach nie ma mowy. Skąd wiesz? Bo co życie przyniesie, to wszystko jest otwartą kartą i trzeba być na wiele rzeczy przygotowanych.
2: Także wy tutaj wychodzicie naprzeciw, można powiedzieć, takim sytuacjom.
3: Tak, tak, staramy się, bo mamy generalnie takie, postrzegamy tą naszą rolę jako też element społecznej odpowiedzialności uczelni, gdzie w tak zwano szeroko rozumiane doradztwo zawodowe i orientację zawodową się bardzo mocno angażujemy. Przypomnę, zrealizowaliśmy kilka lat temu projekt, gdzie opracowaliśmy cały program edukacyjny orientacji zawodowej, który jest zresztą do dziś wdrażany i realizowany w wybranych szkołach podstawowych, które przyjęły ten program, albo jego elementy. Szkoły ponadpodstawowe też z tego korzystają, wprowadziły pewne elementy, te najbardziej innowacyjne, nazwijmy, do swojej działalności. Dzięki temu to, my, proszę zobaczyć, my robimy Dzień Otwarty, zapraszamy młodych ludzi, ale dzisiaj w wielu szkołach, z którymi z nami współpracowały przy testowaniu tego projektu, w tym projekcie, przy testowaniu programu edukacyjnego, dzisiaj zaprasza uczniów ze szkół podstawowych już nie tylko na pogadankę, ale do pracowni zawodowych i tam uczniowie wykonują czynności zawodowe i poznają zawód tak naprawdę w sposób praktyczny, a nie tylko opowiadania, że w naszej szkole to jest fajnie. I to jest między innymi nasza zasługa, bo to jest element naszego projektu, naszego programu edukacyjnego i uważamy, że trzeba młodym ludziom pomagać, żeby oni z każdego etapu szkolnego przechodząc, ze szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej, ze szkoły ponadpodstawowej do szkoły wyższej, żeby zawsze to robili jak się da najbardziej odpowiedzialnie. Wiadomo, idealnie nigdy nie będzie, bo zawsze wątpliwości będą, ale trzeba przygotowywać młodych ludzi.
2: Tak, był dzień otwarty, ale wciąż trwa rekrutacja. Jakie kierunki proponujecie? Co tak, macie w swojej ofercie?
3: Rozpoczęliśmy rekrutację, jest pielęgniarstwo, jest rolnictwo, jest bezpieczeństwo wewnętrzne, jest budownictwo, jest logistyka. Są to kierunki przede wszystkim, które wpisują się, i to jest ważne, uważam, w inteligentne specjalizacje naszego województwa podlaskiego, ale także w inteligentne specjalizacje naszego kraju. Większość z nich, proszę zauważyć, to są kierunki inżynierskie. Inżynierów nam potrzeba w gospodarce, ale bezpieczeństwo wewnętrzne. My jesteśmy blisko granicy, gdzie trwa konflikt zbrojny, prawda? Musimy przygotowywać młodych ludzi. No i pielęgniarstwo, które jest w każdym aspekcie, bo zdrowy człowiek to i także możliwości lepsze obrony kraju, ale także zdrowy człowiek to bardziej wydajny człowiek w pracy, czyli pracodawca też z tego korzysta. Więc to są te zawody, które są bardzo potrzebne, bardzo ważne dla rynku pracy, dla gospodarki, dla rozwoju kraju i my staramy się specjalizować właśnie, jesteśmy taką, można powiedzieć, nietypową uczelnią, jak na uczelnię niepubliczną, gdzie dominują kierunki inżynierskie, kierunki trudne, które wymagają jednak tego większego zaangażowania od studentów.
2: Jednym z kierunków, który również cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jest między innymi rolnictwo i już w najbliższy piątek odbędzie się olimpiada, ogólnopolska olimpiada wiedzy o rolnictwie. Ilu uczestników weźmie udział?
3: Tak, ogólnopolska olimpiada wiedzy rolniczej, olimpiada, która jest olimpiadą wpisaną na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ogółem w olimpiadzie wzięło 1411 osób na etapie szkolnym. Mieliśmy etap regionalny. Dzisiaj, w piątek można powiedzieć, czyli już dzisiaj mamy finał olimpiady. To jest ponad 123 osoby. I tutaj też ciekawostka, na to zwracam uwagę, bo to jest jedyna olimpiada w Polsce, ogólnopolska, skierowana do szkół ponadpodstawowych, bo taka jest jej główna rola. Natomiast my, jako jedyni, zaproponowaliśmy ministerstwu, że w olimpiadzie będą uczestniczyły także dzieci ze szkół podstawowych. I zaprosiliśmy szkoły podstawowe i one się zgłosiły także. I wśród tych 1400, było ponad 100 młodych ludzi ze szkół podstawowych i ciekawostka, oni pisali taki sam test jak uczniowie szkół ponadpodstawowych, tak, i przeszli do etapu okręgowego i w finale też mamy kilkanaście osób ze szkół podstawowych i one będą rywalizowały równy z równym. Ale to jest też element, to nasze podejście, element orientacji zawodowej, żeby ci młodzi ludzie w szkole podstawowej już mogli się sprawdzić z tymi starszymi kolegami i żeby mogli się przekonać, że rzeczywiście ten zawód jest ciekawy, że ten zawód jest fajny i mogę pójść do technikum rolniczego, czy do technikum, które jest w zawodach około rolniczych, czy to weterynaryjny, czy inne, prawda? I spokojnie sobie tam poradzę, bo moja wiedza, często wyszliśmy z założenia, że młodzi ludzie w szkole podstawowej mają jakieś pasje, mają zainteresowania, a pochodzą z gospodarstw rolnych i to się sprawdziło, bo są ci młodzi ludzie ze szkół podstawowych i radzą sobie bardzo dobrze w olimpiadzie.
2: Także to zainteresowanie rolnictwem, można powiedzieć, już od tych najmłodszych lat jest.
3: Tak jest, ale też jak ważna to jest rzecz, to świadczy o tym i za co dziękuję tutaj na antenie radia patronom, którzy objęli patron. Cała lista, zapraszam Państwa, bo nie chciałbym kogoś pominąć. Zapraszam na stronę naszej olimpiady, na stronę naszej uczelni. Także mnóstwo sponsorów się zgłosiło bardzo chętnie. Także patronów medialnych. Dziękuję Radiu Nadzieja za patronat medialny, bo też dla nas ważne, żeby upowszechniać to wszystko. I dzięki finansowaniu, które uzyskaliśmy na olimpiadę z Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale także dzięki sponsorom, dzięki naszym środkom, bo to dotacja nie pokrywa 100% kosztów. Dzięki temu możemy zrobić, uważam, bardzo fajną rzecz, promując także nasze miasto, ponieważ Ogólnopolska Olimpiada, gdzie mieliśmy etap okręgowy i w Szczecinie, i w Sandomierzu, i w Rusocinie, więc w różnych miejscach kraju, w pięciu, a teraz ci ludzie przyjeżdżają wszyscy do Łomży i w finale będzie uczestniczyło, tak jak powiedziałem, ponad 120 osób, ale te 120 osób jest ze 50 szkół z całej Polski, nie ma inaczej. Wszystkie województwa są reprezentowane, więc z każdego województwa będzie reprezentacja.
2: Stawiacie na młodzież, ale nie zapominacie również o seniorach. Uniwersytet Złotego Wieku ponownie bierze udział w programie Erasmus+.
3: Tak jest. No, to jest też nasz element tej odpowiedzialności społecznej, bo przecież seniorzy są ważną grupą społeczną. Przygotowaliśmy projekty z programu Erasmus+. Nasi seniorzy uczestniczą w mobilnościach już od kilku lat i w tym roku już kolejna grupa pojechała do Grecji na taki edukacyjny wyjazd. Seniorzy bardzo ciekawi, bardzo aktywni, chętnie uczestniczą w tej ofercie.
2: Dobrze się odnajdują w takich międzynarodowych projektach?
3: Odnajdują się bardzo dobrze. Oczywiście wymagają, mamy opiekunów zawsze z tymi grupami, bo trzeba pomagać. To są ludzie bardzo często, którzy całe swoje życie dorosłe przede wszystkim spędzili w minionej epoce, powiedzmy tak, ale troszkę pomocy, ale to są ludzie bardzo aktywni, bardzo ciekawi, chcą poznawać to, co jest w kraju, do którego jadą, spotykają się z seniorami, wymieniają się doświadczeniami, wymieniają się wiedzą, wspólnie także poznają kulturę, więc to wszystko powoduje, że wracają odmienieni, wracają zupełnie z inną perspektywą i to nam się bardzo podoba, że można także tym seniorom pomóc i także uatrakcyjnić to studiowanie w naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku, bo to nie jest wycieczka, ja zawsze podkreślam, to jest wyjazd edukacyjny, tak samo jak studenci nasi jeżdżą, jak my jeździmy, zawsze jest tam głównym elementem wyjazd edukacyjny, czegoś się uczymy i to jest najważniejsze, bo jak to, czego się nauczymy, wrócimy, przenosimy do swoich kolegów, znajomych, do swojego środowiska, to jest bardzo istotny element.
2: Panie rektorze, spoglądam na zegarek i już za kilkanaście minut w Akademii Łomżyńskiej rozpocznie się konferencja pod hasłem Nauka, biznes, samorząd. Jak zbudować regionalny ekosystem odporności i innowacji? I pan również weźmie udział w tym spotkaniu.
3: Tak, właśnie prosto ze studia jadę na tę konferencję. Tutaj podziękowania dla organizatorów Fundacji Filary Rozwoju. Nasza uczelnia jest partnerem w tej konferencji. Bardzo ważna tematyka, bo biznes z samorządem, te wszystkie elementy muszą ze sobą współpracować. Współczesny świat, współczesna gospodarka, konkurencyjność jest musi być oparta na współpracę. Jeżeli my chcemy być tutaj jako region, subregion, jako miasto konkurencyjni, to musimy ze sobą współpracować, bo wszędzie tak na świecie się dzieje. Dzisiaj samodzielnie niewiele jesteśmy w stanie zrobić, tak? Oczywiście, a nawet nie. Proszę zauważyć, wielkie korporacje już dawno, w latach 80. wprowadziły przecież coś takiego, co w zarządzaniu uczymy tego, alianse strategiczne. I przecież produkują wspólnie wybrane produkty pod wspólną marką, ale współpraca zawsze daje te korzyści obopólne, tak? Które są nie tylko korzyściami ekonomicznymi, ale są także takimi korzyściami wizerunkowymi. Więc jeżeli my jako subregion, jako miasto, jeżeli chcemy w tym uczestniczyć i być konkurencyjnym i zdążyć za tymi, którzy się rozwijają, to musimy ze sobą współpracować. I temu jest między innymi poświęcona ta konferencja i chwała organizatorom za pomysł. za ideę, bo spotykamy się, rozmawiamy, wymieniamy się pomysłami i może generujemy nowe pomysły na taką współpracę.
2: Także ta współpraca to jest chyba takie hasło przewodnie i ta współpraca jest niezwykle potrzebna i trzeba ją rozwijać.
3: Tak jest.
2: I także dzisiaj tutaj, panie rektorze, już stawiamy kropkę. Na miejscu również jest nasz reporter Paweł Majewski. Zostańcie państwo z nami. Zapraszamy do śledzenia właśnie tej wkrótce rozpoczynającej się konferencji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Również bardzo dziękuję i życzę wszystkim radiosłuchaczom i pani redaktor miłego dnia.
2: Dziękujemy.
1: Nasz gość dnia.

Kiedyś mówiłeś mi, życie to najtrudniejsza gra. Wtedy wierzyłem.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: A naszym gościem jest dziś pani Marta Miłuńska, psychoterapeutka, specjalistka terapii par, liderka uwielbienia i autorka książki W sercu zaufania, jak budować wewnętrzną pewność siebie i trwałe relacje. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Dlaczego zaufanie jest tak ważne dla naszej konstrukcji emocjonalno-psychiczno-duchowej?
2: No, zaufanie to jest taki fundament w ogóle całej naszej konstrukcji wewnętrznej, dlatego że zaufanie to pierwsze, co budujemy w kontakcie z rzeczywistością, w kontakcie z mamą, w kontakcie z tatą, więc to, co zbudujemy w kontekście zaufania, tak naprawdę buduje całe nasze otwarcie i całą naszą zdolność do życia w świecie.
1: A zaufanie to jest proces?
2: Ufanie jest procesem, a zaufanie to już jest akt, w którym ja decyduję się głęboko na podstawie tego właśnie procesu ufania, latami uczenia się, że mogę zaufać, decyduję się włączać w życie i włączać w świat.
1: Powiedzmy o tym zaufaniu, dlaczego jest tak ważne, bo to dzięki zaufaniu otwieramy się na drugiego człowieka?
2: Tak można powiedzieć. Rzeczywiście otwieramy się na drugiego człowieka dzięki temu, że zakładamy, czyli właśnie ufamy, że on będzie na nas otwarty, że nie zagraża nam nic z jego strony, że ma dobre intencje przede wszystkim. Więc jeżeli chcę się zaangażować w relacje albo zbudować związek, to muszę ufać, że po drugiej stronie jest człowiek, który czuje i myśli tak jak ja. A jeżeli doświadczam jakiegoś bólu, jakiejś traumy czy cierpienia w relacji, to bardzo trudno jest właśnie zaufać, że ta osoba ma takie intencje, ma taką postawę, ale też ma taką wrażliwość, jak ja mam. Po prostu wtedy z tym brakiem zaufania wiąże się najczęściej wycofanie i to, że tych relacji nie budujemy, że jesteśmy gdzieś w takim unikaniu, w takim wycofaniu się z życia.
1: Dzięki zaufaniu otwieramy się też na Boga?
2: O, jak najbardziej, dlatego że Bóg jest osobą i jakbyśmy sobie Go nie wymyślali jako kogoś, kto siedzi na chmurze błękitnej, to jest osobą, z którą nasza psychika, nasza dusza wiąże się tak samo jak z każdą inną osobą. Mamy pewne wyobrażenie Boga, mamy pewne doświadczenia z Nim związane w relacji, więc jeżeli ja czuję, że On nie odpowiada, że jest daleki, że jakoś zlał się z moim obrazem innych relacji, nie wiem, ojca czy mamy, czyli takich figuratywnych osób, to bardzo trudno jest mi zaufać w to, że on jest dobry, że ma dobre plany względem mnie, więc absolutnie zaufanie nas otwiera, chociaż to jest ciekawe, że my z Bogiem czasami to zaufanie budujemy pośrednio, prawda? Po prostu poznajemy w Słowie Bożym Jego charakter, dowiadujemy się, jaki On jest, że ma plany pełne pokoju, a nie zagłady na przykład. Dowiadujemy się tego z Biblii i wtedy ufamy komuś, kto nam się jakoś przedstawia.
1: No właśnie, to jest bardzo ważne, bardzo ciekawe, że to jak chociażby ufamy ludziom lub nie ufamy, może mieć przełożenie na naszą relację z Bogiem.
2: Może mieć bardzo głębokie przełożenie. Ja nawet myślę, że ma 1:1. Dlatego, że to jaką relację ma z nami mama i tata, czyli takie pierwsze, najgłębsze figury, uczy nas, jak w ogóle podchodzić do osoby, którą będziemy traktowali jako kogoś o niebo potężniejszego i większego niż my. No, mama i tata, już tak mówiąc bardzo czułymi słowami, czasami to matka i ojciec, to są takie osoby, które kształtują mój obraz kogoś, kto jest nade mną, kto się o mnie troszczy, w ogóle definiują nam w ogóle pojęcie troski. Ktoś się o mnie troszczy, no to pierwsze, co nam przychodzi, to ten obraz mamy i taty, którzy się o nas troszczą. A potem Bóg mówi, ja jestem tym, który się troszczy o twoje życie. No a co to znaczy, powie człowiek? No aha, czyli to jest tak, jak ja znam. Czasami znam niestety to, że nikt się o mnie nie troszczy. Wtedy ten obraz Boga rzeczywiście jest realnym, głębokim procesem i pracą, żeby był inny niż to, czego doświadczaliśmy.
1: Mówimy o zaufaniu, ufaniu ludziom, ufaniu Bogu, a co z ufaniem samemu sobie? Czym przejawia się taki brak zaufania wobec samego siebie?
2: No właśnie, to jest taka podstawa książki w gruncie rzeczy, to ufanie sobie samemu, dlatego że chyba to jest największa praca i największy proces życiowy, ufać sobie. Ale sobie to znaczy swoim siłom, możliwościom, swoim własnym intencjom, swojemu własnemu poczuciu siebie. No, czasami tak jest, że zmagamy się z ogromnym poczuciem winy na przykład, prawda? Coś się wydarza, coś zrobiliśmy i nagle zalewa nas takie poczucie winy. To moja wina, jestem beznadziejna, nie powinnam pewnych rzeczy robić, zawodzę innych. A tu się okazuje, że tak naprawdę gdy ufam sobie, ufam swoje dobre intencje, ufam swoje możliwości, ufam w to, kim jestem tak głęboko siebie czując w środku, to potrafię nie wplatać się w takie poczucia winy, potrafię nie wchodzić w pewne schematy. Nie żyję też w konflikcie wewnętrznym, że czegoś chcę, a robię zupełnie inaczej. Jak ufam sobie, ufam moim potrzebom, moim emocjom, sygnałom, które płyną z wewnątrz mnie i po prostu łatwiej jest mi nie wchodzić w pewne schematy i konflikty, bo wiem, że ja jestem punktem odniesienia, któremu ufam.
1: A ten brak zaufania do siebie, brak zaufania też w stosunku do innych ludzi jest tak często spotykany też w Pani pracy terapeutycznej, że zdecydowała się Pani temu zagadnieniu właśnie poświęcić książkę? To jest duży dziś problem?
2: Przyznam się, że ogromny, bo mam wrażenie, że pierwsze zaufanie to jest to zaufanie niemowlęce, które czasami, żeby nie powiedzieć, że często jest zawodzone. No bo jeżeli mam doświadczenie pochodzenia z domu, w którym na przykład był alkohol, to moje zaufanie, że dorosły będzie dorosłym i że się mną zaopiekuje, a nie ja się będę opiekować rodzicem, jest zawiedzione już od samego początku, prawda? Pewne zaniedbania czy doświadczenie takiego niezauważania mnie buduje ten brak ufności od samego początku. Natomiast dokłada się, czy dochodzi do tego, zwłaszcza w takiej mojej praktyce terapeutycznej, to, że ludzie zawodzą nas, czy przeżywamy dużo cierpienia w relacjach też w życiu dorosłym, więc to ufanie, z którym wychodzimy z domu, czasem bardzo idealistyczne, nierealistyczne, że spotkam kogoś w mojej przyszłości, kto będzie w stanie mnie pokochać, kto mnie przyjmie po pierwszym, drugim bardzo trudnym związku albo opuszczeniu, albo zdradzie, tak naprawdę ulega rozbiciu i ja muszę to zaufanie na nowo zbudować, że na przykład mój partner, moja partnerka albo osoba, w której się zakochałam, jest godna zaufania. Więc ten temat ufania jest bardzo częsty w gabinecie, chociaż mało ludzi przychodzi mówiąc: mam kryzys zaufania. Zazwyczaj to zaufanie, że coś się z nim dzieje, widać w tym, jak jesteśmy zamknięci, jak unikamy relacji, jak kompensujemy sobie brak relacji czymś. Ta definicja, że to chodzi o zaufanie, często przychodzi już w czasie procesu terapeutycznego.
1: No właśnie, w procesie nabierania zaufania do siebie i do świata to dzieciństwo jest bardzo ważne, jeśli nie kluczowe. Też reakcje rodziców na świat, bo to jest też bardzo ciekawe zagadnienie, które porusza Pani w książce. Reakcje rodziców na świat, na spotykanych ludzi ma wpływ na modelowanie zaufania. Czy możemy podać przykład? Bo Pani podaje przykład chociażby tego, jak dorośli zachowują się w kontakcie, no nie wiem, z Panią z przedszkola, z Panią na poczcie chociażby.
2: Tak, dam przykład mój prywatny. Ja bardzo lubię rozmawiać z osobami, z kasjerami w sklepach. Bardzo lubię. Nie lubię przez to kas obsługowych. Ale wiele razy było tak, że jedno z moich dzieci, będąc świadkiem tego wydarzenia, odchodziło już jak zapłaciliśmy, niech to będzie jakikolwiek supermarket polski. Mówią: mamo, ale ty się tak nie boisz z tymi ludźmi rozmawiać? Ja mówię: no ale synek, czego ja mam się bać? To chodzi o to, że ta pani siedzi tutaj. Myślę, że też jest jej trochę smutno, czasem samotnie. Cały dzień robi to samo, a ja jestem osobą, która ciekawi się też jej pracą. I pamiętam, jak reakcją syna mojego, który teraz już jest pełnoletni, było takie zaskoczenie, ale też to, że on zaczął się otwierać na obcych ludzi. Czyli nie zakładał, że oni są wrodzy i nie zakładał, że mają złe intencje, ale też myślę, że to, co jest takie niesamowite w kontekście tego uczenia, otwierania się dziecka przez to, że widzą rodziców otwartych, jest to, że mamy sprawczość i wpływ. Bo jeżeli ja ufam sobie, swoim siłom, że świat nie jest wrogi, że nie wiem, każdy na ulicy nie chce mi czegoś zrobić, albo że ludzie są niemili, na przykład nie robię sobie takich uproszczeń w głowie, to zaczynam być bardziej sprawczy. No bo kiedy idę, nie wiem, szukać noclegu z moimi kolegami, studentami, to ja nie boję się rozmawiać z właścicielem, uśmiechnąć, przywitać, powiedzieć, że przyjechaliśmy tutaj, czy wszystko w porządku. I to się nagle tak naprawdę w dziecku buduje nie tylko takie zaufanie związane z tym, że ludzie są dobrzy, bo nie wszyscy ludzie są dobrzy. Do niektórych nie należy chodzić, ale takie zaufanie we własne siły, że ja w relacjach z innymi ludźmi mogę być osobą sprawczą i w jakiś sposób modelującą relację, tak jak ja bym chciał.
1: Czyli jako
2: rodzice
1: musimy bardzo uważać, chociażby idąc do przedszkola, żeby na dziecko nie przynosić też swoich jakichś lęków, frustracji w odniesieniu do innych ludzi. Na przykład, choć pójdziemy tak, żeby nas tutaj mama Jasia nie zauważyła, bo ona robi to, tamto i siamto, a dzisiaj nie mamy na to ochoty. Chociaż może gdybyśmy jeszcze powiedzieli, że dziś nie mamy akurat na to ochoty, to może jeszcze nie byłoby tak źle.
2: No w jakimś sensie bardzo ciekawe badania są prowadzone na ten temat, jak to dlaczego dzieci traktują, czy młodzi licealiści traktują w jakiś sposób konkretny swoich nauczycieli, a kiedyś, no nie wiem, moje pokolenie lat 80. traktuje albo traktowało trochę inaczej. No i jedną z przyczyn podawanych w badaniach jest to, że rodzice są nieufni, To znaczy zakładają, że nauczyciel jest beznadziejny, że to jest jego wina. I to przenika w młodzież, taki brak zaufania na przykład do kompetencji czy do dobrych intencji nauczyciela. Więc ja myślę, że my jako rodzice mamy bardzo duży wpływ, fajnie z niego mądrze korzystać.
1: Co się dzieje, gdy zostanie zaufanie zawiedzione? Bo w kontekście utraty zaufania używa Pani terminu żałoba. Przechodzimy wówczas przez podobne etapy?
2: Przechodzimy przez podobny etap, dlatego że to tak za Ericksonem możemy powiedzieć, bardzo znanym psychologiem rozwojowym, poprzedniego wieku, że zaufanie to jest największy kryzys rozwojowy dziecka, mniej więcej tak, no szczerze mówiąc, niemowlęcy kryzys, malutkiego dziecka. Więc jeżeli ja mam, moje zaufanie ulega jakiemuś rozdarciu czy załamaniu, to ja zaczynam po prostu przechodzić pierwsze rodzaj gniewu. Oczywiście go często kieruję do osoby, która mnie zawiodła w tym zaufaniu. Przechodzę jakiś rodzaj negocjacji, czy gdybym zrobił inaczej, to ta osoba by, czy mógłbym jej ufać, czy ja na pewno wszystko dobrze zrobiłam, czy świat jest na pewno bezpieczny. I potem idę tak naprawdę często w taki poziom żałoby, którym jest depresja, czyli nie chcę wchodzić w nowe relacje, nie mam na to siły, poddaję się, to jest bez sensu, zostanę sama, sam. No i na koniec, jeżeli dobrze przechodzę etap żałoby, to wchodzę w fazę akceptacji, w której potrafię sobie to zintegrować. Dobra, z tą osobą to zaufanie się rozpadło, ale wstaję dalej. Chcę żyć. Przeżywam to doświadczenie jako takie, które mnie uczy czegoś. Integruję sobie to, czego doświadczyłam. Więc tak, rzeczywiście jest to dla wnętrza, ze względu na ten poważny kryzys niemowlęcy, przebyty pozytywnie lub negatywnie, ufam czy nie ufam, ufność czy nieufność, rzeczywiście wymaga to potem przejścia takiego procesu żałoby.
1: A co z odbudowywaniem zaufania? To też jest proces, też ma etapy?
2: Myślę, że tak, chociaż my najczęściej przez to, że właśnie to zaufanie tak po macoszemu traktujemy w psychologii, prawda? Dużo mówimy o akceptacji, że mówimy o poczuciu wartości, natomiast to zaufanie takie się wydaje dziwne, efemeryczne, nie wiadomo, co chodzi z tym zaufaniem, ono jest tak jakoś nieopisane, co jest oczywiście nieprawdą w literaturze, ale mało jest książek o zaufaniu czysto, to nam się wydaje, że ten proces jakoś tak sam powinien przejść, że ta odbudowa zaufania, no po prostu poznam kogoś nowego, więc otworzy mi się znowu to serce. A myślę, że każdy, kto chociaż raz został w bardzo dramatycznych okolicznościach, a czasem delikatnych, zdradzony przez przyjaciela, nawet przyjaciółkę w podstawówce, potrafi potem to znaleźć w swoim życiu dorosłym, że na przykład nie ufa tak bardzo, nie wiem, kobietom. Albo, że trudno się zaprzyjaźnić, że w życiu dorosłym po takiej poważnej zdradzie przyjaźni trudno jest odbudować relację przyjacielską. Zawsze mamy w sobie, jeżeli nie przepracujemy tego procesu, jakiś rodzaj na przykład podejrzliwości, jakiś rodzaj takiej zwiększonej uważności na pewne sygnały, że ta osoba może, nie wiem, zaprzyjaźnić się z kimś innym. Wiem, że to brzmi, mówię, takim dziecięcym językiem, ale to dziecięcy język jest tutaj adekwatny, bo dotyczy takich zdrad dziecięcych. Ale jeżeli to jest zdrada na przykład związana ze związkiem, to osoba zdradzona, myślę, że jeżeli ktoś nas taki słucha, dobrze wie, że jeżeli ktoś mnie zdradził, to odbudować zaufanie to jest naprawdę poważny proces.
1: I czasem to są lata wręcz.
2: Tak.
1: Mówimy dużo o tym dzieciństwie, ale nie jest też tak, że to dzieciństwo nas determinuje, albo inaczej, nie musi determinować naszego całego życia.
2: Ono nie musi, jeżeli my sobie ponazywamy te rzeczy i nasza głowa nada język dorosły i zdrowy temu, czego doświadczyliśmy. My w ogóle nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni dzieciństwem, jeżeli naprawdę to dzieciństwo sobie uporządkujemy, bo dziecko nie potrafi porządkować swojej teraźniejszości, prawda? Ono po prostu bierze tą teraźniejszość taką, jaką jest i czasami przykleja do niej bardzo dziwne słowa. Na przykład, nie wiem, nie radzę sobie w szkole, dziecko przykleja sobie słowo jestem głupi. Ktoś mnie, nie wiem, przyjaciółka przesiadła się do innej ławki, do innej koleżanki, dziecko z braku na przykład zasobów, bo mama nie omówiła tego ze mną, przykleja sobie słowo jestem beznadziejny, nikt mnie nie lubi, prawda? I potem idziemy w dorosłość z tymi przyklejonymi słowami do doświadczeń, a tak naprawdę niedaleko od nas leży zdrowie, bo wystarczy, mówię, jakby to było proste, czasami to jest bardzo złożone i trudne i głębokie, ale wystarczy, nie w sensie łatwo, wystarczy wziąć to jestem głupi, które się przykleiło do, nie wiem, jakiegoś braku osiągnięcia szkolnego i sobie to przeinterpretować, nazwać inaczej, opowiedzieć inaczej, czasem nawet opisać inaczej. I okazuje się, że to dzieciństwo wtedy puszcza.
1: A więc, drodzy Państwo, tak? Proszę bardzo.
2: Tak, tak. Kropkę
1: tu postawimy, ponieważ zaufanie, jak słyszymy, temat bardzo ważny, filar naszego życia wręcz, ale mówimy o nim mało, więc jest i była szansa w radiu o tym porozmawiać, jest też szansa o tym przeczytać w książce W sercu zaufania, jak budować wewnętrzną pewność siebie i trwałe relacje. To jest tytuł tej książki, a jej autorka, pani Marta Miłuńska, była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: A naszym dzisiejszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani Bogumiła Olbryś. Dzień dobry, pani poseł.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, radiosłuchacze. Witam.
2: Wczoraj obchodziliśmy Dzień Matki, za chwilę będzie Dzień Dziecka. Tymczasem katastrofa demograficzna to już nie jest wizja przyszłości, ale coś, co dzieje się na naszych oczach. Pani poseł, dlaczego pani zdaniem Polacy nie chcą mieć dzieci?
3: Pani redaktor, te przyczyny mogą być wielorakie, ale ja zacznę od takiej pięknej definicji rodziny. Pani Maria Ziemska, profesor Maria Ziemska, powiedziała w ten sposób, cytuję: rodzina to najmniejsza, ale najważniejsza komórka społeczna. I wydaje mi się, że w te słowa zabierają całokształt prorodzinnych spraw, całokształt tych rzeczy, które są istotne. Dlaczego? No, kryzys demograficzny rzeczywiście w Polsce jest, bo dane według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce są na 2025, bo tak chcę podać pełen rok, rzeczywiście są przerażające. Wyobraźcie sobie pani, że urodziło się około 238 tysięcy dzieciaków, ale niestety zmarło 406 tysięcy osób. Oznacza to ujemny przyrost naturalny o 168 tysięcy osób. Więc no, rzeczywiście sytuacja jest bardzo, bardzo poważna. Z tego, co ja się orientuję i możemy to w różnych danych statystycznych sprawdzać, jesteśmy krajem, który lawinowo po prostu ta demografia idzie w dół.
2: Pani poseł, bo jedni podkreślają tak, czynniki ekonomiczne, drogie mieszkania, drogie kredyty. Halo? Tak, tak, pani poseł, słyszymy się?
3: Już, tak.
2: Więc jedni podkreślają, że to te czynniki ekonomiczne, że drogie mieszkania, drogie kredyty, młodych nie stać na dzieci. Inni kulturowe, że tak jest w innych państwach Zachodu, młodzi chcą się, rozwijać, a dzieci im w tym przeszkadzają. Co pani zdaniem przeważa? Które czynniki wpływają na to, że tych dzieci się po prostu w Polsce nie rodzi?
3: Pani redaktor, w ogóle bardzo dziękuję, że Radio Nadzieja zajęło się tym tematem. To jest bardzo ważna sprawa. Bardzo. Bardzo wam wszystkim redaktorom i pomysłodawcom tych tematów bardzo dziękuję. Bo właśnie, pani redaktor, bardzo mało się mówi o sytuacji prorodzinnej, bardzo mało się zachęca właśnie młode osoby w wieku prokreacyjnym do tego, żeby miały chęci i miały warunki do posiadania dzieci. Obecne pokolenie, i tu wymienię czynniki, ekonomiczny czynnik, uważam dla mnie jako bardzo dojrzałej kobiety mającej dwójkę, i żałuję, że mam tylko dwójkę własnych dzieci, ale mam aż czwórkę wnucząt. Czynnik ekonomiczny uważam, że jest na samym końcu. Ważne są czynniki społeczne i czynniki kulturowe. Tak, zgadza się pani redaktor. Wysokie koszty na przykład mieszkań. Jest to rzeczywiście czynnik, który tak troszeczkę zniechęca do posiadania nawet jednego dziecka, ale czy większej ilości dzieci. Niepewność na rynku pracy, czyli ta niepewność, obawa o przyszłość w sensie finansów, w sensie zawodowym. No i są też czynniki, że dość późno młodzi ludzie decydują się na posiadanie dzieci, co mnie jest niepokoi, bo wiemy, że zegar biologiczny u mężczyzn jest bardzo długi. Co do kobiet, ten zegar biologiczny jest dość krótki, a jeszcze ten pogoń za karierą, za jakimiś sprawami materialnymi jest tak wysoka, że zapominamy, że ten zegar biologiczny u kobiety, która gdzieś tam może podświadomości chciałaby mieć dziecko, ale odkłada to a może trochę później, bo może mieszkanie, może jeszcze to, może kariera, i później się okazuje, że niestety biologia mówi, przepraszam panią, ale już jest trochę za późno.
2: Albo się okaże, że są jakieś problemy i to wymaga po prostu czasu, diagnoza, leczenie. Też trzeba wziąć pod uwagę, że to może czasami trwać lata. Pani poseł, czy Polska jest dziś krajem przyjaznym rodzinom i czy jest przyjazna kobietom, które zostają mamami. Myślę tutaj chociażby o likwidacji porodówek. Czy to jest rozwiązanie prorodzinne?
3: No właśnie, pani redaktor. Czy Polska jest krajem przyjaznym rodzinom? Pomimo tego, że bardzo też dziękuję pomysłodawcom, bo Prawo i Sprawiedliwość zapoczątkowała pakiet socjalny i to jest tu ogromny plus dla rodzin. Nie do końca Polska jest przyjazna rodzinom. No bo tak, kwestia opieki zdrowotnej. No wie pani, perspektywa porodu na SOR-ach naprawdę na młodą kobietę na pewno nie zachęca do posiadania dzieci. To jest pierwsze. Druga sprawa też, były momenty, że był problem z dostaniem się dzieciaków do żłobków czy do przedszkoli. Też Prawo i Sprawiedliwość ten problem starała się na bieżąco niwelować. Więc tych wzrost przez te 8 lat za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy, naprawdę struktura żłobków, przedszkoli, czyli te instytucje, które pomagają rodzinie, wyrosły. Dlaczego? No, wsparcie socjalne, wsparcie edukacyjne. Mamy wiele rzeczy, które są po prostu bezpłatne. Więc są pewne programy, pewne działania ze strony właśnie, żyję tego słowa, i rządzących, ale pomysłodawcą był jak najbardziej Prawo i Sprawiedliwość. Ten pakiet socjalny to było naprawdę gigantyczne przedsięwzięcie. Ja szybciutko podzielę się własną, osobistą refleksją, gdy byłam pedagogiem szkolnym i widziałam, że dodatek rodzinny to był w granicach, pani redaktor, 64 maksimum do 80 zł na dziecko, więc to było naprawdę bardzo mało. Naprawdę widziałam takie ubóstwo, biedę, te sprane jakieś bluzy, po prostu wizualizacyjnie to nawet było widać. Później, gdy ten pakiet socjalny wszedł w życie, naprawdę wizualizacyjnie można było obserwować, że się to zmieniło.
2: Tak, 800 plus... No właśnie, są takie dane, że na demografię nie pomogło, chociaż nie wiemy, w jakim stopniu byłoby dziś bez 800 plus ta dzietność, ale ograniczyło biedę dzieci. Jak pani ocenia politykę tego rządu w kwestii prorodzinnej? No bo ktoś powie, jest babcia OW, jest renta wdowia, kontynuacja 800 plus, chociaż wy mówiliście, że tego nie będzie, więc ktoś powie, kontynuują wasze założenia w temacie polityki prorodzinnej.
3: Tak, pani redaktor, w Polsce jest brak takiej długofalowej i skutecznej polityki prorodzinnej. To, co obserwuję, jestem 9 miesięcy w Sejmie i właściwie dużo się mówi na różne rzeczy. Troszeczkę jestem zaniepokojona, że zbyt mocno też akcentuje się sytuację związaną ze zwierzętami. Gdy biegnę do Sejmu, gdy jestem tu na posiedzeniach Sejmu, to na przykład widzę młode osoby, które 3-4 pieski wyprowadzają na spacerniak i tak dalej.
2: Albo wożą w wózkach też.
3: Albo wożą w wózkach. Proszę nie odebrać radiosłuchaczy tego jako krytyka, tylko jest to mój osobisty taki niepokój, że może powinno też być dziecko w wózeczku, i ten piesek też, bo jest, jak najbardziej nie jestem dobrym przeciwniczką zwierząt.
2: A pewnie Polacy uwielbiają mieć psy w domu.
3: Obecnie rządzący, telewizja TV1, TV2, wiele rzeczy, mediów jest w ich strukturach rządzących. I zobaczy pani, że nie ma kreowania wizerunku rodziny. Z dwójką, trójką, czwórką dzieci gratuluje na przykład mój kolega Kasper Płażyński. Ma czwórkę dzieci, młody człowiek w wieku prokreacyjnym, czwórkę dzieci. Nieraz się dopytuje, co tam słychać u tych dzieciaków jego i tak dalej. No pięknie, piękna postawa, piękna sprawa. I to tutaj wcześniej mówiliśmy o tych czynnikach ekonomicznych. Panie redaktor, w okresie powojennym był wyż demograficzny, w okresie transformacji i przemian ustrojowych był wyż demograficzny. Więc ten czynnik ekonomiczny, gdzie naprawdę wskaźnik ubóstwa i biedy był wyższy, to uważam, że nie jest tak znaczący. Ale wracając do programów TV, pani redaktor, rządzący powinni naprawdę kreować wizerunek rodziny. Fajny jest taki program, on też za czasów PiSu zaistniał, kawa czy herbata, poranek właśnie kawa, herbata, coś tam. Nie to, że reklamuję, broń Boże, bo Radio Nadzieja jest najfajniejszym medium.
2: Wiadomo,
3: i cudownie, że podjęliście ten temat. Bardzo mnie to cieszy jako kobietę, jako matkę, jako babcię, jako pedagoga, nauczyciela. bardzo dobrze. Trzeba wzmacniać wizerunek rodziny, kreować te wartości, te najcudowniejsze wartości ludzkie, miłość. Miłość przede wszystkim do człowieka, do drugiego człowieka. Takim najcudowniejszym drugim człowiekiem jest dziecko. Dziecko, które tą miłość, gdy będziemy w wieku już starszym, odwdzięczy chociażby szklanką herbaty, bo piesek herbaty nam nie zaparzy. A piesek też generuje czynniki ekonomiczne, bo wiem, jak kosztują drogo właśnie te różne karmy dla zwierząt i jak drogie są ubranka dla zwierząt. No to wszystko się przekłada na dziecko. Więc takie sprawy, no warto by spojrzeć na to pod, w takim aspekcie.
2: Pani poseł, mówi pani o tym wizerunku rodziny, ale kiedy otworzymy, znaczy włączymy sobie różne strony internetowe, to widzimy, jestem zmęczona, jestem niezadowolona, nawet są teksty, żałuję, że mam dzieci. Młode kobiety słyszą, macierzyństwo mnie ogranicza, już nigdy nie będziesz sobą. Czy to prawda? Czy macierzyństwo ogranicza?
3: Absolutnie.
2: I jak panią jako Absolutnie. Kobietę zmieniło macierzyństwo?
3: Bardzo fajne pytanie, dziękuję z całego serca za nie. Drogie, kochane kobiety w wieku prokreacyjnym, miłość do dziecka jest najpiękniejszym uczuciem na świecie, najpiękniejszym. I gdy je okażemy swojemu dziecku, to samo dostaniemy później. Jest to interakcja, jest to reakcja, która nastąpi i później zostanie zwrócona nam. Miłość, radość, uczucie spełnienia, uczucie odpowiedzialności, przekazywanie swojego genotypu. Ktoś ma piękny talent muzyczny, ktoś ma talent, nie wiem, artystyczny, matematyczny i tak dalej, można by tego mnożyć. Zapominamy o tym, że młode osoby dzisiaj są bardzo kreatywne, bardzo twórcze, bardzo zdolne. Pomyślcie o tym, młodzi, kochani ludzie, pomyślcie o tym, że swój genotyp możesz przekazać drugiej osobie, nie pieskowi, nie kotkowi, tylko drugiej osobie, osobie, która później poda ci tą przysłowiową szklankę herbaty. I to jest piękne. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Matki. Ja od swojej córki, no sorry, jest za granicą, że ubolewam nad tym ja osobiście, ale ona zawsze pamięta i bukiet kwiatu przez pocztę, no jakąś tam, nie to, że się chwalę, ale miłość wraca. To, co dasz drugiemu człowiekowi w sensie uczuć, w sensie wartości, to otrzymujesz. Pozdrawiam moje dzieci ze szkoły, bo nazywałam ich moimi dziećmi zawodowymi. Jak mówię o tym, to jestem pani redaktor normalnie po babsku wzruszona. Cudownie, że podjęliście ten temat.
2: Ale macierzyństwo to jest
3: tak, dzieciaki zawodowe.
2: To jest też tak,
3: osobiste,
2: że
3: również.
2: Pani poseł, bo macierzyństwo, tak, macierzyństwo owszem zmienia kobietę, ale to nie znaczy, że zmienia na gorsze. Przecież my dojrzewamy i w wieku 15 lat jesteśmy inne, w wieku 30 inne, w wieku 50 inne, więc to, ten proces dojrzewania jest normalny i czasem z tego etapu podlotka po prostu wychodzimy do roli kobiet i dojrzałych, do roli mam, do roli babć później, więc ta zmiana w życiu jest zupełnie naturalna. Może nie wiem, czy się da przekonać kogoś, kto nie chce mieć dzieci do tego, żeby je miał, ale może można przekonać ludzi z jednym dzieckiem do posiadania drugiego.
3: Tak. Pani redaktor, zobaczy pani, jest to objaw też biologiczny. Często osoby, które nie mają dzieci, adoptują dzieci i też polecam, jest to też przepiękna sprawa, okazanie miłości, pomimo, że nie jest to nasze biologiczne dziecko. Naprawdę wielki szacunek dla rodzin zastępczych, dla osób, które adoptują dzieci. Ale zobaczy pani, że wielokrotnie adoptują dziecko i nagle się okazuje, że po 10, 7, 8 latach, bo ja znam takie przypadki, ta para małżeńska ma dziecko, własne dziecko, rodzi się własne dziecko. Droga pani redaktor, posiadanie dziecka, takie niedobre określenie, po prostu możliwość właśnie, no użyję tego słowa, posiadania dziecka jest czymś naprawdę, jest to tak zwanym cudem. Cudem natury, cudem boskim i tylko miłość i przekazywanie tego wspaniałego genotypu drugiej osobie jest naprawdę tą wartością naczelną w naszym społeczeństwie, w naszym społeczeństwie, w ogóle w cywilizacji. A kariera i sytuacje związane z rozwojem, nie wiem, zawodowym, społecznym, jakimkolwiek, to to wszystko może się dziać w trakcie. Tak się złożyło, że znów podam przykład. My z mężem żeśmy studiowali zaocznie, więc była rodzina, budowa domu i studiowanie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to było pogodzone. Gdy dziecko ma swoje obowiązki, to uczy się większej odpowiedzialności i u mnie się w domu na przykład tak działo, że dzieciaki miały wyznaczone takie normalne zadania, takie na ich dany etap rozwojowy. Ale zawsze było ciepło, zawsze była...
2: Ale dzieci uwielbiają, dzieci bardzo lubią mieć przydzielone zadania w domu. To nie jest
3: oczywiście,
2: tak, że nie. Moja córka ma roki 4 miesiące, więc jest maluchem, ale ja jej mówię, że
3: i
2: teraz jest...
3: I z mamą może zbierać.
2: Ale jest czas na pranie i ona już wie, gdzie trzeba iść i lubi tutaj udawać, że segreguje to pranie, więc ona bardzo lubi mieć wyznaczane zadania. Dzieci lubią mieć i granice, i zadania, bo się czują wtedy bezpiecznie. Pani poseł, więc już...
3: Wyznacza to bezpieczeństwo, miłość. Jeszcze raz, miłość jest tym naczelnym i tą miłość konsumujmy w sensie takim, że posiadajmy te dzieci, bo inaczej to cywilizacja chyli się ku upadkowi.
2: I będziemy małym krajem za może nie za 10-20, ale za 100 lat. Polska będzie po prostu państwem małym ludnościowo, a tego byśmy pewnie nie chcieli.
3: Tak.
2: Pani poseł, na koniec wrzucę taki temat, bo on jest obecny coraz częściej w mediach społecznościowych, ale też w ustach chociażby pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, czyli dyskusja o zrównoważeniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Skoro kobiety dzieci nie mają, to niektórzy mówią, no zrównajmy ten wiek emerytalny. Co pani o tym sądzi?
3: Pani redaktor, wydaje mi się, że w tej sprawie to powinno być referendum. Niedługo, półtora roku mamy wybory i to jest dobry moment, żeby w tej sprawie zrobić referendum. Rzeczywiście inne kraje, to co się orientowałam, to jest to wiek 64, równy dla kobiet i dla mężczyzn. Chyba bodajże w Francji, chyba tak, w Francji jest tak klauzula, ale to się zwiększa. To co widzę, że się zwiększa, że jest propozycja, żeby to było więcej lat, nawet do 67 lat. U nas uważam, że będziemy, jako poseł to mówię, że będziemy bardzo obiektywni i bardzo odpowiedzialni, jeśli byśmy poddali to procesowi referendum. Jak to wygląda?
2: Czyli chciałaby pani oddać tutaj głos Polakom, bo ktoś powie, dlaczego ojciec dwójki dzieci ma pracować dłużej niż kobieta, która nie ma dzieci i na przykład pracuje w urzędzie?
3: Tak, pani redaktor, dziś emerytura, to są też czynniki, które wskazują na to, że emeryci pracują, bo są z kolei przesłanki ku temu, bardzo niska emerytura na przykład, czy brak pracowników w niektórych branżach, na rynku pracy, czy po prostu chęć zostawienia chociaż na pół etatu w pracy, bo wiele osób wskazuje, że kontakt z drugim człowiekiem, tu moglibyśmy się posilić Aronsonem, który powiedział, że człowiek jest istotą społeczną i lubi być w grupie, w społeczeństwie, więc no, te różne przesłanki wskazują na to, że sporo osób pracuje, że tak powiem, dłużej. Są dane statystyczne, które mówią, że najniższa emerytura to jest 1700 zł, więc ten wskaźnik jest bardzo mocny do tego, żeby zarobić, a wskaźnik tak zwany ubóstwa socjalnego to jest 2000 zł, więc widzimy, że poniżej ubóstwa socjalnego, więc się nie dziwmy, że emeryci no i po prostu pracują. Ale jeszcze raz wrócę do pani zasadniczego pytania. Uważam, ja jako poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim jako Bogusia Olbryś, uważam referendum. Oddajmy to w sprawę po prostu w jurysdykcję naszych Polaków, naszego narodu. Niech się w tej bardzo ważnej sprawie dla każdego Polaka, niech się po prostu...